0: Minęła właśnie 22. Trwa śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywieccy śledczy nadzorują śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, podała bielska prokuratura okręgowa. Do wypadku doszło we wtorek po południu. Kierowana przez 27-latka betoniarka man na łuku drogi z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn przewróciła się na lewą stronę i uderzyła w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a następnie w busa Toyotę. Na miejscu zginęła kobieta oraz kierujący betoniarką. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania, a potem zwolniony do domu. Prokuratura poinformowała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, informuje Michał Wawrzyk, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Zmiany obejmą 8 linii autobusowych i w zależności od linii autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe i nie będą obsługiwać części przystanków. Jednocześnie dla zminimalizowania niedogodności wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca zatrzymywania się autobusów oraz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą oznaczone symbolem Z2 i będą kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Co ważne, pociągi przejeżdżające przez wiadukt nad ulicą Lwowską w Katowicach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To już drugi sezon, gdy działa pasieka w tym miejscu. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, pszczoły są bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
0: Urzędowe pszczoły zbierają nektar nawet w promieniu 5 kilometrów od swoich uli, a więc można je spotkać nawet w Parku Kościuszki czy na Muchowcu. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na ponownie bezpieczne korzystanie z obiektu. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że otworzy archiwa i ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej. Prezydent Ukrainy chce pogłębić dialog Kijowa z Warszawą.
5: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej, polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto ekshumację zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace ekshumacyjne potrwają tam do 7 sierpnia. Zbrodnia wołyńska to jedna z największych tragedii w historii Polski. W latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści z OUN i UPA zamordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 80 do 120 tysięcy Polaków. Wieczorne spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż aktualna, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Prezes partii dał kilka dni członkom na opuszczenie stowarzyszeń. Jarosław Kaczyński nie wybacza tego typu zachowań, mówił premier Donald Tusk.
6: Prawdziwym liderem PiS-u staje się Braun. Ten wyścig z Braunem o to, kto będzie bardziej antyukraiński, kto będzie bardziej przemocowy, kto będzie, no mówiąc wprost, taki bardziej brunatny. Ten wyścig spowodował jedno. Kaczyński stracił kontrolę. Nie rządzi duszami już po tamtej stronie. Jego obóz się rozsypuje, ale prawdziwym wyzwaniem, prawdziwym problemem jest to, że pierwsze skrzypce zaczynają grać ludzie do siebie podobni i bardzo groźni. To jest prezydent Nawrocki, to jest Braun, to jest Konfederacja. To oni zastępują dzisiaj PiS i to jest największe wyzwanie dla mnie.
4: Rzecznik PiS podkreślił, że prezesowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego. Z kolei członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego podkreślali w liście do prezesa, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od Prawa i Sprawiedliwości. Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Radca prawny Marcin Szołajski mówi, że dzięki ustawie osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat.
7: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Czyli chwila doręczenia tego pozwu bankowi jest momentem, od którego automatycznie przestajemy płacić raty kredytu. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
4: Ekspert wskazuje, że ustawa ma też minusy i jednym z nich jest ograniczenie prawa tylko do kredytów we frankach szwajcarskich. Poza tym ustawa wydłuża czas, w którym banki mogą składać wobec frankowiczów pozwy wzajemne. Turyści powinni dziś spodziewać się utrudnień na trasie do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt planują tam całodniowy protest. Żądają całkowitego zakończenia pracy koni na tym odcinku. Jednocześnie chcą odwołania minister klimatu i dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pytany o te postulaty starosta tatrzański Andrzej Skupień mówi, że konie na tej trasie to tradycja, która trwa od ponad 150 lat. W jego ocenie nie ma mowy, by starostwo zgodziło się na zlikwidowanie takiej formy transportu.
8: Zgadzam się z tym, że należy tak jak do tej pory mieć regulamin, kontrolować ile te konie powinny ciągnąć i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce. Regulamin jest dosyć restrykcyjny. Jest również regularne badanie koni, więc one są lepiej przebadane niż nie jeden z nas. To nie może być tak, że ktoś sobie tutaj przyjedzie z zewnątrz i będzie narzucał nam, jak my mamy żyć. Jesteśmy u siebie.
4: Udział w proteście zapowiedzieli przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywiści zapowiadają, że manifest ma mieć charakter pokojowy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. W sobotę na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich, 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk jest pod wpływem niżu z ośrodkiem 1007 hektopaskali nad południową Szwecją. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. Stan morza 2, później 3 do 4. Temperatura powietrza 19 stopni. Widzialność dobra do słabej. Przelotny deszcz i możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z sektora południowo-wschodniego 2 do 4, skręcający na kierunki zachodnie i wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 19 stopni. Widzialność dobra do słabej. Przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru, stan morza 2, później 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4. Pod koniec wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura przelotny deszcz. Widzialność dobra do słabej. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4. Wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. W czasie burzy, silne porywy wiatru, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. I Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

nawet niebezpiecznymi drogami. Nie chcę przejmować się cudzymi problemami. Grunt pod nogami, grunt jak dynamit. Grunt to mieć kogoś, kto poczeka i zrozumie.

zrozumie, że muszę uciec, wątpić, wrócić, inaczej nie umiem. Uciekam, ja uciekam, zawsze w pętli robię wszystko.

0: Minęła właśnie 22. Trwa śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywieccy śledczy nadzorują śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, podała bielska prokuratura okręgowa. Do wypadku doszło we wtorek po południu. Kierowana przez 27-latka betoniarka Manę na łuku drogi z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn przewróciła się na lewą stronę i uderzyła w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a następnie w busa Toyotę. Na miejscu zginęła kobieta oraz kierujący betoniarką. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania, a potem zwolniony do domu. Prokuratura poinformowała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, informuje Michał Wawrzyniak, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Zmiany obejmą 8 linii autobusowych i w zależności od linii autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe i nie będą obsługiwać części przystanków. Jednocześnie dla zminimalizowania niedogodności wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca zatrzymywania się autobusów oraz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą oznaczone symbolem Z2 i będą kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Co ważne, pociągi przejeżdżające przez wiadukt nad ulicą Lwowską w Katowicach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To już drugi sezon, gdy działa pasieka w tym miejscu. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, pszczoły są bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
0: Urzędowe pszczoły zbierają nektar nawet w promieniu 5 kilometrów od swoich uli, a więc można je spotkać nawet w Parku Kościuszki czy na Muchowcu. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na ponownie bezpieczne korzystanie z obiektu. Jest o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: Ponad 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim ewakuowano prewencyjnie ze względu na przechodzące nad regionem burze, poinformował rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej aspirant Martin Halasz. Straż apeluje do mieszkańców o śledzenie komunikatów meteo. Burze przejdą przez całą Polskę. Strażacy do tej pory interweniowali już prawie 500 razy. Front przesuwa się na wschód kraju, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 460 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
4: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w zachodniej i centralnej Polsce do godziny 10 rano. Prezydenckie weto to nie wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ale obrona małżeństwa. Napisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W ten sposób odniósł się do krytycznej reakcji premiera Donalda Tuska na odmowę podpisania przez Karola Nawrockiego ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu stwierdził, że ustawa miała ułatwić życie milionom osób pozostających w związkach nieformalnych.
6: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
4: Pomimo weta, prezydent Nawrocki zapowiada gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej. Cztery kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej.
7: Zatrzymani to trzej byli prezesi Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej przez Fundację Red Izbet prowadzoną przez Pawła Esz. Ta ostatnia miała otrzymać ponad 1 400 000 złotych z naruszeniem procedur. Do tego mieli doprowadzić byli prezesi Fundacji BGK. Z kolei były pełnomocnik agencji miał wpływać na zawieranie i zmianę umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów złotych. Miał również forsować wybór spółki powiązanej z Pawłem Esz przy planowanym zakupie stacji uzdatniania wody. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy. Były pełnomocnik trafił już do aresztu, a wobec pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
4: Mówiła Joanna Opas, a do tej pory zarzuty usłyszało 18 osób. Niemcy rozważają francuską ofertę dotyczącą współpracy w obszarze broni atomowej, poinformował o tym kanclerz Niemiec po spotkaniu z prezydentem Francji. Na początek wojska obu krajów przeprowadzą wspólne ćwiczenia z bronią nuklearną.
8: Tydzień intensywnych spotkań niemiecko-francuskich zakończyły dzisiaj konsultacje rządowe i spotkanie Wspólnej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. To tam dyskutowane było zaproszenie dla Niemiec, by dołączyły do francuskiego programu nuklearnego odstraszania. Głównym argumentem jest zagrożenie dla Europy ze strony Rosji. Niemcy i Francja zamierzają nadal wspierać Ukrainę wobec trwającej agresji rosyjskiej na ten kraj. Rozważamy obecnie, jakim miksem zdolności obronnych możemy w przyszłości zwiększać nasze wspólne możliwości odstraszania. Niezależnie od ustalania nowej doktryny, niemieckie konwencjonalne siły zbrojne wezmą jeszcze w tym roku udział we francuskich ćwiczeniach nuklearnych. Zapowiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz przekazał również, że mimo zakończenia prac nad wspólnym projektem samolotu wojskowego, Niemcy i Francja realizują i poszerzają program współpracy militarnej dla bezpieczeństwa Europy. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
4: Prezydent FIFA Gianni Infantino, przemawiając na sesji ONZ, ocenił, że mundial spełnił swoją misję jednoczenia ludzi z całego świata. Pozostały jeszcze dwa spotkania. Dziś Anglia zagra z Francją o trzecie miejsce, a w niedzielę Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. W mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku uczestniczyło w sumie 48 drużyn. Była to największa impreza tej rangi w historii. FIFA poinformowała, że stadiony były praktycznie pełne na każdym z meczów. Łączna frekwencja na turnieju wyniesie 6 700 000 widzów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Ostrzeżenie przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru do 90 km na godzinę. Możliwy też grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W sobotę w wielu miejscach też przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Temperatura w dzień od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Największe gwiazdy,
1: a wśród nich
9: Ira. Małgorzata Ostrowska.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z Goldigera.

0: Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio.
1: Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko, kadzę gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: minęła właśnie 22. Trwa śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywieccy śledczy nadzorują śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, podała bielska prokuratura okręgowa. Do wypadku doszło we wtorek po południu. Kierowana przez 27-latka betoniarka manę na łuku drogi z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn przewróciła się na lewą stronę i uderzyła w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a następnie w busa Toyotę. Na miejscu zginęła kobieta oraz kierujący betoniarką. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania, a potem zwolniony do domu. Prokuratura poinformowała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, informuje Michał Wawrzyk, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Zmiany obejmą 8 linii autobusowych i w zależności od linii autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe i nie będą obsługiwać części przystanków. Jednocześnie dla zminimalizowania niedogodności wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca zatrzymywania się autobusów oraz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą oznaczone symbolem Z2 i będą kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Co ważne, pociągi przejeżdżające przez wiadukt nad ulicą Lwowską w Katowicach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To już drugi sezon, gdy działa pasieka w tym miejscu. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, pszczoły są bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
0: Urzędowe pszczoły zbierają nektar nawet w promieniu 5 kilometrów od swoich uli, a więc można je spotkać nawet w Parku Kościuszki czy na Muchowcu. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na ponownie bezpieczne korzystanie z obiektu. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: Wojska amerykańskie siódmą noc z rzędu atakują Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Ataki mają osłabiać irańskie zdolności wojskowe i są prowadzone na polecenie Białego Domu. Irańska telewizja państwowa informuje o 3 eksplozjach w rejonie portowego miasta Sirik na południu kraju. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi natomiast, że zaatakował skład amerykańskich bezzałogowych statków powietrznych w Bahrajnie. Tymczasem ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program ceny paliwa niżej obowiązywał tylko do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
5: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
4: Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina otworzy wszystkie archiwa dotyczące zbrodni na Wołyniu. Każda zgoda na ekshumację to szansa, by po ponad 80 latach jakaś rodzina mogła wreszcie poznać los swoich bliskich. Dlatego z nadzieją przyjmuje zapowiedź prezydenta Zełenskiego, tak napisała na Platformie X szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto tymczasem ekshumację kolejnej zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
6: W tym momencie trwa eksploracja wierzchniej warstwy tego dołu śmierci i dotychczas ujawniono szczątki kilkunastu osób. Ciała są pogrzebane bez strumien, wrzucone do dołu śmierci w nieładzie. Wiele z nich nosi ślady uszkodzeń mechanicznych.
4: Sejm przyjął wczoraj uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. W dokumencie oddano hołd ofiarom zbrodni na Kresach Wschodnich. Wspomniano też Ukraińców, którzy ratowali swoich polskich sąsiadów. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, zablokowane drogi. Strażacy usuwają skutki burz, które przeszły nad zachodnią Polską, szczególnie Wielkopolską. Prewencyjnie ewakuowano ponad 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: Była to ewakuacja prewencyjna jeszcze przed nadejściem frontu burzowego. Apelujemy do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie przebywania pod drzewami podczas burz oraz stosowania się do zaleceń służb.
4: W całym kraju strażacy odnotowali już prawie 500 zgłoszeń. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szpitala na Banacha w Warszawie. Chodzi o doniesienia portalu Onet o tym, że rodziny zmarłych miały być namawiane do korzystania z prywatnego zakładu pogrzebowego, mówi prokurator Agnieszka Małyszka.
8: W sprawie przyjęcia korzyści majątkowych nieustalonej wartości w czasie dokładnie nieustalonym, nie później niż 17 lipca 2026 roku w Warszawie, przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w związku z pełnieniem przez powyższe osoby funkcji publicznych, to jest o czyn z artykułu 228, paragraf 1 Kodeksu Karnego.
4: Onet napisał, że pracownicy prosektorium szpitala mieli namawiać rodzinę zmarłego do skorzystania z jednego zakładu pogrzebowego. Dzięki temu miała zyskać zniżkę na przetrzymywanie ciała w chłodni.
1: To są aktualności jedynki.
4: Kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską dziś w Chełmie. Kultową audycję radiową będą prowadzić od godziny 9 w Parku Miejskim Dagmara Kowalska i Roman Czejarek.
9: Będą konkursy, będą zabawy, będzie potańcówka, będzie wiele okazji do wygrania różnych nagród, choć wiem, że to, na co czekacie najbardziej, to oczywiście nasze maskotki, czyli kundelek Lata z Radiem 2026.
4: Wieczorem na Placu Niepodległości koncert. Na scenie pojawią się m.in. Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, zespół Demono i Tatiana Okupnik. Wstęp jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W sobotę w wielu miejscach przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich. 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się

0: minęła właśnie 22. Trwa śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywieccy śledczy nadzorują śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, podała bielska prokuratura okręgowa. Do wypadku doszło we wtorek po południu. Kierowana przez 27-latka betoniarka manę na łuku drogi z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn przewróciła się na lewą stronę i uderzyła w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a następnie w busa Toyotę. Na miejscu zginęła kobieta oraz kierujący betoniarką. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania, a potem zwolniony do domu. Prokuratura poinformowała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, informuje Michał Wawrzyk, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Zmiany obejmą 8 linii autobusowych i w zależności od linii autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe i nie będą obsługiwać części przystanków. Jednocześnie dla zminimalizowania niedogodności wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca zatrzymywania się autobusów oraz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą oznaczone symbolem Z2 i będą kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Co ważne, pociągi przejeżdżające przez wiadukt nad ulicą Lwowską w Katowicach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To już drugi sezon, gdy działa pasieka w tym miejscu. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, pszczoły są bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
0: Urzędowe pszczoły zbierają nektar nawet w promieniu 5 kilometrów od swoich uli, a więc można je spotkać nawet w Parku Kościuszki czy na Muchowcu. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na ponownie bezpieczne korzystanie z obiektu. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: Radio Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk pozytywnie ocenił zapowiedź prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że otworzy archiwa związane ze zbrodnią wołyńską. Mają też być kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Ten temat zbiegł się w czasie z odnalezieniem w Woli Ostrowieckiej szczątków kolejnych ofiar. Z kolei w lesie niedaleko cmentarza w Ostrówkach odkryto mogiłę ze szczątkami jednej osoby, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
5: Ujawnione szczątki zostały podjęte, zabezpieczone i przekazane do oględzin. Ze wszystkich szkieletów, które zostaną podjęte, zostanie pobrany materiał kostny do badań genetycznych.
4: Do tej pory odnaleziono szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Sejm opowiedział się za wyborem Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym odrzucił kandydaturę Adama Borowskiego, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.
6: Decyzję posłów poprzedziła burzliwa debata. Rządzący i opozycja wzajemnie podważali kompetencje konkurencyjnych kandydatów. Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że Adam Borowski nie ma kwalifikacji do tego, aby zostać rzecznikiem.
7: Nie ma po pierwsze wykształcenia prawniczego i nie ma też wiedzy prawniczej.
6: Sebastian Kaleta z PiS zarzucał kandydatce koalicji rządowej, że będzie działać w interesie władzy przeciwko obywatelom.
8: Jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram ostrożnie komentowała decyzję Sejmu.
9: Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością.
6: Teraz nad wybraną przez Sejm kandydaturą będzie głosował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie zakończyło sporu o stowarzyszenia wewnątrz partii, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. 31 lipca Mateusz Morawiecki zaprasza zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Rozwój plus Wy.
10: Spotkanie trwało 2,5 godziny, jednak decyzja o ultimatum, które wystosowało prezydium PiS, nie została cofnięta. Rafał Bochenek w mediach społecznościowych napisał, że parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń do czwartku. Do prezesa Kaczyńskiego list skierowało 45 posłów i europosłów PiS. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaapelowali o jedność, ale też ponowne dotarcie do tych grup wyborców, które w ostatnich latach utraciły zaufanie do partii i odeszły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
4: Ponad 5 tysięcy osób zginęło w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca. Rannych zostało prawie 17 tysięcy osób, a drugie tyle nie ma swoich domów. Według oficjalnych rządowych danych w kraju funkcjonuje ponad 100 obozów przejściowych. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych wciąż znajduje się 30 tysięcy nazwisk osób, z którymi nie ma kontaktu. Coraz więcej zwierząt trafia do schronisk w wakacje. Pod koniec czerwca w opolskiej placówce były 34 psy, a teraz jest ich 51. Pracownicy przytuliska nie odpoczywają w wakacje, mówi Aneta Dominik z opolskiego schroniska.
11: Znajdują ludzie w różnych miejscach, nie wiem, w lesie, w fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła i była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. Potrzebujemy wsparcia. Mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro. Jest to karma gastro i mokra, i sucha dla psów. I karma pasztyciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów.
4: Schronisko zachęca również do regularnego wyprowadzania psów na spacery, poświęcania im czasu i pomocy w socjalizacji. Poza tym zapasy jedzenia dla zwierząt szybko się kurczą. Informacje na temat, jak wesprzeć zwierzęta, można znaleźć w mediach społecznościowych schroniska w Opolu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Te ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. A w dzień w wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie, będzie padać i przejdą burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich, 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte. W 12 miastach. Zabawa, muzyka...

o tradycję i o schedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinhead

0: Minęła właśnie 22. Trwa śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywieccy śledczy nadzorują śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, podała bielska prokuratura okręgowa. Do wypadku doszło we wtorek po południu. Kierowana przez 27-latka betoniarka Manę na łuku drogi z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn przewróciła się na lewą stronę i uderzyła w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a następnie w busa Toyotę. Na miejscu zginęła kobieta oraz kierujący betoniarką. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania, a potem zwolniony do domu. Prokuratura poinformowała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej. Informuje Michał Wawrzyk, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Zmiany obejmą 8 linii autobusowych i w zależności od linii autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe i nie będą obsługiwać części przystanków. Jednocześnie dla zminimalizowania niedogodności wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca zatrzymywania się autobusów oraz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą oznaczone symbolem Z2 i będą kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Co ważne, pociągi przejeżdżające przez wiadukt nad ulicą Lwowską w Katowicach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To już drugi sezon, gdy działa pasieka w tym miejscu. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, pszczoły są bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
0: Urzędowe pszczoły zbierają nektar nawet w promieniu 5 kilometrów od swoich uli, a więc można je spotkać nawet w Parku Kościuszki czy na Muchowcu. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na ponownie bezpieczne korzystanie z obiektu. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską i zapowiada otwarcie archiwów zbrodni wołyńskiej. Wołodymyr Zełenski napisał też w mediach społecznościowych, że ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar. Wczoraj Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą zbrodnię wołyńską. W komunikacie opublikowanym przez ukraińskie MSZ zaapelowano o wzajemny szacunek i dialog.
5: Jak czytamy w nocie ukraińskiego resortu dyplomacji, 11 lipca, czyli w rocznicę Krwawej Niedzieli, strona ukraińska na najwyższym szczeblu oddała hołd, jak to określono, wszystkim ofiarom tragedii wołyńskiej. Na Ukrainie oficjalnie używany jest właśnie termin tragedia, a nie zbrodnia. Ukraina, jak napisano w dokumencie, liczy na konstruktywny i merytoryczny dialog oraz kontynuację wspólnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Prawda o przeszłości może zostać ustalona wyłącznie w oparciu o podejście naukowe, stwierdził ukraiński MSZ. Jak dodano, ból przeszłości nie powinien dzielić narodów, które dziś łączą wspólne wartości, wspólny wróg oraz wspólna europejska przyszłość. Między Warszawą i Kijowem doszło do znacznego pogorszenia stosunków po tym, jak Wołodymyr Zełenski pod koniec maja przyznał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Tymczasem w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto ekshumację zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace potrwają do 7 sierpnia. Program ceny paliwa niżej na razie nie będzie powtórki, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uzależnia decyzję od wprowadzenia obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że podwyżek już nie będzie.
6: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
7: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
6: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
8: Myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało jak na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
9: Odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, nic nie mogę więcej zrobić.
6: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Wojska amerykańskie 7 nocy z rzędu atakowały Iran. Tamtejsza telewizja państwowa poinformowała o 3 eksplozjach w rejonie portowego miasta Sirik na południu kraju. Organizacje wspierające społeczności LGBT spodziewały się weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt zakładał wprowadzenie dostępu do informacji medycznej, przyznawał prawo do decyzji o pochówku czy prawo do zasiłku. W ustawie nie było nawet wzmianki na temat wspólnej opieki nad potomstwem, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
10: Także na poziomie symbolicznym była ona różna od małżeństwa, bo przecież te związki nie mogły być zawierane w urzędach stanu cywilnego. Z perspektywy społeczności osób LGBT+, ta ustawa była absolutnym minimum i nie ma tutaj pola do dalszych ustępstw.
4: Organizacje społeczne zwracają uwagę, że obecnie najłatwiejszym sposobem na zawarcie formalnego związku przez pary jednopłciowe jest ślub za granicą i transkrypcja aktu małżeństwa w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po 3 tygodniach rejsu po Bałtyku i Zatoce Butnickiej żaglowiec generał Zaruski zacumował w Finlandii. Uczestnicy Gdańskiej Szkoły pod Żaglami zakończyli wyprawę, mówi kapitan żaglowca Marcin Dobrowolski.
11: Oczywiście zaczynamy od ich wyszkolenia i powtarzalność tych manewrów, zwrotów, klarów portowych powoduje, że oni umieją coraz więcej. I z czasem dostają coraz więcej odpowiedzialności. Dostaje młody człowiek radio, dostaje takie zadanie jak oficer, dostaje instrukcje, idzie na dziób i opiekuje się na przykład cumowaniem statku na dziobie. Staje na sterze i jest moim sternikiem manewrowym. Staje na manetkach silnika i manewruje statkiem pod moją komendą. Dostaje do postawienia żagle przednie, idzie postawić żagle przednie. Oni robią coraz więcej samodzielnie.
4: Teraz na pokład Zaruskiego wsiądą naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich rejs po Zatoce Botnickiej potrwa 2 tygodnie. Dziś mecz o 3 miejsce piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Francja zmierzy się z Anglią, a w niedzielnym finale zagra broniąca tytułu Argentyna z Mistrzem Europy Hiszpanią. Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, Zbigniew Boniek, uważa, że nieco większe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania.
12: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej, to wtedy znaczy, że musi wygrać.
4: Dzisiejszy mecz Francja-Anglia o 3 miejsce o godzinie 23, a finał Hiszpania-Argentyna jutro o 21. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. Lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę i możliwe też opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują do 10 rano. Temperatura w dzień od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich przez 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Największe gwiazdy,
14: a wśród nich
13: Ira. Małgorzata Ostrowska.
14: Chłopcy z Placu Broni.

0: Minęła 23. Komisja Europejska przedstawiła plan reformy systemu uprawnień do emisji ETS. Polska Grupa Górnicza zaprasza potencjalnych partnerów do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych. Organizatorzy 79. Gorolskiego Święta w Jabłonkowie na Zaolziu ogłosili dziś program.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Krok wstecz dla unijnej polityki klimatycznej, a zarazem krok naprzód dla wzmocnienia konkurencyjności europejskich gospodarek. Komisja Europejska przedstawiła plan reformy systemu uprawnień do emisji, czyli ETS. Wstępny plan zakłada spowolnienie tempa redukcji uprawnień do emisji CO, dłuższe funkcjonowanie funduszu modernizacyjnego oraz stworzenie funduszu wsparcia inwestycji w obszarze przemysłu. Propozycji Komisji Europejskiej przyjmujemy z satysfakcją, ale będziemy walczyć o więcej, zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. A o szczegółach Michał Makowski.
2: Przedłużenie funduszu modernizacyjnego, z którego Polska dostała do tej pory 50 miliardów złotych, między innymi na wymianę źródeł ogrzewania, oznacza dodatkowe środki dla polskich rodzin, firm i samorządów.
3: Na dekarbonizację, na czyste powietrze i na dalsze procedowanie transformacji energetycznej.
2: Podkreśla minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Polska będzie zabiegać o maksymalne zwiększenie puli pieniędzy w funduszu modernizacyjnym oraz puli uprawnień do emisji w tak zwanym boosterze inwestycyjnym dla przemysłu.
4: To są te dwa elementy, które pozwalają nam zmieniać rzeczywistość w Polsce, inwestować, zmieniać przemysł, zmieniać energetykę. O to będziemy walczyć.
2: Dodaje wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
0: Szczegóły reformy rozstrzygną się w negocjacjach między Komisją Europejską, państwami członkowskimi Unii i Parlamentem Europejskim. Polska Grupa Górnicza zaprasza potencjalnych partnerów do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MW. Wynika z prospektu zamieszczonego na platformie projektowej PGG. Wskazane lokalizacje farm to Chełm Śląski, Gierałtowice i Ruda Śląska. PGG oferuje współpracę przy takich inwestycjach podmiotom, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów PV o podobnym charakterze, rozwiązań lub działań zbliżonych do zakresu przedmioty. Polska Grupa Górnicza podaje, że uruchomiona w lutym 2025 roku platforma projektowa to miejsce, które ma łączyć spółkę z rynkiem oraz środowiskami naukowymi. W odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczone w ramach platformy spółka prowadzi dialog z podmiotami zainteresowanymi potencjalną współpracą.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Organizatorzy 79. Gorolskiego Święta w Jabłonkowie na Zaolziu ogłosili program. To największa impreza organizowana przez Polaków w Czechach i jabłonkowska część Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Festiwal potrwa od 31 lipca do 2 sierpnia. Wystąpią zespoły z 8 krajów, a tegoroczny program ma połączyć tradycje z nowymi pomysłami. Po raz pierwszy organizatorzy wybiorą królów Łowzin-Zioka. Pary zmierzą się w tańcu charakterystycznym dla górali śląskich, powiedziała dyrektor programowa wydarzenia Lucie Peter-Tomek.
5: Kto może, kto rod tancuje, z Nołowięzioka, rod śpiewo, rod tancuje, zapraszamy. Są bardzo wartościowe nagrody. To jest piątek. W sobotę mamy taki nowy też punkt programu, tańcowani pod Jurowicami. Kajse będziemy uczyć różne tańce z naszego turystyku.
0: Jednym z głównych tematów tegorocznego Gorolskiego Święta będzie historia emigrantów ze Śląska Cieszyńskiego. Wśród nich organizatorzy przypomną postać pochodzącego z Zaolzia fotografa Jana Sadowego, który z armią generała Andersa trafił na zachód i zrobił międzynarodową karierę. W niedzielę 2 sierpnia ulicami Jabłonkowa przejdzie tradycyjny korowód zespołów i wozów alegorycznych. Nauczyciel z Cieszyńskiego Liceum imienia Kopernika i mistrz Europy w ultrakolarstwie przejechał dziś rowerem z Wisły nad Bałtyk. Wystartował o 5 rano z miejsca, gdzie łączą się potoki Wisły Czarnej i Malinki. Na metę na wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku dotarł około 20:09. W sumie pokonał 620 km w 15 godzin i 10 minut. Średnia prędkość wyniosła około 41 km na godzinę. Tak ustronianin skomentował swój wyczyn w mediach społecznościowych.
6: Mistrzostwo Europy to był pikuś. Z tym, co dzisiaj odwaliłem, Pamiętajcie, że to inwestujemy w naszą przyszłość na tej zbudce, także 100% z tego idzie na zdolną polską młodzież.
0: Wyczyn Grzegorza Szczechli miał cel charytatywny. Kolarz zbiera pieniądze na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkoły, w której uczy. Na koncie akcji jest już ponad 56 tysięcy złotych, a zbiórka nadal trwa. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego i całkowitego. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, po północy od zachodu województwa stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą.
1: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na zapowiedź prezydenta Ukrainy zareagował premier Donald Tusk. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, napisał szef rządu w serwisie X. Dodał, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą. Kilkaset interwencji strażaków po burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej pracy mieli na zachodzie kraju, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczania uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
0: Strażacy ewakuowali także prewencyjnie 10 obozów harcerskich. Jest decyzja Sejmu w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie opowiedzieli się za wyborem Sylwii Gregorczyk-Abram na to stanowisko. Odrzucono kandydaturę Adama Borowskiego, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Decyzję posłów poprzedziła burzliwa debata.
3: Rządzący i opozycja wzajemnie podważali kompetencje konkurencyjnych kandydatów. Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że Adam Borowski nie ma kwalifikacji do tego, aby zostać rzecznikiem.
4: Nie ma po pierwsze wykształcenia prawniczego i nie ma też wiedzy prawniczej.
3: Sebastian Kaleta z PiS zarzucał kandydatce koalicji rządowej, że będzie działać w interesie władzy przeciwko obywatelom.
5: Jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram ostrożnie komentowała decyzję Sejmu.
6: Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością.
3: Teraz nad wybraną przez Sejm kandydaturą będzie głosował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szpitala na Banacha w Warszawie. Chodzi o doniesienia portalu Onet o tym, że rodziny zmarłych miały być namawiane do korzystania z prywatnego zakładu pogrzebowego. Dzięki temu miały zyskać zniżkę za przetrzymywanie ciała w chłodni. Śledztwo dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej przez osoby zatrudnione w szpitalu na Banacha. Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita dzisiaj do Chełma. To piąty przystanek na naszej wakacyjnej trasie. Od rana Park Miejski imienia Unii Europejskiej wypełni się atrakcjami. Od 9 do 12 Dagmara Kowalska i Roman Czejarek poprowadzą audycję Lato z Radiem. W południe wystartuje piknik edukacyjny Z życia wzięte. Będzie można odwiedzić m.in. mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne czy spróbować swoich sił w escape roomie, mówi Roman Czejarek.
8: Jest tam m.in. Polski Atom, który opowiada o tym tak na spokojnie. Dlaczego elektrownie atomowe to najbezpieczniejszy, najpewniejszy i wbrew pozorom także najbardziej ekologiczne źródło energii.
0: Na piknik zaprasza także Dagmara Kowalska.
9: Można połapać witaminę D, można poznać nowych ludzi i poznać słuchaczy na miejscu. To jest super fajne, widzieć Was uśmiechniętych i szczęśliwych. No czego chcieć więcej? Proszę przybywać, będziemy na Państwa czekać.
0: O 14.00 Marcin Wojciechowski zaprasza na plenerowe wydanie audycji Muzyczne Lato z Radiem. O 16.00 międzypokoleniowa potańcówka, a o 20.00 na Placu Niepodległości koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Na początek bardzo dobre wieści z Chicago, gdzie w ostatnim turnieju grupowej fazy Ligi Narodów rywalizują polscy siatkarze. Biało-czerwoni wygrali z Brazylią 3-0 i zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Ningbo w Chinach, mówi libero Jakub Popiwczak.
11: Myślę, że możemy naprawdę być zadowoleni, bo Brazylijczycy widać, że zaczęli tak nabuzowani, wiadomo było, że rzucą wszystko, co mają, natomiast wytrzymaliśmy ten dobry początek z ich strony. Wydaje mi się, że naprawdę dobra postawa dzisiaj naszej drużyny. W każdym elemencie byliśmy naprawdę całkiem dobrzy i to pokazuje też wynik.
10: Podopieczni Nikoli Grbicza mają 8 zwycięstw i 2 porażki, co daje im trzecie miejsce w tabeli. W wietrznym mieście zagrają jeszcze z Francją i Stanami Zjednoczonymi. Ich następca, a konkretnie drużyna do lat 18, awansowała do finału Mistrzostw Europy we Włoszech. W półfinale zespół prowadzony przez Jacka Nawrockiego wygrał z Bułgarią 3-2. Dziś o złoto zagra z Francją. Srebro imprezy tej rangi i w tej kategorii wiekowej, ale w lekkiej atletyce zdobyła kulomiotka Kinga Jackowska. Polka na zawodach w Rieti we Włoszech w najlepszej próbie uzyskała 17 metrów 50 centymetrów.
12: Teraz ja się cieszę, że w ogóle mam ten medal, bo no jak do tej trzeciej próby czekaliśmy, to już przez chwilę miałam takie zwątpienie, że ja do ósemki nie wejdę. Na szczęście tak się nie stało. Wziąłam oddech i zrobiłam swoje.
10: W sierpniu w Birmingham odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów. Katarzyna Piter odpadła w półfinale debla tenisowego turnieju w Atenach, a w Gdyni zakończyły się setne Mistrzostwa Polski. Tytuły w singlu zdobyli Zuzanna Pawlikowska i Marcel Zieliński. Zwycięstwem Szwajcara Mauro Schmida zakończył się 13. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na odległych pozycjach zarówno na etapie, jak i w generalnej klasyfikacji. Fiński kierowca Sami Pajari jest liderem po pierwszym dniu rajdu Estonii. To 9. runda samochodowych Mistrzostw Świata WRC. W kategorii WRC 3 prowadzi Tymoteusz Abramowski. Zakończenie rajdu jutro, a za godzinę o piłkarskich Mistrzostwach Świata dziś wieczorem Francja zagra z Anglią o trzecie miejsce.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Pogoda.
0: Najwięcej pogodnego nieba na wschodzie kraju, przelotny deszcz od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę. Temperatura od 14 stopni na Podhalu, 18 na Pomorzu do 20 na Mazowszu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 995 hektopaskali.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Klimat.
0: 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Niemal w całym kraju, za wyjątkiem północy Polski, obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
15: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
16: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra.

0: Minęła 23. Komisja Europejska przedstawiła plan reformy systemu uprawnień do emisji ETS. Polska Grupa Górnicza zaprasza potencjalnych partnerów do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych. Organizatorzy 79. Gorolskiego Święta w Jabłonkowie na Zaolziu ogłosili dziś program.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Krok wstecz dla unijnej polityki klimatycznej, a zarazem krok naprzód dla wzmocnienia konkurencyjności europejskich gospodarek. Komisja Europejska przedstawiła plan reformy systemu uprawnień do emisji, czyli ETS. Wstępny plan zakłada spowolnienie tempa redukcji uprawnień do emisji CO, dłuższe funkcjonowanie funduszu modernizacyjnego oraz stworzenie funduszu wsparcia inwestycji w obszarze przemysłu. Propozycji Komisji Europejskiej przyjmujemy z satysfakcją, ale będziemy walczyć o więcej, zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. A o szczegółach Michał Makowski.
2: Przedłużenie funduszu modernizacyjnego, z którego Polska dostała do tej pory 50 miliardów złotych, między innymi na wymianę źródeł ogrzewania, oznacza dodatkowe środki dla polskich rodzin, firm i samorządów.
3: Na dekarbonizację, na czyste powietrze i na dalsze procedowanie transformacji energetycznej.
2: Podkreśla minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Polska będzie zabiegać o maksymalne zwiększenie puli pieniędzy w funduszu modernizacyjnym oraz puli uprawnień do emisji w tak zwanym boosterze inwestycyjnym dla przemysłu.
4: To są te dwa elementy, które pozwalają nam zmieniać rzeczywistość w Polsce, inwestować, zmieniać przemysł, zmieniać energetykę. O to będziemy walczyć.
2: Dodaje wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
0: Szczegóły reformy rozstrzygną się w negocjacjach między Komisją Europejską, państwami członkowskimi Unii i Parlamentem Europejskim. Polska Grupa Górnicza zaprasza potencjalnych partnerów do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MW. Wynika z prospektu zamieszczonego na platformie projektowej PGG. Wskazane lokalizacje farm to Chełm Śląski, Gierałtowice i Ruda Śląska. PGG oferuje współpracę przy takich inwestycjach podmiotom, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów PV o podobnym charakterze rozwiązań lub działań zbliżonych do zakresu przedmioty. Polska Grupa Górnicza podaje, że uruchomiona w lutym 2025 roku platforma projektowa to miejsce, które ma łączyć spółkę z rynkiem oraz środowiskami naukowymi. W odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczone w ramach platformy spółka prowadzi dialog z podmiotami zainteresowanymi potencjalną współpracą.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Organizatorzy 79. Gorolskiego Święta w Jabłonkowie na Zaolziu ogłosili program. To największa impreza organizowana przez Polaków w Czechach i jabłonkowska część Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Festiwal potrwa od 31 lipca do 2 sierpnia. Wystąpią zespoły z 8 krajów, a tegoroczny program ma połączyć tradycje z nowymi pomysłami. Po raz pierwszy organizatorzy wybiorą królów Łowzin-Zioka. Pary zmierzą się w tańcu charakterystycznym dla górali śląskich, powiedziała dyrektor programowa wydarzenia Lucie Peter-Tomek.
5: Kto może, kto rod tancuje, z Nołowięzioka, rod śpiewo, tancuje, zapraszamy. Są bardzo wartościowe nagrody. To jest piątek. W sobotę mamy taki nowy też punkt programu, tańcowanie pod Jurowicami. Kajse będziemy uczyć różne tańce z naszego trójstyku.
0: Jednym z głównych tematów tegorocznego Gorolskiego Święta będzie historia emigrantów ze Śląska Cieszyńskiego. Wśród nich organizatorzy przypomną postać pochodzącego z Zaolzia fotografa Jana Sadowego, który z armią generała Andersa trafił na zachód i zrobił międzynarodową karierę. W niedzielę 2 sierpnia ulicami Jabłonkowa przejdzie tradycyjny korowód zespołów i wozów alegorycznych. Nauczyciel z Cieszyńskiego Liceum imienia Kopernika i mistrz Europy w ultrakolarstwie przejechał dziś rowerem z Wisły nad Bałtyk. Wystartował o 5 rano z miejsca, gdzie łączą się potoki Wisły Czarnej i Malinki. Na metę na wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku dotarł około 20:09. W sumie pokonał 620 km w 15 godzin i 10 minut. Średnia prędkość wyniosła około 41 km na godzinę. Tak ustronianin skomentował swój wyczyn w mediach społecznościowych.
6: Mistrzostwo Europy to był pikuś. porównaniu z tym, co dzisiaj odwaliłem. Pamiętajcie, że to inwestujemy w naszą przyszłość na tej zbórce, także 100% z tego idzie na zdolną polską młodzież.
0: Wyczyn Grzegorza Szczechli miał cel charytatywny. Kolarz zbiera pieniądze na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkoły, w której uczy. Na koncie akcji jest już ponad 56 tysięcy złotych, a zbiórka nadal trwa. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego i całkowitego. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, po północy od zachodu województwa stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
7: Po 7 na zegarach w Radiu Katowice. Hiszpański luft nam przynosi fajna pogoda jak diosi. Tak chciałoby się powiedzieć, no ale aże tak dobrze to nie będzie. Choć narzekać też nie ma na co. Ja na ta chwila z pogody miałbym na tyle. Nie no, robię was zabozna, jeśli tak można, bo teraz będzie troszeczkę bardziej szczegółowo. Na jurze dzisiaj Klara będzie nam fajnie grzoła, że aż miło, choć nie będzie tak gorko jak wczoraj. No jednak też narzekać nie będzie na co, ale po południu kaj może się mocniej zachmurzyć i ślecieć taki delikatny, przelotny deszczyk. No nawet może zagrzmieć, ale to godom ino tak jakaś w okolicach Częstochowy, a tak to na jurze dzisiaj najlepszą na Śląsku pogodę w róże, o tak bych powiedział. Ja, temperatura luftu, no, tako, że no, ani że jak na lipiec za ciepło, ani za zimno, tak w somroz, czyli w Częstochowie 25 stopni, tak samo zresztą i w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Łogrodzieńcu i Kłobucku, tak w zakresie 24-25 stopni bych powiedział. Za to jutro w niedziela, no do południa też klary będzie wiela, po tym zaś tak kole godziny 3-4 po południu zaś się może mocniej zachmurzyć, no i wtedy trzeba mieć przy siebie paryzol, bo pójdzie zmoknąć. Ja, a temperatura luftu podobno do dzisiejszej 24-25 stopni. Wiaterek ino taki lekki i umiarkowany będzie nam powiewał na nasze piękne jurze. W metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej tutaj też, no tak bych powiedział, fajnie jak idzie o temperatura, bo do 24-25 stopni w Katowicach, w tych miastach tutaj, które sąsiadują z Katowicami i też troszeczkę dali. No a w ciągu dnia, poza tym, idzie liczyć rano na Klara. Takie chmury będą tutaj nam tak przez niebo przelatywały, ale po południu mocniej się zachmurzy i też kaj nie kaj trzeba będzie mieć paryzol na podorędziu, no bo pójdzie zmoknąć. Ja, patrzymy jeszcze jutro. No jutro bardzo podobno pogoda do dzisiejszej, też rano Klara, potem troszeczkę chmur na niebie, no i też może coś ślecieć z tego nieba, także ani za gorko, ani za zimno. Ja, patrzymy teraz tutaj w Beskidy, no dzisiaj też pierwsza część dnia to z Klarą fajnie, no ale potem koło 3 już w górach zacznie się, no niestety, ale chmurzyć. No i tam dzisiaj w Beskidach śleci najwięcej deszcza, jak idzie powiedzieć, też w porównaniu z inkszymi częściami naszego województwa. Także no dzisiaj wyprawa w góry to raczej nie odłożyć na jutro, bo jutro tego deszcza będzie mniej. No i temperatura luftu dzisiaj, jak patrzę, w Bielsku Białej do 25, w Żywcu 24, w Jeleśni 23, w Ustroniu, w Brynny 23, najwięcej oczywiście w czasie dnia, bo tak to będzie troszeczkę chłodniej. Ja teraz jeszcze popatrzymy na ciśnienie rzeczywiste w Katowicach 975, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No i tak mniej więcej się będzie utrzymywało. Jakość luftu, no tu nie ma co narzekać, bo wszędzie bardzo dobro. No ja i na ta chwila z tej pogody ją miałbych na tyle. Jeszcze jedno powiem, że w przyszłym tygodniu troszeczkę się nam ochłodzi. No, ale co zrobić? No, takie mamy klimat, jak to klasyk by powiedział. Ja, no toż na ta chwila już teraz pogody miałbych na tyle. Jeszcze dzisiaj 15 po 10 wam po sprawę trochę więcej, a 15 po 12 Cezary Orzech wam powie, jak te sprawy pogodowe będą wyglądały w przyszłym tygodniu.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Ruch na drogach o tej porze umiarkowany. Stania w długich korkach nie trzeba się obawiać. Jedynie na południu regionu ciaśniej teraz w Istebnej na drodze 941. Policja informuje, że nie ma teraz wypadków czy kolizji, które mogłyby utrudniać ruch. W Piekarach Śląskich odbędzie się dzisiaj półmaraton. Od 20 do 24 nie będzie możliwości korzystania z niektórych ulic. Ulica Jana Pawła II zostanie zamknięta na odcinku od Bytomskiej do drogi wojewódzkiej 911. Całkowicie nieprzejezdne będą ulice Olimpijska, Generała Maczka i Józefska. Ulica Tarnogórska będzie zamknięta na odcinku od ulicy Józefskiej do ulicy Bytomskiej, a Bytomska od Tarnogórskiej do ulicy Konstytucji 3 Maja. Dla mieszkańców poszczególnych rejonów wyznaczone zostaną śluzy, czyli miejsca umożliwiające przechodzenie lub przejazd pomiędzy obszarami. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
9: Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program Ceny paliwa niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
10: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
9: Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę, po tym jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie. Analitycy rynku paliw prognozują, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. Lekarze rozczarowani, a pracodawcy zadowoleni z pierwszego kroku w reformowaniu systemu ochrony zdrowia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Dr Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że decyzja prezydenta jest rozczarowaniem, bo szczegółowe zapisy ustawy budzą wątpliwości prawne.
11: Mamy nadzieję tutaj, bo tylko to nam pozostaje, że Ministerstwo Zdrowia będzie dalej te dane przetwarzać w sposób zgodny z prawem, zabezpieczając je przed jakimikolwiek wyciekami. Cały czas czekamy na te przepisy dotyczące reformy, dotyczące czasu pracy lekarzy i tego wszystkiego, co zostało ogłoszone. Wydaje nam się, że to jest to zagadnienie, którym powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności.
9: Samorząd lekarski nie wyklucza zaskarżenia ustawy do unijnych instytucji. Obecnie trwa analiza prawna w tej sprawie. Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego powiedział, że ustawa PESEL-owa to pierwszy z kilkudziesięciu etapów reformowania systemu.
12: Nie można czegoś poprawić, jak czegoś nie można zmierzyć. Jeżeli chcemy uregulować wynagrodzenia kontraktowe, na pewno ta ustawa jest niezbędna, ale to jedynie pierwszy krok.
9: Wczoraj prezydent Karol Nawrocki zawetował z kolei ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Pozwalała ona dwóm osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku, a także prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu umowy u notariusza. Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie doprowadziło do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Chodzi o zakaz przynależności członków partii do stowarzyszeń. No, o wieczornym spotkaniu opowie Tomasz Zielenkiewicz.
13: Spotkanie trwało 2,5 godziny, jednak decyzja o ultimatum, które wystosowało prezydium PiS, nie została cofnięta. Rafał Bochenek w mediach społecznościowych napisał, że parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń do czwartku. Do prezesa Kaczyńskiego list skierowało 45 posłów i europosłów PiS. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaapelowali o jedność, ale też ponowne dotarcie do tych grup wyborców, które w ostatnich latach utraciły zaufanie do partii i odeszły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
9: Politycy PiS na rezygnację z działalności w stowarzyszeniach mają czas do czwartku. Donald Trump zagroził nałożeniem nowych ceł na Kanadę po tym, jak setki pożarów lasów sprawiły, że znaczna część północnych Stanów Zjednoczonych znalazła się pod duszącą warstwą dymu. Groźba ta pojawiła się w następstwie skarg amerykańskich ustawodawców na pożary oraz wypowiedzi premiera Ontario Douga Forda, który wezwał USA do pomocy w walce z ogniem zamiast narzekania na sytuację. Tylko wczoraj w Kanadzie doszło do około 880 pożarów, z których większość wymknęła się spod kontroli.
14: Stany Zjednoczone są niepotrzebnie atakowane przez brudne, zanieczyszczone i szkodliwe dla zdrowia powietrze, stwierdził w mediach społecznościowych Donald Trump, grożąc nałożeniem nowych opłat w związku z umyślnym jego zdaniem zaniedbaniem ze strony Kanady. W swoim wpisie na platformie True Social Donald Trump zapowiedział, że zadzwoni do premiera Marka Carneya, by zażądać wyjaśnień, zarzucając Kanadzie niewłaściwą dbałość o lasy i zarośla. Rząd w Kanadzie nie odniósł się do groźby nałożenia ceł. Jednak premier Carney podkreślił, że walka ze zmianami klimatu jest obowiązkiem obu państw. W ciągu ostatniego roku relacje między USA a Kanadą bywały napięte, głównie z powodów handlowych. Oba kraje do dzisiaj nie zawarły porozumienia w tej sprawie. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: 5 minut po godzinie 7:00, pora na sport, Darek Urbanowicz.
16: Dzień dobry. O, Monika mnie zapowiada, jak tak miło. Jest. Kiedyś to były czasy, kiedyś to była Brazylia. Canarinhos szybko odpadli z mundialu piłkarskiego, również w siatkówkę zdarzało im się miewać lepszą formę. Polscy siatkarze rozbili Brazylijczyków w drugim meczu Ligi Narodów w Chicago gładko, 3-0. A wszystko pod czujnym okiem głównodowodzącego trenera Nicoli Grbicia.
17: Muszę być zadowolony oczywiście. Nie jestem zadowolony tylko z ta seria bunt w drugim secie na zagrywce. Mieliśmy za dużo zagrywki, 8, a tylko 11. Znaczy ten balans nie był dobry i to powiedziałem na początku trzeciego seta, że powiedziałem, ok, ja chcę, nie jest ryzyk, ale jeśli jeden zagrywa źle, następny, pierwszy, musimy robić blok obrony, bo my blok obrony mamy dobry. I Brazylia atakowała lepiej z piłką od siatki lub z perfekcyjnym, pozytywnym przyjomem.
16: Kolejny mecz w Chicago Polacy zagrają już dziś wieczorem o 23:00, zmierzą się z Francją. I jeszcze jedna dobra i bardzo optymistyczna informacja siatkarska prosto z Włoch. Nasi młodzi siatkarze zagrają o złoto Mistrzostw Europy do lat 18. W setnych tenisowych mistrzostwach Polski, które zakończyły się w Gdyni, wśród kobiet triumfowała Zuzanna Pawlikowska, która w finale pokonała Weronikę Ewald 7-5 i 7-6, a więc powody do zadowolenia ma.
18: Staram się myśleć mecz po meczu, po prostu realizować swoje cele na ten turniej i podchodziłam tak naprawdę bez oczekiwań, bo też wróciłam ze sztucznej trawy, także nie spodziewałam się, że w ogóle tak szybko się przystosuję do kleju, także no, jestem nie zaskoczona.
16: Do kleju, czyli do mączki. Powody do zadowolenia ma również Marcel Zieliński, który został mistrzem Polski po tym, jak wygrał z Kasprem Kniterem 6-3 i 6-2. A teraz kolarstwo przez wielkie K. Pozornie nudny etap Tour de France okazał się bardzo ciekawy, ale nade wszystko ultra szybki. To był najdłuższy odcinek w 114 edycji Wielkiej Pętli, 205 km z metą w Belfort. A zwycięzca Mauro Schmidt pokonał go ze średnią prędkością, uwaga, 49,999 km na godzinę, prawie 50. Szwajcar z australijskiej grupy Jayco Alula obłysk szprychy pokonał Kolumbijczyka Harolda Tahedę. Zastany. Ich popisy nie przekładają się zbytnio na klasyfikację generalną, mają wielkie straty. Świetnie pojechał za to Brytyjczyk Tom Pidcock, który zbliżył się na 4 minuty do Tadeja Pogaczara, a geniusz ze Słowenii przewodzi w stawce. Dojechał wczoraj w peletonie 8 minut za czołową dwójką. Dziś etap 14, etap z solidnymi podjazdami w Alzacji. Coś czuję, że Pogi powiększy przewagę nad głównym rywalem, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem z grupy Wismalize Bike. Do przejechania niby tylko 155 km, ale prawie 4000 metrów denivelacji. Będzie piekło.
15: Po wczorajszym gorącym dniu chyba trochę odetchniemy, ale nie za bardzo, bo termometry dziś wskazują od 19 do 20 stopni. W ciągu dnia do 24-26 w najcieplejszym momencie dnia, czyli przyjemnie ciepło, ale bez duszącego upału. No niestety, niebo nie będzie do końca lazurowe, sporo chmur, a od czasu do czasu mogą spaść przelotne deszcze i lokalne burze.
19: Autopromocja. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Tu Michał Jędrkowiak. Jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: na zegarze 8. Ze względu na wczorajsze burze strażacy interweniowali w województwie śląskim kilkadziesiąt razy. Dziś spodziewane są kolejne nawałnice. Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Piotr Przybyłowski, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Programu ceny paliw niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Przez województwo śląskie wieczorem i w nocy przeszły burze. W związku z sytuacją pogodową od godziny 20 do 6 śląscy strażacy interweniowali 39 razy. Najwięcej zgłoszeń było w Częstochowie i w powiatach częstochowskim, cieszyńskim, żywieckim, bielskim i gliwickim, a także w Bielsku Białej i w Gliwicach. Dziś także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa śląskiego ostrzeżenia przed burzami. Będą im towarzyszyć opad deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11. Będzie zmiana na stanowisku dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Lecznica podlega pod Śląski Uniwersytet Medyczny. Dotychczasowy dyrektor, profesor Piotr Przybyłowski, już nie pełni tej funkcji, mówi Patrycja Matosińska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Na ręce rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Przybyłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora naczelnego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Decyzja podyktowana była przyczynami osobistymi.
0: Profesor Piotr Przybyłowski kierował Zabrzeńskim Ośrodkiem od marca 2022 roku. Najpierw jako pełniący obowiązki, a później jako pełnoprawny dyrektor naczelny. Najprawdopodobniej w poniedziałek poznamy nazwisko osoby, która pokieruje szpitalem do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Programu ceny paliw niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają jednak nadzieję, że podwyżek już nie będzie.
3: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
4: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
3: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
5: Myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało jak na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
6: Odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, i cóż, nic nie mogę więcej zrobić.
3: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr.
0: A te informacje zabrał dla Państwa Piotr Dur. Nauczyciel z cieszyńskiego liceum imienia Kopernika i mistrz Europy w ultrakolarstwie Grzegorz Szczechla przejechał wczoraj rowerem z Wisły nad Bałtyk. Wystartował o 5 rano z miejsca, gdzie łączą się potoki Wisły Czarnej i Malinki. Na metę na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku dotarł około 20:10. W sumie pokonał 620 km w 15 godzin i 10 minut.
7: Mistrzostwo Europy to był pikuś. Z tym, co dzisiaj odwaliłem, pamiętajcie, że to inwestujemy w naszą przyszłość na tej zbórce, także 100% z tego idzie na zdolną polską młodzież.
0: Gratulujemy. Wyczyn Grzegorza Szczechli miał cel charytatywny. Kolarz zbiera pieniądze na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkoły, w której uczy. Na koncie akcji jest już prawie 66 tysięcy złotych, a zbiórka trwa. 4 minuty po 8 mam dla Państwa informacje pogodowe. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, ale już od około południa spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny. To oznacza, że pogoda negatywnie wpływa na nasze samopoczucie.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Ruch na drogach o tej porze umiarkowany, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać. Jedynie na południu regionu ciaśniej teraz w Istebnej na drodze 941. Policja informuje, że nie ma teraz wypadków czy kolizji, które mogłyby utrudniać ruch. W Piekarach Śląskich odbędzie się dzisiaj półmaraton. Od 20 do 24 nie będzie możliwości korzystania z niektórych ulic. Ulica Jana Pawła II zostanie zamknięta na odcinku odcinku od Bytomskiej do drogi wojewódzkiej 911. Całkowicie nieprzejezdne będą ulice Olimpijska, Generała Maczka i Józefska. Ulica Tarnogórska będzie zamknięta na odcinku od ulicy Józefskiej do ulicy Bytomskiej, a Bytomska od Tarnogórskiej do ulicy Konstytucji 3 Maja. Dla mieszkańców poszczególnych rejonów wyznaczone zostaną śluzy, czyli miejsca umożliwiające przechodzenie lub przejazd pomiędzy obszarami. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
9: Po siódmy na zegarach w Radiu Katowice. Hiszpański luft nam przynosi fajną pogodę jak diosi. Tak chciałoby się powiedzieć, no ale aże tak dobrze to nie będzie, choć narzekać też nie ma na co. Ja na ta chwila z pogody miałby ich na tyle. Nie no, robię was zabozna, jeśli tak można, bo teraz będzie to wszystko bardziej szczegółowo. Na jurze dzisiaj Klara będzie nam fajnie grzoła, że aż miło, choć nie będzie tak gorko jak wczoraj. No jednak też narzekać nie będzie na co, ale po południu kaj może się mocniej zachmurzyć i ślecieć taki delikatny, przelotny deszczyk. No nawet może zagrzmieć, ale to godom ino tak jakaś w okolicach Częstochowy, a tak to na jurze dzisiaj najlepszą na Śląsku pogodę w róże, o tak bych powiedział. Ja, temperatura luftu, no, tako, że no, ani że jak na lipiec za ciepło, ani za zimno, tak w sumroz, czyli w Częstochowie 25 stopni, tak samo zresztą i w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Łogrodzieńcu i Kłobucku, tak w zakresie 24-25 stopni, bych powiedział. Za to jutro w niedziela, no, do południa też klary będzie wiela, po tym zaś tak kole godziny trzeci, czwarty po południu zaś się może mocniej zachmurzyć. No i wtedy trzeba mieć przy siebie paryzol, bo pójdzie zmoknąć. Ja, a temperatura luftu podobno do dzisiejszej 24-25 stopni. Wiaterek ino taki lekki i umiarkowany będzie nam powiewał na nasze piękne jurze. W metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej tutaj też, no tak bych powiedział, fajnie, jak idzie o temperatura, bo do 24-25 stopni w Katowicach, w tych miastach tutaj, które sąsiadują z Katowicami i też troszeczkę dali. No a w ciągu dnia, poza tym, idzie liczyć rano na klara. Takie chmury będą tutaj nam tak przez niebo przelatywały, ale po południu mocniej się zachmurzy i też kaj nie kaj trzeba będzie mieć paryzol na podorędziu, no bo pójdzie zmoknąć. Ja, patrzymy jeszcze jutro. No jutro bardzo podobno pogoda do dzisiejszej, też rano klara, potem troszeczkę chmur na niebie, no i też może coś ślecieć z tego nieba. Także ani za gorko, ani za zimno. Ja, patrzymy teraz tutaj w Beskidy. No, dzisiaj też pierwsza część dnia to z klarą fajnie, no ale potem koło trzeci już w górach zacznie się, no niestety, ale chmurzyć. No i tam dzisiaj w Beskidach śleci najwięcej deszcza, jak idzie powiedzieć, też w porównaniu z inszymi częściami naszego województwa. Także no dzisiaj wyprawa w góry to raczej nie odłożyć na jutro, bo jutro tego deszcza będzie mniej. No i temperatura luftu dzisiaj, jak patrzę, w Bielsku Białej do 25, w Żywcu 24, w Jeleśni 23, w Ustroniu, w Brynny 23, najwięcej oczywiście w czasie dnia, bo tak to będzie troszeczkę chłodniej. Ja teraz jeszcze popatrzymy na ciśnienie rzeczywiste w Katowicach 975, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No i tak mniej więcej się będzie utrzymywało. Jakość luftu, no tu nie ma co narzekać, bo wszędzie bardzo dobro. No ja i na ta chwila z tej pogody ją miałbych na tyle. Jeszcze no powiem, że w przyszłym tygodniu troszeczkę się nam ochłodzi. No, ale co zrobić? No taki mamy klimat, jak to klasyk by powiedział. Ja, no toż na ta chwila już teraz pogody miałbym na tyle. Jeszcze dzisiaj 15 po 10 wam sprawę trochę więcej, a 15 po 12 Cezary Orzech wam powie, jak te sprawy pogodowe będą wyglądały w przyszłym tygodniu.
10: W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała niemal 600 razy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej pracy było na zachodzie. Noc była jednak spokojna.
11: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Od północy do dzisiejszego poranka 18 lipca odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
10: Mówił Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej. Także dzisiaj obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego ogłoszono alerty drugiego, prawie najwyższego stopnia. Przedstawiciele społeczności LGBT krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Rządowy projekt gwarantował parom wzajemny dostęp do informacji medycznej, możliwości wspólnego rozliczania podatków oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej. Prezydent uzasadnił swoją decyzję tym, że ustawa tworzyła instytucję zbliżoną do małżeństwa. Ustawa była absolutnym minimum i nie ma tutaj pola do dalszych ustępstw, komentuje Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
12: My w tej chwili myślimy o równości małżeńskiej. Widzimy, że pary decydują się na wyjazd za granicę, by wziąć ślub i transkrybować swoje małżeństwa. Jakoś polski system prawny i polskie społeczeństwo jest w stanie wytrzymać małżeństwa tej samej płci. Czekamy, aż politycy zrozumieją, że to jest ten krok, który muszą podjąć i prezydent też powinien to zrozumieć.
10: Pomimo weta do rządowej ustawy, prezydent Karol Nawrocki wyraził gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej. W związkach nieformalnych żyje nawet 2 miliony Polaków. Wczoraj prezydent podpisał natomiast ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Komisja Europejska robi pół kroku w tył w sprawie opłat za emisję zanieczyszczeń. Bruksela zaproponowała złagodzenie w systemie ETS. Choć w celu neutralności klimatycznej komisja się nie wycofuje, to daje przemysłowi więcej oddechu i więcej czasu na spełnienie norm. Wraz z publikacją reformy ETS rozpoczyna się batalia o ostateczny kształt przepisów wśród unijnych krajów.
13: W systemie funkcjonującym od 20 lat potrzebne były zmiany. Świat się znacznie zmienił. Kluczowe europejskie gałęzie przemysłu stoją w obliczu nierównych warunków konkurencji. Mówił komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra. Ma pozostać fundusz modernizacyjny na inwestycje w transformację energetyczną, co jest dobrą wiadomością dla Polski. Podobnie jak spowolnione tempo redukcji uprawnień do emisji CO2, a także utrzymanie bezpłatnych pozwoleń w przemyśle energochłonnym i ma być ich więcej, ale... Bezpłatny przydział uprawnień nie oznacza darmowej gotówki. Połowę dochodów z ETS państwa będą musiały przeznaczyć na dekarbonizację. Taka ingerencja komisji z pewnością unijnym krajom się nie spodoba. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Przeterminowane produkty, bałagan i brak dokumentów to najczęstsze grzechy nadmorskiej gastronomii. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu. Co dziesiąta kontrola zakończyła się mandatem. Dokładniejsze wyniki zna Aneta Łuczkowska.
14: Sanepid już na starcie wakacji wystawił ponad 30 mandatów przekraczających łącznie 9 tysięcy złotych. Najczęściej za, łagodnie to ujmując, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.
15: Ale zdarzyły się również takie sytuacje, że w jednym z lokali sosy były bez oznaczonej daty przydatności do spożycia. Zdarzyły się wafle i mieszanki do produkcji lodów po upływie terminu przydatności.
14: Inspektorzy przypominają, by zwracać uwagę na to, gdzie jemy, czy w środku i na zewnątrz jest czysto, ale też jak zachowują się pracownicy.
15: Czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki, jak wygląda postępowanie, na przykład kiedy biorą od nas pieniądze, a potem na przykład nieumytymi rękoma, czyli bez rękawiczek na przykład nakładają nam jedzenie.
14: Wszelkie nieprawidłowości można od końca czerwca zgłaszać do sanepidu przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
10: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: 5 po 8 o sporcie Dariusz Urbanowicz.
17: Świetne informacje z Chicago. Gładkie zwycięstwo polskich siatkarzy z Brazylią w turnieju Ligi Narodów. Jakub Popiewczak i spółka wygrali z Brazylią 3-0.
18: Myślę, że możemy naprawdę być zadowoleni, bo Brazylijczycy widać, że zaczęli tak nabuzowani. Bardzo im zależało, żeby tutaj zacząć to spotkanie dobrze. Ostatnia szansa, wydaje mi się w tym meczu, żeby powalczyć jeszcze o turniej finałowy WNL. Także wiadomo było, że rzucą wszystko, co mają. Natomiast wytrzymaliśmy ten dobry początek z ich strony. Ten pierwszy set udało nam się w pewnym momencie odskoczyć na 1-2 punkty i tak zakończyliśmy go w dobrym stylu. Drugi set mam wrażenie, że był pod naszą kontrolą, natomiast w pewnym momencie to się trochę wachnęło i w końcówce było gorąco, natomiast znowu wytrzymaliśmy. Wydaje mi się, że naprawdę dobra postawa dzisiaj naszej drużyny. W każdym elemencie byliśmy naprawdę całkiem dobrzy.
17: Nasi w tabeli są na trzecim miejscu i już zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo, w Chinach. Przed naszymi siatkarzami dziś jeszcze mecz z Francją. Czasu na regenerację mało, bo zaczną już o 23. Szwajcar Mauro Schmidt z grupy Jayco Alula wygrał w Belforcie 13 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Schmidt na finiszu wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejadę z grupy Astana. Dziś uciekało wielu kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, ale po 30 km został dojechany przez peleton. W pewnym momencie w ucieczkach jechało aż 57 kolarzy. Wicemistrz olimpijski z Seulu 8-8 Andrzej Sypytkowski aż nie dowierzał w to, co widział.
19: Jeździłem, uciekałem, kiedy było, nie wiem, 20-15, ale tylu kalarzy to jeszcze nigdy nie jechałem. No to praktycznie to by było pół peletonu, 1/3 peletonu. Przez to, że wyścig jest bardzo trudny, że jest już bardzo duże różnice pomiędzy kolarzami, więc ci, co z generalnej klasyfikacji nie chcą walczyć na etapach, po prostu puszczają kolarzy i ci jakby próbują się pokazać. No trochę się kolarstwo zmieniło, bo po prostu w tej chwili są potworne szybkości. Każdy z nich walczy kontrakt, każdy z nich walczy, żeby się gdzieś pokazać, żeby sobie podpisać, więc jest dużo ciekawego ścigania.
17: Liderem pozostaje Tadej Pogaczar i dzisiejszy etap numer 14 w Alzacji będzie mu pasował. To prawie 4000 metrów podjazdów. Kinga Jackowska zdobyła srebro w pchnięciu kulą w Mistrzostwach Europy do lat 18 w Rieti. W najlepszej próbie nasza kulomiotka uzyskała 17,5 metra.
20: Na pewno w przyszłych latach będzie jeszcze lepiej. Teraz ja się cieszę, że w ogóle mam ten medal, bo no jak do tej trzeciej próby czekaliśmy, to już przez chwilę miałam takie zwątpienie, że ja do ósemki nie wejdę. Na szczęście tak się nie stało i wszystko było pod kontrolą, tak jak ma być. Wziąłam oddech i zrobiłam swoje.
17: Życie bywa proste. Do usłyszenia w sporcie za godzinę.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Dziś zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Na zachodzie wraz z upływem dnia będzie się wypogadzać. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i w terenach podgórskich do około 26 w centrum. My już z Moniką to czujemy. Do 29 na południowym wschodzie.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj te zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: na zegarze 8. Ze względu na wczorajsze burze strażacy interweniowali w województwie śląskim kilkadziesiąt razy. Dziś spodziewane są kolejne nawałnice. Dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Piotr Przybyłowski, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Programu ceny paliw niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Przez województwo śląskie wieczorem i w nocy przeszły burze. W związku z sytuacją pogodową od godziny 20 do 6 śląscy strażacy interweniowali 39 razy. Najwięcej zgłoszeń było w Częstochowie i w powiatach częstochowskim, cieszyńskim, żywieckim, bielskim i gliwickim, a także w Bielsku Białej i w Gliwicach. Dziś także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa śląskiego ostrzeżenia przed burzami. Będą im towarzyszyć opad deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11. Będzie zmiana na stanowisku dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Lecznica podlega pod Śląski Uniwersytet Medyczny. Dotychczasowy dyrektor, profesor Piotr Przybyłowski, już nie pełni tej funkcji, mówi Patrycja Matosińska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Na ręce rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Przybyłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora naczelnego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Decyzja podyktowana była przyczynami osobistymi.
0: Profesor Piotr Przybyłowski kierował Zabrzeńskim Ośrodkiem od marca 2022 roku. Najpierw jako pełniący obowiązki, a później jako pełnoprawny dyrektor naczelny. Najprawdopodobniej w poniedziałek poznamy nazwisko osoby, która pokieruje szpitalem do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Programu ceny paliw niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają jednak nadzieję, że podwyżek już nie będzie.
3: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
4: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
3: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
5: Myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
6: Odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, nic nie mogę więcej zrobić.
3: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr.
0: A te informacje zabrał dla Państwa Piotr Durys. Nauczyciel z cieszyńskiego liceum imienia Kopernika i mistrz Europy w ultrakolarstwie Grzegorz Szczechla przejechał wczoraj rowerem z Wisły nad Bałtyk. Wystartował o 5 rano z miejsca, gdzie łączą się potoki Wisły Czarnej i Malinki. Na metę na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku dotarł około 20:10. W sumie pokonał 620 km w 15 godzin i 10 minut.
7: Mistrzostwo Europy to był pikuś. Z tym, co dzisiaj odwaliłem, pamiętajcie, że to inwestujemy w naszą przyszłość na tej zbórce, także 100% z tego idzie na zdolną polską młodzież.
0: Gratulujemy. Wyczyn Grzegorza Szczechli miał cel charytatywny. Kolarze zbiera pieniądze na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkoły, w której uczy. Na koncie akcji jest już prawie 66 tysięcy złotych, a zbiórka trwa. 8:04 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, ale już od około południa spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny. To oznacza, że pogoda negatywnie wpływa na nasze samopoczucie.
8: Po 7:15 na zegarach w Radiu Katowice. Hiszpański luft nam przynosi fajna pogoda jak diosi. Tak chciałoby się powiedzieć, ale aże tak dobrze to nie będzie, choć narzekać też nie ma na co. Ja na ta chwila z pogodą miałbym na tyle. Robię was zabozna, jeśli tak można, bo teraz będzie troszeczkę bardziej szczegółowo. Na jurze dzisiaj Klara będzie nam fajnie grzoła, że aż miło, choć nie będzie tak gorko jak wczoraj. No jednak jednak też narzekać nie będzie na co. Ale po południu kaj nie kaj może się mocniej zachmurzyć i ślecieć taki delikatny, przelotny deszczyk. No nawet może zagrzmieć, ale to godum ino tak jakaś w okolicach Częstochowy, a tak to na Jurze dzisiaj najlepszą na Śląsku pogodę w Róży, o tak bych powiedział. Ja, temperatura luftu, no, tako, że no ani że jak na lipiec za ciepło, ani za zimno, tak w somroz, czyli w Częstochowie 25 stopni, tak samo zresztą i w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Łogrodzieńcu i Kłobucku, tak w zakresie 24-25 stopni bych powiedział. Za to jutro w niedziela, no do południa też klary będzie wiela, po tym zaś tak kole godziny trzeci, czwarty po południu zaś się może mocniej zachmurzyć. No i wtedy trzeba mieć przy siebie paryzol, bo pójdzie zmoknąć. Ja, a temperatura luftu podobno do dzisiejszej 24-25 stopni. Wiaterek ino taki lekki i umiarkowany będzie nam powiewał na nasze piękne Jurze. W metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej tutaj też, no tak bych powiedział, fajnie, jak idzie o temperatura, bo do 24-25 stopni w Katowicach, w tych miastach tutaj, które sąsiadują z Katowicami i też troszeczkę dali. No a w ciągu dnia, poza tym, idzie liczyć rano na klara. Takie chmury będą tutaj nam tak przez niebo przelatywały, ale po południu mocniej się zachmurzy i też kaj nie kaj trzeba będzie mieć paryzol na potoryndziu, no bo pójdzie zmoknąć. Ja, patrzymy jeszcze jutro, no jutro bardzo podobno pogoda do dzisiejszej, też rano klara, potem troszeczkę chmur na niebie, no i też może coś ślecieć z tego nieba, także ani za gorko, ani za zimno. Ja, patrzymy teraz tutaj w Beskidy, no dzisiaj też pierwsza część dnia to z klarą fajnie, no ale potem koło trzeci już w górach zacznie się, no niestety, ale chmurzyć. No i tam dzisiaj w Beskidach śleci najwięcej deszcza, jak idzie powiedzieć, też w porównaniu z inszymi częściami naszego województwa. Także no dzisiaj wyprawa w góry to raczej nie odłożyć na jutro, bo jutro tego deszcza będzie mniej. No i temperatura luftu dzisiaj, jak patrzę, w Bielsku Białej do 25, w Żywcu 24, w Jeleśni 23, w Ustroniu, w Brynny 23, najwięcej oczywiście w czasie dnia, bo tak to będzie troszeczkę chłodniej. Ja teraz jeszcze popatrzymy na ciśnienie rzeczywiste w Katowicach 975, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No i tak mniej więcej się będzie utrzymywało. Jakość luftu, no tu nie ma co narzekać, bo wszędzie bardzo dobro. No ja i na ta chwila z tej pogody ją miałbych na tyle. Jeszcze no powiem, że w przyszłym tygodniu troszeczkę się nam ochłodzi. No, ale co zrobić? No taki mamy klimat, jak to klasyk by powiedział. Ja, no toż na ta chwila już teraz pogody miałbych na tyle. Jeszcze dzisiaj 15 po 10 wąpoło sprawę trochę więcej, a 15 po 12 Cezary Orzech wąpowie, jak te sprawy pogodowe będą wyglądały w przyszłym tygodniu.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Ustawa PESEL-owa rozpocznie reformowanie systemu ochrony zdrowia, ale lekarze analizują ewentualne zaskarżenie jej do unijnych instytucji. Prezydent podpisał przepisy wiążące zarobki lekarzy z numerami PESEL.
1: Ta ustawa umożliwi pozyskiwanie dokładniejszych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych na podstawie numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. Mam tutaj na myśli oczywiście przede wszystkim pracowników pracujących na kontraktach.
0: Tłumaczyła Anna Choszcze-Sędrowska z Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski powiedział, że do ustawy są pewne zastrzeżenia.
2: Poza ustalaniem wycen ministerstwo może użyć do innych celów te dane. My się cały czas zastanawiamy, co są za inne cele i ministerstwo nie jest w stanie nam powiedzieć, po co jest ten zapis. Też zastrzeżenia co do tych zapisów ma UODO, więc to nie jest tak, że tylko my sobie wymyśliliśmy, że nie do końca tej ustawie jest wszystko tak, jak być powinno. Chociażby to, że najsłynniejsi obecnie w Polsce neurochirurdzy tą ustawą nie będą objęci, bo ona nie obejmuje spółek.
0: Dane o zarobkach lekarzy będzie zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która będzie je przekazywać do resortu zdrowia. Inna ustawa nie została podpisana przez prezydenta. Chodzi o tę o statusie osoby najbliższej. Ustawa miała pozwolić parom jednopłciowym m.in. na wzajemny dostęp do informacji medycznej, wspólne rozliczanie podatków oraz ustanawiała prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej. Premier Donald Tusk stwierdził, że ustawa miała ułatwić życie milionom osób pozostających w związkach nieformalnych.
3: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
0: W ocenie prezydenta projekt ustawy gwarantował osobom zawierającym umowę o wspólnym pożyciu niemal małżeńskie przywileje, ale bez małżeńskich obowiązków. W rejonie Moskwy płoną magazyny z paliwem i centrum logistyczne. Ukraińskie drony w nocy zaatakowały stolicę Rosji i kilka innych regionów. Łącznie w kilku podmoskiewskich miejscowościach rannych zostało ponad 50 osób. Bezzałogowce uderzyły także w centrum logistyczne w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Zginęło 7 pracowników nocnej zmiany, a ponad 20 osób jest rannych.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Najlepszą jakość pokazują czujniki na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Dariusz Urbanowicz.
6: Polska wygrała w Chicago z Brazylią 3-0 w setach do 22, 26 i 19 w Lidze Narodów i zapewniła sobie awans do turnieju finałowego tych rozgrywek. Mecz z Brazylią rozpoczął się o 3 rano, a już o 23 nasi zagrają z Francją. Czasu na odpoczynek będzie mało, mówi trener Nikola Grbić.
7: 24 godziny to jest, za długo nie grałem w jednym dniu. Po europejski. 2 mecze, ale mieliśmy te podobne sytuacje w Filipinach ostatni sezon i jest jak jest. Staramy się odpoczywać, regenerować się ile możemy. Nie będziemy robić trening, tylko stretching i idziemy dalej.
6: Również o 23 rozpocznie się finał pocieszenia na Mundialu. Francja zagra z Anglią o brązowe medale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mistrzami Polski w tenisie zostali Zuzanna Pawlikowska i Maciej Zieliński. W gdyńskim turnieju nie wystartowała nasza tenisowa elita. Z kolei w półfinale gry deblowej z turnieju w Atenach odpadła Katarzyna Piter. Polska i reprezentująca Hongkong Judith Chong przegrały z Tajwanką Chan Hao-ching i Japonką Miyu Kato 3-6, 6-3 i 5-10. Dziś 14 etap Tour de France. Do przejechania po alzackich pagórach 155 km i blisko 4000 przewyższenia. Etap skrojony pod lidera Tadeja Pogaczora, ale na pewno jest kilku chętnych do utarcia Słoweńcowi nosa. Będą musieli jednak mierzyć siły na zamiary, bo Pogaczar to absolutny fenomen. Dziś i jutro w Polanicy Zdroju odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim, a dla stęsknionych za zimą już za 99 dni w Zölden rozpocznie się sezon narciarstwa alpejskiego.
0: Dzisiaj zachmurzenie duże, możliwe jednak większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie opady zanikające. Na termometrach będzie od 22 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, przez 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A teraz już przenosimy się do studia.

chociaż może to wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

trawce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Na zegarze 10:00. Powstała fundacja imienia Łukasza Litewki. Ma kontynuować misję charytatywną tragicznie zmarłego posła. Sinice zakwitły w jeziorze Paprocany w Tychach. Można natomiast kąpać się już w kąpielisku w Blachowni. Przedstawiciele społeczności LGBT krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej. Projekt gwarantował m.in. wzajemny dostęp do informacji medycznej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Powstała fundacja imienia Łukasza Litewki. Rodzina i współpracownicy kontynuują misję zmarłego w kwietniu posła Nowej Lewicy. Założyciele fundacji poinformowali we wpisie na Facebooku, że instytucja formalnie powstała 9 lipca. W oświadczeniu wyjaśniono, że decyzja o rozpoczęciu działań organizacyjnych i prawnych od nowa była konieczna z powodu skomplikowanej sytuacji prawnej oraz rozbieżności w wizji po śmierci społecznika. Powołanie fundacji ma na celu kontynuację misji charytatywnej. Twórcy fundacji podkreślili, że nie zamierzają zastępować posła, ale chcą utrzymać stworzoną przez niego społeczność Team Litewka. Do wpisu załączono nagranie z niepublikowanymi dotąd materiałami z udziałem tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Poseł zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Stacje sanitarno-epidemiologiczne walczą z problemem sinic w wodzie. W ostatnim czasie na terenie całego kraju z użytku wyłączono kilkanaście kąpielisk. Jak sytuacja wygląda w województwie śląskim, to sprawdzał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Niemal wszystkie kąpieliska w województwie śląskim są dostępne dla odwiedzających. Jedynym wyjątkiem są Tyskie Paprocany. Od początku zalew był wyłączany z użytku dla plażowiczów już 4 razy. W środę śląski sanepid wydał tymczasowy zakaz kąpieli z uwagi na zakwit sinic. Podczas kontaktu z tymi niebezpiecznymi mikroorganizmami wzrasta ryzyko zatrucia. Jego objawami mogą być m.in. wysypka, wymioty czy poważniejsze w skutkach porażenie mięśni. Może ono prowadzić do niewydolności oddechowej. Z problemem sinic borykało się jeszcze do wczoraj jezioro Blachownia pod Częstochową. Po przebadaniu wody sanepid wydał zgodę na ponowne otwarcie kąpieliska.
0: A kolejne badanie wody w jeziorze Paprocany w Tychach zaplanowano na najbliższą środę.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Przedstawiciele społeczności LGBT krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Rządowy projekt gwarantował parom jednopłciowym wzajemny dostęp do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania podatków, czy też prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej. Prezydent uzasadnił swoją decyzję tym, że ustawa tworzyła instytucję zbliżoną do małżeństwa i mogła podważać jego szczególny status. Ustawa była absolutnym minimum i nie ma tutaj pola do dalszych ustępstw, komentuje Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
3: My w tej chwili myślimy o równości małżeńskiej. Widzimy, że pary decydują się na wyjazd za granicę, by wziąć ślub i transkrybować swoje małżeństwa. Jakoś polski system prawny i polskie społeczeństwo jest w stanie wytrzymać małżeństwa tej samej płci. Czekamy, aż politycy zrozumieją, że to jest ten krok, który muszą podjąć i prezydent też powinien to zrozumieć.
0: Aktywista Bart Staszewski nie był zaskoczony wetem prezydenta do polskiej wersji związków partnerskich.
4: To jest realizacja tej samej strategii, którą miał Andrzej Duda, to jest mówienie o jakiejś tam zgodzie na jakiś rodzaj formalizacji osób tej samej płci, osób bliskich sobie. Natomiast nigdy nie było żadnego kroku naprzód, to jest czysta polityczna gra naszymi życiami.
0: Pomimo weta do rządowej ustawy, prezydent Karol Nawrocki wyraził gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej. W związkach nieformalnych żyją nawet 2 miliony Polaków. W częstochowskim parku Lisiniec odbędzie się dziś piknik Letni Rytm. Częstochowa znalazła się na trasie letniego cyklu pikników rodzinnych, promujących efekty wykorzystania funduszy europejskich w województwie śląskim. Przez 6 godzin uczestnicy będą mogli korzystać z wielu atrakcji przygotowanych w kilku tematycznych strefach. Organizatorzy chcą nie tylko zapewnić rozrywkę, ale również pokazać, jak fundusze europejskie wpływają na rozwój regionu i jakie projekty realizowane są w otoczeniu mieszkańców. Gwiazdą pikniku będzie Reni Jusis. Zachmurzenie w Śląskiem jest aktualnie małe i umiarkowane, ale w najbliższych godzinach będzie wzrastało do dużego. Od około 11-12 spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze. Termometry wskażą dziś do 26 stopni Celsjusza.
1: TP
5: pytania kieruję do Darka Schmidta, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
5: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
6: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
5: Na przełomie czerwca i lipca.
6: Właśnie,
5: wczorajszym
6: widać.
5: Takim epizodem.
6: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
5: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
6: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
5: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
6: No to znaczy, no to zależy też.
5: Okay.
6: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej
5: nad Bałtykiem. No, ale... chłodniej i drożej.
6: Tak, no. Żeby deszcz nie padał.
5: Oto.
6: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też, popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
5: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
6: stopni. No, tak.
5: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
6: No, najlepiej, gdyby było ciepło i bez burz, jednocześnie, ale
5: a jakieś
6: co
5: takie,
6: zrobić?
5: Taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
6: Tak, to przełom lipca i sierpnia już.
5: Czyli tak ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
6: No, może tak być.
5: Oby tak było. Będziemy to sprawdzać.
6: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
5: O właśnie.
6: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać. Biomet niestety, proszę państwa, niekorzystny dzisiaj.
5: Czyli jest na co zwrócić.
6: A tak.
5: Jak, się kto, no, jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
6: Dzięki serdecznie.
5: Pięknej soboty i reszty weekendu.
6: Nawzajem.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Uzasadniając weto, powiedział, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie. Mam wrażenie, że od początku prezydent wiedział, że nie podpisze jakiejkolwiek ustawy dotyczącej związków partnerskich. Mówił w śniadaniu w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
2: To trwało bardzo długo i byłem pod wrażeniem tak naprawdę ogromnego poświęcenia posłanek Lewicy, poszukiwania porozumienia. Zdawało się, że rzeczywiście bardzo wiele zostało tutaj zrobione. Bardzo duży był ten kompromis ze strony tych środowisk, które otwarcie mówiły o tym w kampanii wyborczej, że chcą takich związków i że będą o nie walczyć.
1: Zawetowana ustawa tylko ładnie się nazywa, stwierdził w Trójce Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Tak naprawdę, jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. To jest dlatego, że wszystkie przywileje, które przysługują małżeństwom w tej ustawie, mają być przypisane tym związkom. Mało tego, obowiązki są niższe w tej ustawie niż te, których wymaga się od małżeństw.
1: Ustawa miała pozwolić m.in. na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej, a także wspólne rozliczanie podatków. Kijów otwiera się na historyczny dialog z Warszawą, tak część ukraińskich blogerów skomentowała wczorajsze oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy napisał na Telegramie, że dla zażegnania konfliktu historycznego z Polską otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą.
4: Był ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w rozmowie z Polskim Radiem nazwał oświadczenie Zełenskiego elementem komunikacji strategicznej. Jak dodał, nie wiadomo, czy za deklaracjami pójdą czyny.
5: Cieszy to, że ekshumacje nie padły ofiarą napięcia politycznego, że będą kontynuowane. Archiwa są już dostępne, ale jeśli mogą być jeszcze szerzej dostępne, to też tylko dobrze. Martwi taka sugestia, gdzieś niedopowiedziana, że można się czegoś innego dowiedzieć z dokumentów, które mają być ujawniane, niż to, co już wiemy. My o zbrodni wołyńskiej wiemy dostatecznie dużo, by jednoznacznie stwierdzić, kto za to ludobójstwo był odpowiedzialny.
4: Wołodymyr Zełenski, mówiący, że jego decyzje mają poprawić stosunki z Polską, wskazał na podjęcie działań na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Zapowiedział także zwiększenie środków dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej na prowadzenie badań i działania edukacyjne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Rząd pracuje nad podniesieniem drugiego progu podatkowego, poinformował o tym premier Donald Tusk, dodając, że było to zobowiązaniem z kampanii wyborczej. Przypomniał też, że przez 2,5 roku rząd przeznaczył z budżetu wiele środków na podwyżki płac, zbrojenia i nieplanowane wydatki związane na przykład z wojną na Bliskim Wschodzie.
6: Nie ukrywamy, że biorąc pod uwagę poziom deficytu, przecież wiemy, że sytuacja nie jest łatwa budżetu państwa, więc bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. Ja dobrze wiem, że ktoś dostał od nas podwyżkę i później wpadł w drugi próg podatkowy i jest zły. Ja to absolutnie rozumiem, no bo dostał więcej, ale nie tyle, ile się spodziewał. Więc będziemy nad tym ostrożnie pracowali, ale będę starał się trzymać to w ryzach odpowiedzialności.
1: W poniedziałek liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych rocznie. Siły amerykańskie siódmą z rzędu noc atakowały Iran. Celami nalotów były obiekty wojskowe i infrastruktura. Irańczycy odpowiedzieli atakami na Kuwejt i Bahrajn. W Kuwejcie uszkodzony został zakład ocalania wody morskiej i elektrownia. Na kilka godzin zawieszono loty na międzynarodowym lotnisku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o atakach na Centrum Wsparcia Sił Amerykańskich i instalację radarową w bazie lotniczej Ali Amr Salem. Kolejną siódmą już maszynę Enigma można oglądać w Centrum Szyfrów w Poznaniu. Będzie prezentowana do końca roku i pochodzi ze zbiorów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum kontynuuje cykl rotacyjnych prezentacji różnych maszyn. To jest Enigma typu K, tłumaczy Adam Gwiazdowicz z ABW.
7: Ciekawostką tego typu Enigmy jest taka płytka z przyciemnianego szkła, która w tej chwili jest w uchwycie w otwartym wieku, ją widać. Ona była czasami nakładana na wyświetlacze literowe.
1: Maszyna została wyprodukowana w 1927 roku. Jej prezentacji towarzyszy otwarta dzisiaj wystawa Lato ze szpiegami. Zobaczyć na niej można 44 eksponaty ze zbiorów ABW. To na przykład skrytki, mikrofilmy czy guziki z ukrytym aparatem. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Dzisiaj na termometrach przeważnie od 23 do 26 stopni. Poza tym zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie opady zanikające.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

męskie granie orkiestra. Teraz wy.

Ostatni raz na pomoście, czekamy aż zasłoń. Staramy się nie zapomnieć. Jedną w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Oko na wodę, a drugie na tobie. O, po to, bo chcę wypić tort. To już ostatni dzień.

0: Na zegarze 10:00. Powstała fundacja imienia Łukasza Litewki. Ma kontynuować misję charytatywną tragicznie zmarłego posła. Sinice zakwitły w jeziorze Paprocany w Tychach. Można natomiast kąpać się już w kąpielisku w Blachowni. Przedstawiciele społeczności LGBT krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej. Projekt gwarantował m.in. wzajemny dostęp do informacji medycznej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Powstała fundacja imienia Łukasza Litewki. Rodzina i współpracownicy kontynuują misję zmarłego w kwietniu posła Nowej Lewicy. Założyciele fundacji poinformowali we wpisie na Facebooku, że instytucja formalnie powstała 9 lipca. W oświadczeniu wyjaśniono, że decyzja o rozpoczęciu działań organizacyjnych i prawnych od nowa była konieczna z powodu skomplikowanej sytuacji prawnej oraz rozbieżności w wizji po śmierci społecznika. Powołanie fundacji ma na celu kontynuację misji charytatywnej. Twórcy fundacji podkreślili, że nie zamierzają zastępować posła, ale chcą utrzymać stworzoną przez niego społeczność Team Litewka. Do wpisu załączono nagranie z niepublikowanymi dotąd materiałami z udziałem tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Poseł zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Stacje sanitarno-epidemiologiczne walczą z problemem sinic w wodzie. W ostatnim czasie na terenie całego kraju z użytku wyłączono kilkanaście kąpielisk. Jak sytuacja wygląda w województwie śląskim, to sprawdzał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Niemal wszystkie kąpieliska w województwie śląskim są dostępne dla odwiedzających. Jedynym wyjątkiem są tyskie Paprocany. Od początku sezonu zalew był wyłączany z użytku dla plażowiczów już 4 razy. W środę śląski sanepid wydał tymczasowy zakaz kąpieli z uwagi na zakwit sinic. Podczas kontaktu z tymi niebezpiecznymi mikroorganizmami wzrasta ryzyko zatrucia. Jego objawami mogą być m.in. wysypka, wymioty czy poważniejsze w skutkach porażenie mięśni. Może ono prowadzić do niewydolności oddechowej. Z problemem sinic borykało się jeszcze do wczoraj jezioro Blachownia pod Częstochową. Po przebadaniu wody sanepid wydał zgodę na ponowne otwarcie kąpieliska.
0: A kolejne badanie wody w jeziorze Paprocany w Tychach zaplanowano na najbliższą środę.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Przedstawiciele społeczności LGBT krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Rządowy projekt gwarantował parom jednopłciowym wzajemny dostęp do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania podatków, czy też prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej. Prezydent uzasadnił swoją decyzję tym, że ustawa tworzyła instytucję zbliżoną do małżeństwa i mogła podważać jego szczególny status. Ustawa była absolutnym minimum i nie ma tutaj pola do dalszych ustępstw, komentuje Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
3: My w tej chwili myślimy o równości małżeńskiej. Widzimy, że pary decydują się na wyjazd za granicę, by wziąć ślub i transkrybować swoje małżeństwa. Jakoś polski system prawny i polskie społeczeństwo jest w stanie wytrzymać małżeństwa tej samej płci. Czekamy, aż politycy zrozumieją, że to jest ten krok, który muszą się podjąć i prezydent też powinien to zrozumieć.
0: Aktywista Bart Staszewski nie był zaskoczony wetem prezydenta do polskiej wersji związków partnerskich.
4: To jest realizacja tej samej strategii, którą miał Andrzej Duda, to jest mówienie o jakiejś tam zgodzie na jakiś rodzaj formalizacji osób tej samej płci, osób bliskich sobie. Natomiast nigdy nie było żadnego kroku naprzód, to jest czysta polityczna gra naszymi życiami.
0: Pomimo weta do rządowej ustawy, prezydent Karol Nawrocki wyraził gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej. W związkach nieformalnych żyją nawet 2 miliony Polaków. W częstochowskim parku Lisiniec odbędzie się dziś piknik Letni Rytm. Częstochowa znalazła się na trasie letniego cyklu pikników rodzinnych, promujących efekty wykorzystania funduszy europejskich w województwie śląskim. Przez 6 godzin uczestnicy będą mogli korzystać z wielu atrakcji przygotowanych w kilku tematycznych strefach. Organizatorzy chcą nie tylko zapewnić rozrywkę, ale również pokazać, jak fundusze europejskie wpływają na rozwój regionu i jakie projekty realizowane są w otoczeniu mieszkańców. Gwiazdą pikniku będzie Reni Jusis. Zachmurzenie w Śląskiem jest aktualnie małe i umiarkowane, ale w najbliższych godzinach będzie wzrastało do dużego. Od około 11-12 spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze. Termometry wskażą dziś do 26 stopni Celsjusza.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: te pytania kieruję do Darka Schmidta, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
0: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
1: No, ten burzowy to z nami zostanie, on trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
0: Na przełomie czerwca i lipca.
1: Właśnie.
0: Z wczorajszym takim epizodem.
1: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może.
0: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
1: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
0: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
1: No to znaczy, no to zależy też.
0: Okej.
1: No, nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej
0: nad Bałtykiem. No, chłodniej i drożej.
1: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
0: To.
1: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
0: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
1: stopni. No, tak.
0: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
1: No, najlepiej gdyby było ciepło i bez burz, jednocześnie, ale
0: a jakieś takie, taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
1: Tak, to przełom lipca i sierpnia, i w sierpniu już.
0: Czyli tak, ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
1: No, może tak być.
0: Oby tak było. Będziemy to sprawdzać.
1: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
0: O właśnie.
1: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać. Biomet niestety, proszę państwa, niekorzystny dzisiaj.
0: Czyli jest na co zrzucić.
1: A tak.
0: Jak, się kto, no, jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
1: Dzięki serdecznie.
0: Pięknej soboty i reszty weekendu.
1: Nawzajem.
2: Będę apelował do prokuratora generalnego, żeby rozważył wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii Grzegorza Brauna Konfederacji Korony Polskiej. Tak zapowiedział w śniadaniu w Trójce senator Polski 2050 Jacek Trela.
3: Ja będę apelował do prokuratora generalnego, żeby rozważył wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację korony. Prokurator generalny jest uprawniony do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i nie ma w tym nic złego, że się do prokuratora generalnego zwracają obywatele, a także politycy, żeby rozważył.
2: Działania senatora krytykował na naszej antenie poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
4: Pan senator Trela jest zwolennikiem tego, aby właśnie korona Grzegorza Brauna jeszcze rosła bardziej w sondażach. I co więcej, tyle się nie dziwię, ponieważ akurat Grzegorz Braun jest dla was o tyle wygodny, że wy musicie pokazywać to, że wy jesteście właśnie tą inicjatywą, która walczy z Grzegorzem Braunem. A prawda jest taka, że jest on wyrazicielem bardzo dużej części społeczeństwa.
2: Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, ugrupowanie można zlikwidować po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny o niekonstytucyjności celów lub działalności partii politycznej. Nożownik, który w czwartkowy wieczór w małopolskiej Zdyni zaatakował mieszkańca gminy Ujście Gorlickie, jest w rękach policji. To 46-letni obcokrajowiec. Napastnik w chwili zatrzymania był pijany. O szczegółach mówi podkomisarz Gustaw Janas z policji w Gorlicach.
5: Sprawca zadał ciosy nożem 37-letniemu mieszkańcowi gminy Ujście Gorlickie. Poszkodowany został przewieziony do gorlickiego szpitala. Obrażenia, które odniósł, nie zagrażają jego życiu. Natomiast w związku z incydentem zatrzymany został 46-letni obcokrajowiec. Mężczyzna ten przebywa w komendzie powiatowej policji w Gorlicach.
2: Między napastnikiem a poszkodowanym doszło najprawdopodobniej do sprzeczki. Co było dokładną przyczyną nieporozumienia, to ustala policja. Służby PKP PLK pracują na szlaku Wierchomla-Piwniczna. W nocy dźwig podniósł dwa wykolejone wagony. Wczoraj w okolicach stacji Wierchomla pociąg wykoleił się. Część składów wpadła do rzeki Poprad. Nikt nie został ranny. 17 wagonów zostało odstawionych na tor boczny do Nowego Sącza, gdzie zostaną poddane oględzinom przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Dla pasażerów pociągów Polregio i PKP Intercity kursujących na tym szlaku została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Płoną magazyny z paliwem i centrum logistyczne koło Moskwy. Ukraińskie drony zaatakowały stolicę Rosji i kilka innych regionów. Są zabici i ranni.
6: Niezależne serwisy internetowe podały, że w nocy doszło do zmasowanego ataku na obwód moskiewski. Portal Meduza podał, że w miasteczkach, satelitach Moskwy płoną magazyny z paliwem i centra logistyczne. Łącznie w kilku podmoskiewskich miejscowościach rannych zostało ponad 50 osób. Bezzałogowce uderzyły także w centrum logistyczne w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Zginęło 7 pracowników nocnej zmiany, a ponad 20 osób jest rannych. Drony uszkodziły też kamienicę w Włodzimierzu. Na razie nie ma informacji o stratach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na Jeziorze Nyskim. A wynika z raportu opolskiego sanepidu. Woda w 11 kąpieliskach województwa spełnia wymagane standardy jakości. Wisła w Warszawie odsłoniła motykę i topór sprzed kilkunastu tysięcy lat. Poszukiwaczom pomógł niski poziom wody w rzece. Jacek Boborycki z grupy Million Explorers Team mówi, że to pierwsze tak znaczące odkrycie w warszawskiej Wiśle.
7: Badaniami Wisły zajmujemy się od 5 lat. W tym roku jest sezon na narzędzia neolityczne właśnie. I znaleźliśmy tak zwaną motykę, a wcześniej topór. Po pierwsze bardzo ciekawe artefakty, po drugie zachowane w rewelacyjnym stanie, a po trzecie bardzo ciężkie do wypatrzenia, bo znalezione w wodzie wygląda jak kawałek kory.
2: Wszystkie znaleziska są przekazywane do stołecznego konserwatora zabytków, potem trafią do Państwowego Muzeum Archeologicznego. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na wschodzie, w centrum i na południu może się chmurzyć, niewykluczone deszcz i burze, nawet z gradem i porywistym wiatrem. Na zachodzie pogodnie. W Ustce 21 stopni, w Gdańsku 22, w Szczecinie i Zakopanem 24, w Poznaniu i Augustowie 25, we Wrocławiu 26, w Krakowie 27, a w Rzeszowie i Warszawie 28.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Jest już 11. Misja charytatywna tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki będzie kontynuowana. Powołano fundację jego imienia. Wójt gminy Kamienica Polska w powiecie częstochowskim zakazuje podlewania ogrodów. Stan wód gruntowych jest wyjątkowo niski. Powiemy również o rozpoczynającej się dzisiaj przebudowie wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Powstała fundacja imienia Łukasza Litewki. Rodzina i współpracownicy kontynuują misję zmarłego w kwietniu posła Nowej Lewicy. Szczegóły przedstawi Państwu reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Instytucja formalnie powstała 9 lipca. Jak przeczytałem w oświadczeniu założycieli, decyzja o rozpoczęciu działań od nowa była konieczna z powodu skomplikowanej sytuacji prawnej. Kluczowym elementem była też rozbieżność w wizji działania fundacji po śmierci społecznika. Jej powołanie ma na celu kontynuację misji charytatywnej, którą rozpoczął Łukasz Litewka. Inicjatorzy fundacji podkreślili, że nie zamierzają zastępować posła, ale chcą utrzymać stworzoną przez niego prężnie działającą społeczność. Do wpisu załączono też nagranie z niepublikowanymi dotąd materiałami z udziałem tragicznie zmarłego Łukasza Litewki.
0: Poseł Nowej Lewicy zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.
3: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: W gminie Kamienica Polska w powiecie częstochowskim wprowadzono zakaz podlewania ogrodów przydomowych, działkowych i trawników, a także napełniania basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów gminnych. Zarządzenie wprowadził wójt w związku z utrzymującym się bardzo niskim stanem poziomu wód gruntowych, z którym boryka się wiele samorządów, oraz drastycznym wzrostem poboru wody z gminnej sieci wodociągowej. Jak wskazano, decyzja jest również podyktowana troską o dostęp do wody pitnej. Rozpoczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Dziś zamknięto drogę pod obiektem, a to oznacza spore utrudnienia, mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych.
4: Objazdy z ulicy Lwowskiej w kierunku Placu Powstańców Śląskich w Szopienicach poprowadzone zostaną nowymi wiaduktami na ulicy Bagiennej i dalej ulicami Obrońców Westerplatte, Halera i Bednoża. Do 22 lipca piesi skorzystają z przebudowywanego przejścia podziemnego na przystanku Katowice Szopienice Południowe. 23 lipca ruch pieszy wróci na ulicę Lwowską, a przejście podziemne pod peronami ponownie zostanie wyłączone z użytku.
0: Ze zmianami muszą się także liczyć pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej. Modyfikacjami objęto 8 linii autobusowych, a na trasie Szopienice-Bednoża-Nikiszowiec-Lodowisko uruchomiono tymczasową linię Z2. Polski rząd w ramach reformy systemu ETS będzie zabiegał o zwiększenie funduszu modernizacyjnego oraz tak zwanego boostera inwestycyjnego dla przemysłu. Komisja Europejska zaproponowała, aby w ramach rewizji systemu handlu uprawnieniami do emisji spowolnić tempo redukcji płatnych uprawnień do emisji CO2, a także utrzymać bezpłatne uprawnienia dla hut, cementowni i przemysłu chemicznego. Dotychczas Polska otrzymała z funduszu modernizacyjnego ponad 50 miliardów złotych, między innymi na inwestycje w wymianę źródeł ogrzewania czy termomodernizację szkół i szpitali. Pozostaniemy największym beneficjentem funduszu, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: Kierunkowo te propozycje dają też kolejne środki finansowe dla polskich rodzin, polskich firm, polskich samorządów na dekarbonizację, na czyste powietrze i na dalsze procedowanie transformacji energetycznej.
0: Z kolei booster inwestycyjny dla przemysłu to 400 milionów uprawnień do emisji dwutlenku węgla, z czego 1/4 ma przypaść krajom o niższych dochodach, głównie Polsce z największym przemysłem. Na 4 minuty po 11 wyglądamy za okno. Wzrasta już zachmurzenie. W godzinach popołudniowych spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze. Termometry wskażą dziś do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny. O tej porze mamy jeszcze informacje dla alergików. Połowa lipca to czas intensywnego pylenia traw, babki i pokrzywy. Dokuczliwe są też pyłki szczawiu i komosy oraz zarodniki grzybów.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
0: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
1: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
0: Na przełomie czerwca i lipca.
1: Właśnie.
0: Z wczorajszym takim epizodem.
1: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
0: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
1: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
0: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
1: No to znaczy, no to zależy też.
0: Okej.
1: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej nad morzem.
0: Nad Bałtykiem. Morzem. Chłodniej i drożej.
1: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
0: Oto.
1: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
0: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
1: stopni. No, tak.
0: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
1: No, najlepiej, gdyby było ciepło i bez burz, nie? Jednocześnie, ale...
0: A jakieś takie... Taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
1: Tak, to przełom lipca i sierpnia już.
0: Czyli tak ciepło, bez burz. Jeszcze nie upalnie.
1: No, może tak być.
0: Oby tak było. Będziemy powiem, to sprawdzać.
1: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
0: O właśnie.
1: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać biometr. Niestety, proszę państwa, niekorzystny dzisiaj.
0: Czyli...
1: A tak.
0: Jak, się kto, no jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor, myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
1: Dzięki serdecznie.
0: Pięknej soboty i reszty weekendu.
1: Nawzajem.
2: Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami prawie w całym kraju. W Bieszczadach wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Pamiętajmy, żeby zabrać z balkonów czy tarasów lżejsze przedmioty, przypomina kapitan Tomasz Stachyra ze Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Zabezpieczmy swój dobytek, zadbajmy o to, żeby te luźne przedmioty nie zostały porwane przez wiatr. Zabezpieczmy się również w odpowiedni sprzęt, czyli naładowany telefon komórkowy. Wyłączmy różnego rodzaju źródła prądu, z których korzystamy w domu, żeby zabezpieczyć się ewentualnie przed różnymi przepięciami w wyniku wyładowań. Zadbajmy również o to, żeby w czasie podróży samochodem, wyjeżdżając z terenów leśnych, zwrócić szczególną ostrożność, bo ten silny wiatr może wyprowadzić samochód z toru jazdy i spowodować niebezpieczeństwo.
2: Strażacy radzą też, by nie parkować samochodów pod drzewami. Łańcuch życia, skutery wodne i motorówki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa brały udział w kilkugodzinnej akcji na kąpielisku w Łebie. Jej finał zaskoczył wszystkich, mówi Kacper Treder, koordynator miejscowych ratowników wodnych.
4: Partnerka osoby poszukiwanej zgłosiła, że jej partner wszedł do morza, tam był widziany po raz ostatni. Od godziny nie widzi go w miejscu, w którym był, powiadomiła służby ratunkowe. Pojawiliśmy się na miejscu, rozpoczęliśmy działania poszukiwawczo-ratownicze, skupiliśmy się na początku na akwenie, przeczesaliśmy cały obszar. Po półtorej godziny od samego zgłoszenia udało nam się znaleźć osobę poszkodowaną, całą i zdrową.
2: Oprócz ratowników wodnych w akcji brali udział strażacy i policjanci. Sami turyści podkreślają, że fałszywy alarm mógł skończyć się dla kogoś innego tragicznie.
5: Widzieliśmy, jak wszystko przyjeżdżało i wracaliśmy właśnie do kwatery, to wszystkie służby jechały, także tyle służb było zaangażowanych, że mogliby w tym czasie pomóc zupełnie innym osobom, które naprawdę potrzebowały pomocy.
6: Pojawiła się od razu czerwona plaga, komunikat przez radio. Część ratowników szybciutko ludzi poprosiła o wyjście z wody. Bardzo sprawnie, bardzo szybko. I ja naprawdę jestem starym facetem, ale jestem pełen podziwu. To są młodzi ludzie, robią to naprawdę profesjonalnie.
2: A ratownicy WOPR-u apelują do wypoczywających o rozsądek. Anglia czy Francja? Zastanawiają się kibice. Dziś w Miami mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Kibice w Polsce podzielili się sympatiami dla drużyn walczących o trzecie miejsce na mundialu.
7: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko padają z sił.
8: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
9: Stawiam na Anglików, bo jakoś mi się tak bardziej. Uważam, że jest to dobra drużyna, na której kibicuję po prostu. No.
10: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
2: Początek meczu o 23 polskiego czasu. Bary i restauracje w Albanii tracą klientów. Jednym z zaskakujących powodów podawanych przez ekspertów jest walka z przestępczością.
11: Według danych Albańskiego Związku Barów i Restauracji w czerwcu wydatki klientów w tym sektorze były niższe o około 35% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Spadek szczególnie mocno odczuwają lokale w miejscowościach nadmorskich, które w sezonie turystycznym zwykle notowały największe obroty. Przedstawiciele branży wskazują kilka przyczyn. Jedną z nich ma być działalność SPAK, specjalnej prokuratury do walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Według restauratorów część klientów kojarzonych wcześniej z dużymi wydatkami i luksusową konsumpcją ogranicza obecnie wizyty w popularnych lokalach z obawy przed zainteresowaniem służb prowadzących śledztwa dotyczące prania pieniędzy i grup przestępczych. Na spadek wpływa także rosnąca liczba hoteli oferujących formuły all inclusive, przez co turyści rzadziej korzystają z niezależnych restauracji. Dodatkowo w Albanii coraz większą część odwiedzających stanowią turyści niskobudżetowi, którzy ostrożniej wydają pieniądze poza miejscem zakwaterowania. Piotr Piętka, Polskie Radio.
12: Klimat.
2: Około 80% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jakość powietrza jest dobra, na północnym wschodzie bardzo dobra. Susza hydrologiczna utrzymuje się niemal w całym kraju. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Słaby deszcz popada na zachodzie. Miejscami będzie się jednak przejaśniać. Teraz na termometrach 19 stopni w Kołobrzegu, w Warszawie 25, w Rzeszowie 27.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

pierwszy raz ją zobaczyłeś? Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię? Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce

by. Pierwszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead. Ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: Jest 13. Warunki na szlakach w Beskidach są dobre, ale synoptycy ostrzegają przed burzami. Niebezpiecznie może być w najbliższych godzinach w całym województwie śląskim. W Czechach około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów. Więcej o tym powiemy za chwilę. Programu ceny paliw niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Warunki na szlakach w Beskidach są dobre, ale sytuacja może szybko ulec zmianie. W całym województwie śląskim, także w górach, obowiązują bowiem ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Twardowski przypomina o regularnym sprawdzaniu radarów pogodowych.
2: Możemy to przewidzieć pół godziny, godzinę wcześniej i odpowiednio wcześniej albo zawrócić na szlaku, albo dojść w miejsce, gdzie będziemy bezpieczni. W schronisku, w jakichś wiacie, w miejscach oczywiście nieodsłoniętych, gdzie jesteśmy narażeni na burze i na wyładowania atmosferyczne.
0: Ostrzeżenia wydane przez IMGW dla całego województwa obowiązują do godziny 19. GoProwcy przypominają również o numerze alarmowym 985, a także o aplikacji Ratunek w smartfonie. To może uratować nasze życie w kryzysowej sytuacji. Powiat cieszyński odnawia zabytkowy park wokół ruin dworu Kossaków w Górkach Wielkich. Alejki, oświetlenie i nasadzenia mają nawiązywać do czasów, gdy mieszkała tam Zofia Kossak. Prace kosztują ponad 1 000 000 zł, mówi wicestarosta Mieczysław Szczurek.
3: Przez te wiele, wiele lat w tym parku się zmieniało, a my chcemy doprowadzić do tego, żeby odtworzyć to, co było powiedzmy 100 lat temu. Wtedy, kiedy Zofia Kossak tam mieszkała, kiedy chodziła tymi alejkami, kiedy dużo utworów z tego, co znamy z przekazów historycznych, powstawało właśnie w czasie tych spacerów, czy w czasie tego, jak siadła na ławeczce.
0: Równolegle trwa remont domu ogrodnika, w którym pisarka spędziła ostatnie lata życia. Modernizacja budynku kosztuje prawie 745 000 zł. Prace w parku mają zakończyć się w grudniu. Oba zadania otrzymały unijne dofinansowanie. Od ubiegłego roku, przypomnę, w Górkach Wielkich działa nowa powiatowa instytucja kultury, Centrum Edukacyjno-Kulturalne u Kossaków.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Czechach około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów. Stan 9 z nich jest określany jako ciężki lub średnio ciężki. Do wypadku doszło na trasie między Brnem a Znojmem na południu Moraw. Czołowo zderzyły się dwa autobusy regionalnego przewoźnika. W akcji uczestniczy 13 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec, a także specjalny ambulans używany podczas zdarzeń masowych. Ranni są przewożeni do szpitali w Brnie i Znojmie. Główna trasa między tymi miastami jest zablokowana. Programu ceny paliw niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają jednak nadzieję, że podwyżek na stacjach już nie będzie.
4: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że naftowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
5: Myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało jak na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
6: Odczuwam. Drogo jest, drogo. Jeżdżę, cóż, nic nie mogę więcej zrobić.
4: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr.
0: O czym informował Piotr Durys. Coraz większe zachmurzenie nad naszymi głowami w województwie śląskim. W godzinach popołudniowych spodziewane są opady deszczu i burze. Termometry wskażą do 25-26 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, a biometr niestety jest niekorzystny, co oznacza, że pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. Jakość powietrza.
7: Te pytania kieruję do Darka Schmidta, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
7: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
8: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, skończył się tak...
7: Na przełomie czerwca i lipca.
8: Właśnie,
7: z wczorajszym
8: widać.
7: Takim epizodem.
8: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
7: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
8: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, to trafił.
7: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył

0: zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
1: No to znaczy, no to zależy też.
0: Okej.
1: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej nad morzem.
0: Nad Bałtykiem. Morzem. No, ale... Chłodniej i drożej.
1: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
0: Oto to.
1: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też no, popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, no, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią i tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu no, trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz no, mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
0: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
1: stopni. No, tak.
0: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
1: No, najlepiej gdyby było ciśnienie jednocześnie. No.
0: A jakieś taka pogoda długoterminowych klaruje?
1: Tak, to przełom lipca i sierpnia i w sierpniu już.
0: Czyli tak ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
1: No, może tak być.
0: Oby tak było, będziemy to sprawdzać.
1: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
0: O właśnie.
1: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać. Biomet niestety, proszę Państwa, niekorzystny dzisiaj.
0: Czyli jest na co zrzucić.
1: A tak.
0: Jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
1: Dzięki serdecznie.
0: Pięknej soboty i reszty weekendu.
1: Nawzajem.

0: Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów w Czechach. Stan 9 rannych jest określony jako ciężki. O szczegółach z Pragi nasz korespondent.
2: Do wypadku doszło na trasie między Brnem a Znojmem na południu Moraw. Czołowo zderzyły się dwa autobusy regionalnego przewoźnika. W akcji uczestniczy 13 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec oraz specjalny ambulans używany podczas zdarzeń masowych. Ranni są przewożeni do szpitali w Brnie i Znojmie. Główna trasa między tymi miastami pozostaje zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Do aresztu trafiła 27-latka, która potrąciła w Hucie Dąbrowie na Lubelszczyźnie matkę wiozącą rowerem dwójkę dzieci. Do wypadku doszło w środę. Ciężko rannych matkę z córką i synem trzema śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego zabrano do szpitali, relacjonuje Anna Kamola z policji w Lublinie.
3: 27-latka już usłyszała zarzut za spowodowanie wypadku, gdzie pokrzywdzeni doznali bardzo poważnych obrażeń ciała. Grozi jej nawet kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku łukowskiej policji i prokuratury, stosując środek zapobiegawczy wobec 27-latki. Kobieta co najmniej 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.
1: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 27-latka najechała na tył roweru, którym kierowała 30-latka. Kobieta wiozła w zamocowanym na rowerze siedzisku 2-letniego syna i siedzącą w foteliku 4-letnią córkę. Delegalizacja partii Grzegorza Brauna jest mało prawdopodobna, zgodnie uważają politolodzy. Likwidacji ugrupowania chce senator Centrum Jacek Trela, który w śniadaniu w Trójce poinformował, że będzie przekonywał prokuratora generalnego, by złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie. Politolog Jacek Reginia-Zacharski uważa, że próba delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej byłaby błędem politycznym.
4: W zależności od tego, kto to bada, i Konfederacja Korony Polskiej, nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. Notowania politycznego nie można bez konsekwencji zdelegalizować.
1: Tomasz Kasprowicz z kwartalnika Respublikanowa wskazuje, że ewentualna delegalizacja partii mogłaby doprowadzić do powstania nowego, równie skrajnego ugrupowania.
5: O podobnym charakterze i zasadniczo przez tych samych ludzi, która miałaby na sztandarach, że tutaj próbuje się uciszyć głos ludu, my jako męczennicy przeciwko głębokiemu państwu i skorumpowanym elitom, prawdopodobnie doprowadziłoby do tego, że ta formacja pod inną nazwą uzyskałaby jeszcze większe poparcie.
1: Konfederacja ma w Sejmie koło poselskie. Jej lider Grzegorz Braun jest europosłem. Rząd w Berlinie podnosi poziom zagrożenia z abstrakcyjnego do wysokiego. Minister spraw wewnętrznych Niemiec wyjaśnił dzienniku Welt am Sonntag, że oznacza to, iż w każdej chwili należy się liczyć z atakiem. Plany ataków na nasz kraj są wyraźnie widoczne, podkreślił minister Alexander Dobrindt, nie podając jednak szczegółów. Fiakrzy nie wożą turystów do Morskiego Oka. To reakcja na protest aktywistów na Palanicy Białczańskiej. Domagają się oni całkowitego wycofania transportu konnego z tej trasy, argumentując to dobrem koni. Przewoźnicy odpowiadają, że nie będą dzisiaj wozić turystów ze względów bezpieczeństwa. Jak podkreśla prezes ich stowarzyszenia Andrzej Mąka, emocje towarzyszące protestowi mogłyby zagrozić ludziom i zwierzętom.
6: Te nasze Tatry piękne to jest miejsce odpoczynku, pięknej przyrody, rodzinnych spotkań. Nie chcemy, aby stały się miejscem konfliktu. Dlatego podjęliśmy taką decyzję. Nie chcemy sytuacji, w której jakiekolwiek emocje mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ludzi i naszych koni. Możemy mieć różne poglądy, ale nikt nie ma prawa swoimi działaniami stwarzać realnego zagrożenia.
1: Aktywiści utrzymują, że protest ma charakter pokojowy. Domagają się też dymisji minister klimatu oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Protest ma potrwać do końca dnia. O 16 w Małopolsce szykuje się jeszcze jeden protest. Mieszkańcy Jordanowa będą blokować ruch na drodze powiatowej imienia generała Maczka. Domagają się budowy chodnika właśnie przy tej ulicy. To był Serwis Trójki. Na wschodzie, w centrum i na południu chmury, opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Na zachodzie przejaśnienia. W Łebie 21 stopni, w Gorzowie 24, w Ełku 25, w Opolu 26.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Jest 14. Burze z intensywnymi opadami deszczu pojawiły się już nad województwem śląskim. W najbliższych godzinach przybiorą na sile. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Sprawę komentuje dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Aktywiści protestują przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Zachęcają turystów do pieszych wędrówek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W wielu miejscach województwa śląskiego występują już burze. W całym regionie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nimi. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu najbliższych godzin nastąpi dalszy rozwój burz, a intensywność towarzyszących im zjawisk będzie stopniowo wzrastać. Synoptycy zapowiadają opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy, a punktowo do 30 oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Pamiętajmy, żeby zabrać z balkonów czy tarasów lżejsze przedmioty, przypomina kapitan Straży Pożarnej Tomasz Stachyra.
2: Zabezpieczmy swój dobytek, zadbajmy o to, żeby te luźne przedmioty nie zostały porwane przez wiatr. Zabezpieczmy się również w odpowiedni sprzęt, czyli naładowany telefon komórkowy. Wyłączmy różnego rodzaju źródła prądu, z których korzystamy w domu, żeby zabezpieczyć się ewentualnie przed różnymi przepięciami w wyniku wyładowań. Zadbajmy również o to, żeby w czasie podróży samochodem, wyjeżdżając z terenów leśnych, zwrócić szczególną ostrożność, bo ten silny wiatr może wyprowadzić samochód z toru jazdy i spowodować niebezpieczeństwo.
0: Opady przemieszczają się w kierunku wschodnim i północno-wschodnim. Dla zlewni Przemszy, Gostyni, Pszczynki, Soły, Białej i Łownicy, Małej Wisły, Brennicy, Łękawki i Koszarawy wydano ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Do tego zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczyn, obrażał je i szarpał jedną z nich. W internecie pojawiły się jednak opinie, że film, który pojawił się w sieci, był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka podkreśla, że zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników zajścia będzie musiał zostać zakryty.
3: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów.
0: W ubiegłym tygodniu agresywny mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie m.in. za znieważenie dziewczynek oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Aktywiści protestują dziś na Palenicy Białczańskiej w Tatrach przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Za szlabanem rozstawili transparenty i prowadzą pikietę. Domagają się całkowitego wycofania transportu konnego z tej trasy. Protest przebiega spokojnie, a nad jego bezpieczeństwem czuwają policjanci. Z powodu manifestacji fiakrzy zawiesili dziś przewozy. Ta decyzja bardzo nas ucieszyła, przyznaje organizatorka protestu Joanna Marcinkowska i jak podkreśla, dzięki temu konie mogą odpocząć.
4: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne, ale przede wszystkim, idąc tutaj, warto by było iść na własnych nogach. I to jest też nasz dzisiejszy przekaz. Nie przyjechali tutaj dzisiaj furmani, konie nie jeżdżą. Z tego się cieszymy, że chociaż dziś, tego jednego dnia, odpoczywają.
0: Aktywiści rozmawiają z turystami i zachęcają ich do dojścia do Morskiego Oka pieszo. Domagają się także odwołania minister klimatu i środowiska oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Siły ukraińskie zaatakowały minionej nocy rosyjską bazę paliwową i statki na Morzu Azowskim, poinformował o tym sztab generalny ukraińskiej armii. Według jego komunikatu zaatakowano bazę paliwową w Nogińsku w obwodzie moskiewskim, gdzie przechowywano paliwo dla rosyjskiej armii. Wybuchł pożar. Na Morzu Azowskim celami były dwa zbiornikowce, dwa pływające dźwigi, holownik i okręt strażniczy. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o atakach dronowych na dwa rosyjskie centra logistyczne położone 500 i 700 kilometrów od linii frontu. Według rosyjskich władz zginęło 7 osób, a 49 zostało rannych. W Śląskiem już duże zachmurzenie. W wielu miejscach występują opady deszczu i burze. Na termometrach teraz do 24-25 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny. Możemy zatem czuć się nieco znużeni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Prawie 100 interwencji w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim po burze, która przeszła nad miastem. Nikt nie odniósł obrażeń. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Tak mówił w TVP Info rzecznik bydgoskich strażaków Arkadiusz Łojewski.
2: Były to zdarzenia związane głównie z pompowaniem wody z zalanych pomieszczeń lokali. Szanowni Państwo, jeżeli nie mamy bezpośredniej potrzeby wyjazdu poza dom, odradzamy, żeby pozostać w domach.
1: Większość kraju, z wyjątkiem zachodniej części, objęta jest ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. W Bieszczadach obowiązują alerty drugiego stopnia. Wyładowania atmosferyczne są najbardziej niebezpieczne na górskich szlakach, w szczerym polu czy nad wodą. Ratownik GoPro Łukasz Twardowski przypomina o śledzeniu radarów pogodowych.
3: Możemy to przewidzieć pół godziny, godzinę wcześniej i odpowiednio wcześniej albo zawrócić na szlaku, albo dojść w miejsce, gdzie będziemy bezpieczni. W schronisku, w jakimś wiacie, w miejscach oczywiście nieodsłoniętych, gdzie jesteśmy narażeni na burze i na wyładowania atmosferyczne.
1: Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać do 21. Maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazują PKP Cargo. Wczoraj wieczorem w okolicy Wierchomli wykoleiło się 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. W nocy udało się postawić na tory 2. 17 wagonów odstawiono na tor boczny w Nowym Sączu, gdzie zostaną poddane oględzinom przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Presja ma sens, mówią politycy, komentując deklarację prezydenta Ukrainy o otwarciu archiwów służb specjalnych na temat rzezi wołyńskiej. Były minister spraw zagranicznych, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, mówi, że to będzie test wiarygodności Wołodymyra Zełenskiego.
4: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, jeżeli pokażemy, że historycy mogą to robić w skali nieporównywalnej do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę. Powinniśmy liczyć na to. To będzie sprawdzian dobrej woli ze strony prezydenta Zełenskiego.
1: Ostrożnie do deklaracji ukraińskiego prezydenta podchodzi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
5: Póki nie będziemy mieli pełnoskalowej ekshumacji ofiar Polaków na Wołyniu, to my w tym momencie nie możemy nic brać na poważnie, ponieważ Wołodymyr Zełenski już od lat jest prezydentem i doskonale wie, co się wydarzyło na Wołyniu, a daje imię bohaterów, w cudzysłowie UPA, jednej ze swoich elitarnych jednostek. To znaczy, że tak naprawdę nie ma dobrych intencji.
1: Szef ukraińskiego IPN-u zapewnił, że zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast. Śląski sanepid walczy z problemem sinic na kąpieliskach. Najnowsze dane sprawdzał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
6: Niemal wszystkie kąpieliska w województwie śląskim są dostępne dla odwiedzających. Jedynym wyjątkiem są Tyskie Paprocany. Od początku sezonu zalew był wyłączany z użytku dla plażowiczów już 4 razy. W środę śląski sanepid wydał tymczasowy zakaz kąpieli z uwagi na zakwit sinic. Podczas kontaktu z tymi niebezpiecznymi mikroorganizmami wzrasta ryzyko zatrucia. Jego objawami mogą być m.in. wysypka, wymioty czy poważniejsze w skutkach porażenie mięśni. Może ono prowadzić do niewydolności oddechowej. Z problemem sinic borykało się jeszcze do wczoraj jezioro Blachownia pod Częstochową. Po przebadaniu wody sanepid wydał zgodę na ponowne otwarcie kąpieliska.
1: Ryby będą sprawdzać jakość wody w wodociągach w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Już niebawem postawione tam zostanie akwarium z wodą przepływową i wpuszczone zostaną do niego pstrągi potokowe. Będą pochodzić z rzek, z których pobierana jest woda po uzdatnieniu trafiająca do kranów, zapowiada prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki.
7: Jego zachowanie będzie dowodem, podobnie jak w Małżach, co się z tą wodą surową dzieje. Ten pstrąg będzie okresowo wymieniany.
1: W Wałbrzyku jakość wody sprawdzają właśnie Małże. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami na zachodzie. W całej wschodniej i centralnej Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia przed burzami połączonymi z gradem i porywistym wiatrem. Od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku i 28 na Mazowszu i Podkarpaciu.
8: Autopromocja. wszystkie książki świata.
9: Jutro nadajemy ze stolicy.
10: Te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
10: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
11: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
10: Na przełomie czerwca i lipca.
11: Właśnie,
10: z wczorajszym takim epizodem.
11: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
10: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
11: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
10: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
11: No to znaczy, no to zależy też.
10: Okay.
11: No, nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej
10: nad
11: Bałtykiem.
10: No, chłodniej i drożej.
11: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
10: Oto.
11: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też, no... popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, w Warmii i na terenach podgórskich około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, no, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
10: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
11: stopni. No, tak.
10: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
11: No, najlepiej gdyby było ciepło i bez burz, nie? Jednocześnie, no ale...
10: A jakieś takie... Taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
11: Tak, to przełom lipca i sierpnia już.
10: Czyli tak ciepło, bez burz. Jeszcze nie upalnie.
11: No, może tak być.
10: Oby tak było. Będziemy powiem, to sprawdzać.
11: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
10: O właśnie.
11: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać. Biomet niestety, proszę państwa, niekorzystny dzisiaj.
10: Czyli jest na co zrzucić.
11: A tak.
10: Jak, się kto, no jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
11: Dzięki serdecznie.
10: Pięknej soboty i reszty weekendu.
11: Nawzajem.

0: Jest 14. Burze z intensywnymi opadami deszczu pojawiły się już nad województwem śląskim. W najbliższych godzinach przybiorą na sile. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Sprawę komentuje dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Aktywiści protestują przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Zachęcają turystów do pieszych wędrówek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W wielu miejscach województwa śląskiego występują już burze. W całym regionie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nimi. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu najbliższych godzin nastąpi dalszy rozwój burz, a intensywność towarzyszących im zjawisk będzie stopniowo wzrastać. Synoptycy zapowiadają opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy, a punktowo do 30 oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Pamiętajmy, żeby zabrać z balkonów czy tarasów lżejsze przedmioty, przypomina kapitan Straży Pożarnej Tomasz Stachyra.
2: Zabezpieczmy swój dobytek, zadbajmy o to, żeby te luźne przedmioty nie zostały porwane przez wiatr. Zabezpieczmy się również w odpowiedni sprzęt, czyli naładowany telefon komórkowy. Wyłączmy różnego rodzaju źródła prądu, z których korzystamy w domu, żeby zabezpieczyć się ewentualnie przed różnymi przepięciami w wyniku wyładowań. Zadbajmy również o to, żeby w czasie podróży samochodem, wyjeżdżając z terenów leśnych, zwrócić szczególną ostrożność, bo ten silny wiatr może wyprowadzić samochód z toru jazdy i spowodować niebezpieczeństwo.
0: Opady przemieszczają się w kierunku wschodnim i północno-wschodnim. Dla zlewni Przemszy, Gostyni, Pszczynki, Soły, Białej i Łownicy, Małej Wisły, Brennicy, Łękawki i Koszarawy wydano ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Do tego zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczyn, obrażał je i szarpał jedną z nich. W internecie pojawiły się jednak opinie, że film, który pojawił się w sieci, był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka podkreśla, że zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników zajścia będzie musiał zostać zakryty.
3: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów.
0: W ubiegłym tygodniu agresywny mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie m.in. za znieważenie dziewczynek oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Aktywiści protestują dziś na Palenicy Białczańskiej w Tatrach przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Za szlabanem rozstawili transparenty i prowadzą pikietę. Domagają się całkowitego wycofania transportu konnego z tej trasy. Protest przebiega spokojnie, a nad jego bezpieczeństwem czuwają policjanci. Z powodu manifestacji fiakrzy zawiesili dziś przewozy. Ta decyzja bardzo nas ucieszyła, przyznaje organizatorka protestu Joanna Marcinkowska i jak podkreśla, dzięki temu konie mogą odpocząć.
4: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne, ale przede wszystkim idąc tutaj warto by było iść na własnych nogach i to jest też nasz dzisiejszy przekaz. Nie przyjechali tutaj dzisiaj furmani, konie nie jeżdżą, z tego się cieszymy, że chociaż dziś, tego jednego dnia odpoczywają.
0: Aktywiści rozmawiają z turystami i zachęcają ich do dojścia do Morskiego Oka pieszo. Domagają się także odwołania minister klimatu i środowiska oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Siły ukraińskie zaatakowały minionej nocy rosyjską bazę paliwową i statki na Morzu Azowskim, poinformował o tym sztab generalny ukraińskiej armii. Według jego komunikatu zaatakowano bazę paliwową w Nogińsku w obwodzie moskiewskim, gdzie przechowywano paliwo dla rosyjskiej armii. Wybuchł pożar. Na Morzu Azowskim celami były dwa zbiornikowce, dwa pływające dźwigi, holownik i okręt strażniczy. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o atakach dronowych na dwa rosyjskie centra logistyczne położone 500 i 700 kilometrów od linii frontu. Według rosyjskich władz zginęło 7 osób, a 49 zostało rannych. W Śląskiem już duże zachmurzenie. W wielu miejscach występują opady deszczu i burze. Na termometrach teraz do 24-25 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny. Możemy zatem czuć się nieco znużeni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Koalicja rządowa zapowiada, że nie odpuści sprawy uregulowania sytuacji Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Po tym jak wczoraj prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, politycy koalicji zastanawiają się, co zrobić. Michał Fabisiak.
2: Jednym z rozwiązań jest powrót do zawetowanej ustawy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że to możliwe, ale pod pewnym warunkiem.
3: Tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze.
2: Druga opcja to przygotowanie liberalnego projektu. Takiego ruchu spodziewa się porząd. Opozycja.
4: Przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych.
2: Mówi poseł PiSu Jarosław Sellin. Taki projekt pewnie nie uzyskałby poparcia PSL-u. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie wierzy też w porozumienie z prezydentem. Dlatego jak mówi, jedyną opcją może być transkrypcja związków zawartych za granicą.
5: Może to będzie jedyna możliwość, żeby legalizować związki partnerskie.
2: Prezydent powiedział, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wprowadzała quasi-małżeństwa. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Ukraina będzie natychmiast wydawała zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, zapewnia szef ukraińskiego IPN-u. Wczoraj o tym, że polscy badacze nie będą mieli problemów z pracami poszukiwawczymi i wydobyciem szczątków ofiar, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Z szefem ukraińskiego IPN-u rozmawiał Paweł Buszko.
6: Oleksandr Aufiorow podkreślił, że według ukraińskiego prawa ekshumacje szczątków muszą być poprzedzone poszukiwaniami. Zgodę na poszukiwania wydaje Ministerstwo Kultury, a zgodę na ekshumację wydaje komisja przy Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej. Po zakończeniu poszukiwań trzeba odczekać pewien czas, aby uzyskać zgodę na ekshumację. Jednak w obecnych warunkach mogę powiedzieć, że komisja działa bardzo szybko i zgody na ekshumację po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast. Obecnie na Ukrainie prowadzone są ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Kolejne ekshumacje odbędą się najprawdopodobniej w następnym roku w Hucie Pieniackiej, gdzie w czerwcu odkryto masową mogiłę ofiar ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Bliski współpracownik kanclerza Niemiec, jeden z czołowych polityków niemieckiej chrześcijańskiej demokracji Jens Spahn rezygnuje ze stanowiska. To po kontrowersjach związanych z narodzinami jego dziecka dzięki surogatce w Stanach Zjednoczonych. Sprawa wywołała krytykę, bo kierowana przez niego CDU sprzeciwiała się surogacji, a w Niemczech jest ona prawnie zakazana. Sam Jens Spahn wypowiadał się jakiś czas temu, że jako chrześcijanin nie może tego zaakceptować. Może być kłopot z przejazdem przez Jordanów w Małopolsce. Mieszkańcy będą blokować ruch na ulicy Generała Maczka, bo chcą, by powstał przy niej chodnik. W tym momencie mamy nieutwardzone pobocze. Jest niebezpiecznie i niekomfortowo, mówi organizatorka protestu Magdalena Smarc.
7: Pobocze, którego używają piesi do poruszania się na co dzień, jest już bardzo w złym stanie, jest bardzo wąskie, chodzi się niewygodnie. To jest już drugi protest, który dotyczy chodnika na ulicy Generała Maczka. Chodzi o 1,5-kilometrowy odcinek od zespołu szkół imienia Dańkowskiego aż do pokres miasta.
1: Protest rozpocznie się za godzinę. To będzie wyrównany mecz rozczarowanych drużyn. Tak o pojedynku Francji z Anglią mówią były gwiazdy reprezentacji Polski w piłce nożnej. W Miami wieczorem polskiego czasu starcie o trzecie miejsce w mundialowych rozgrywkach. Witold Banach.
8: Dla obu drużyn będzie to bardzo trudny mecz, uważa były napastnik reprezentacji Dariusz Dziekanowski.
9: To jest taki pojedynek gladiatorów, którzy są ranni, którzy cierpią. To jest bardzo duża zagadka w ogóle ten mecz. Moim zdaniem Francuzi mają więcej atutów i stawiam na Francuzów. Anglicy, mnie się wydaje, że na pewno podrażnieni są.
8: Z kolei Włodzimierz Lubański podkreśla, że niezwykle trudno wskazać faworyta meczu o trzecie miejsce.
10: Bo to są czołowe drużyny świata. I to wszystko się może zdarzyć i będzie zależało od dyspozycji dnia jednego czy drugiego zespołu.
8: Mecz między Francją i Anglią rozpocznie się o 23:00 czasu polskiego. Witold Banach, Polskie Radio.
11: Klimat.
1: W niemal całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkami są Wrocław, Piotrków Trybunalski, Mielec i Oława, gdzie stan powietrza jest umiarkowany. 65% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W większości rzek na południu kraju możliwe gwałtowne wzrosty stanu wody. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia na wschodzie, w centrum i na południu chmury, opady deszczu oraz burze z gradem i porywistym wiatrem. Na zachodzie przejaśnienia. Od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku i 28 na Mazowszu i Podkarpaciu.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Przy mikrofonie Piotr.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Wybiła 15. Rządzący zastanawiają się nad nowym projektem o związkach nieformalnych. Wczoraj prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zlikwidowano punkty wspinaczkowe zagrażające przyrodzie. W Mysłowicach trwają ostatnie przygotowania do wieczornego koncertu w ramach cyklu Nowe Stare Miasto.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Koalicja rządowa zapowiada, że nie odpuści sprawy uregulowania sytuacji Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Po tym jak wczoraj prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, politycy koalicji zastanawiają się, co zrobić w tej sytuacji.
2: Jednym z rozwiązań jest powrót do zawetowanej ustawy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że to możliwe, ale pod pewnym warunkiem.
3: Tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze.
2: Druga opcja to przygotowanie liberalnego projektu. Takiego ruchu spodziewa się po rządzących opozycja.
4: Przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych.
2: Mówi poseł PiSu Jarosław Esselin. Taki projekt pewnie nie uzyskałby poparcia PSL-u. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie wierzy też w porozumienie z prezydentem. Dlatego, jak mówi, jedyną opcją może być transkrypcja związków zawartych za granicą.
5: Może to będzie jedyna możliwość, żeby legalizować związki partnerskie.
2: Prezydent powiedział, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wprowadzała quasi-małżeństwa.
0: Polityczne komentarze do prezydenckiego weta zebrał dla Państwa Michał Fabisiak.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zakończył się dwuletni proces zabezpieczania najcenniejszych siedlisk naskalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, poinformowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Z dróg wspinaczkowych m.in. usunięto punkty asekuracyjne kolidujące z najcenniejszymi obszarami roślinności. Prace koncentrowały się w Ostoi Kroczyckiej oraz Złotopotockiej, w tym w rezerwacie parkowe. Prowadzono je również na terenie Ostoi Olsztyńsko-Mirowskiej, w tym w rezerwacie Sokole Góry. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wspinaczka w rezerwatach jest co do zasady zabroniona. Możliwość jej uprawiania zależy od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która w kilku rezerwatach na wybranych skałach dopuściła jednak uprawianie tej formy turystyki. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej właśnie trwa Festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, wyjaśnia Katarzyna Kulińska-Pluta z Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
6: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
0: Festiwal zakończy się jutro. A wieczór pełen współczesnego hip-hopowego brzmienia zaplanowano dzisiaj w Mysłowicach. Koncert na rynku odbędzie się w ramach cyklu Nowe Stare Miasto. Jak zaznacza Natalia Baranowska z Mysłowickiego Ośrodka Kultury, projekt ma na celu promowanie lokalnych artystów.
7: Wprowadzamy pewną świeżość właśnie poprzez młodych, lokalnych artystów, którzy pojawiają się na tych wydarzeniach. To jest świetna okazja również po to, żeby trochę pokazać te nasze lokalne gwiazdy. Są też artyści oczywiście doświadczeni, którzy mają swoje grono fanów, tak na przykład Dedis, który przyciąga zawsze rzesze swoich wiernych fanów.
0: Oprócz niego na scenie pojawią się Aronix, Emil Blunt i Lenar. Początek imprezy, która finansowana jest z budżetu obywatelskiego, o godzinie 18. 4 minuty po 15 mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. W Śląskiem jest duże zachmurzenie. W wielu miejscach występują opady deszczu i burze, które utrzymają się do wieczora. Na termometrach teraz do 24-25 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, a biometr jest niestety niekorzystny. I to wszystko teraz. O 16 informacje Radia Katowice przedstawi Sławomir Herman. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec. Do usłyszenia jutro.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Front burzowy przechodzi z zachodu na wschód Polski. Ewakuowanych zostało kilka obozów harcerskich, jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Wszyscy na czas opuścili zagrożony teren, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
1: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej zgodnie z procedurami zostało wyznaczone. Każdy taki obóz, który odbywa się pod namiotami, czy to na obszarze leśnym, czy na innym terenie otwartym. Organizator takiego obozu czy wypoczynku jest zobowiązany do tego, by właśnie w takiej sytuacji złej prognozy mieć zabezpieczone inne miejsce, do którego bezpiecznie będzie można się przemieścić.
0: Strażacy najczęściej interweniowali w powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim, jarocińskim i gostyńskim. Burze opuściły już Wielkopolskę. Obecnie ostrzeżenia przed najgroźniejszymi zjawiskami obowiązują w centralnej i wschodniej części kraju. PiS na krawędzi rozłamu. Wczorajsza rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jej wiceszefem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła zmian decyzji. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Jeśli nie zmienią zdania, to zostaną wyrzucone z partii. Poseł PiS Jarosław Sellin wierzy, że uda się uniknąć rozłamu. Dodaje, że wczorajszą rozmowę liderów bierze za dobrą monetę.
2: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
0: Rządzący uważają, że rozłam w PiS jest faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy uważa, że wynika to z różnicy poglądów między Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i Przemysławem Czarnkiem.
3: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach, Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
0: Mateusz Morawiecki po wczorajszym spotkaniu z prezesem napisał, że jeszcze nie urodził się taki intrygant, który podzielił mnie z prezesem. Natomiast rzecznik PiSu Rafał Bochenek zakomunikował, że rozmowa nie doprowadziła do porozumienia w najważniejszej kwestii. Tłumy miłośników planszówek opanowały kompleks EC1 w Łodzi. Na uczestników trzeciego festiwalu Łódź Uplay czeka setki tytułów w rozbudowanej wypożyczalni gier, turnieje, sesje RPG, strefa gier bitewnych, warsztaty, prelekcje oraz spotkania z autorami i wydawcami gier planszowych.
4: Takie wydarzenia są po prostu potrzebne i widać, że to się rozwija w Polsce, więc każde takie wydarzenie, no moje serce akurat cieszy, że ludzie mogą przyjść, zagrać w gry, spotkać się ze znajomymi.
5: Jak najbardziej jesteśmy fanami planszówek, planszówki są super, bo można a pomyśleć, a poza tym spotkać się ze znajomymi, jest to o wiele coś innego niż gra powiedzmy na komputer. Festiwal jest bardzo fajny, jest fajnie przygotowany i jesteśmy naprawdę zadowoleni.
6: Bardzo fajni ludzie, bardzo fajna ekipa, bardzo fajnie, że w Łodzi powstaje taki festiwal i że się rozkręca co roku, właśnie jest coraz większy.
0: Organizatorzy podkreślają, że festiwal jest skierowany zarówno do doświadczonych graczy, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z planszówkami. Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę małego planszówkowicza. Impreza potrwa do końca weekendu. Czeskie silnice polecą w kosmos. Pomogą naukowcom w przygotowaniach do długich misji załogowych. W przyszłości mikroorganizmy mogą odegrać ważną rolę w eksploracji przestrzeni kosmicznej.
7: Na Ziemi są z nimi kłopoty, gdy zanieczyszczają wodę lub przyczyniają się do śnięcia ryb. W kosmosie ich właściwości mogą jednak okazać się niezwykle cenne. Badacze z Uniwersytetu Mendla w Brnie przygotowują eksperyment, który za 2 lata zostanie przeprowadzony na orbicie. Stanie się to na pokładzie statku Space Rider, rozwijanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Podczas bezzałogowej misji naukowcy będą obserwować, jak silnice zachowują się w warunkach mikrograwitacji. Po powrocie próbek na Ziemię sprawdzą, czy mikroorganizmy są w stanie odzyskać swoje właściwości biologiczne. Badacze zakładają, że w przyszłości silnice mogłyby dostarczać tlen, a nawet stanowić dodatkowe źródło pożywienia dla astronautów podczas wielomiesięcznych wypraw. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dziś pochmurno i deszczowo, możliwe są także burze, a termometry pokażą maksymalnie 29 stopni. Jutro także będzie się chmurzyć i przelotnie popada. Z temperaturą do 28 stopni od poniedziałku spodziewane jest wyraźne ochłodzenie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Minęła 17. Prokuratura bada sprawę związaną z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku Białej. Dni Bielska Białej Beskidów trwają w nadmorskiej Ustce. W Raciborzu można dziś wziąć udział w potańcówce pod kasztanami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku Białej. Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczyn, obrażał je i poszarpał jedną z nich. W internecie pojawiły się jednak informacje, że film, który pojawił się w sieci, był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej, Hubert Maślanka, podkreśla, że zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników będzie musiał zostać zakryty.
2: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
0: Agresywny mężczyzna usłyszał już zarzuty, odpowie m.in. za znieważenie dziewczynek oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Sprawa jest rozwojowa, a zajmuje się nią prokuratura rejonowa w Żywcu. W gminie Kamienica Polska w powiecie częstochowskim wprowadzono zakaz podlewania ogródków przydomowych, działkowych, trawników oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów gminnych. Zarządzenie wprowadził wójt w związku z utrzymującym się bardzo niskim stanem poziomu wód gruntowych, z którym boryka się wiele samorządów, oraz drastycznym w dalszym ciągu wzrostem poboru wody z gminnej sieci wodociągowej w trosce o dostęp do wody do picia, przygotowywania posiłków oraz celów sanitarnych i higienicznych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dni Bielska Białej i Beskidów trwają w nadmorskiej Ustce. Na głównej promenadzie do jutra zaprezentują się góralskie zespoły i twórcy ludowi, a na stoiskach serwowane są tradycyjne dania kuchni regionalnej. Nad Bałtyk zajechał także autobus Stolicy Polskiej Kultury 2026, czyli mobilna galeria z animatorami kultury z Bielska Białej na pokładzie. Informuje kuratorka tej niezwykłej wystawy Aleksandra Tarnawa.
3: Sam autobus jest mobilną wystawą. Reprezentuje to, co w naszym mieście czujemy, że chcemy pokazywać na zewnątrz. I street art, i malarstwo, i instalacje artystyczne. Więc to jest taki wielogłos, który tak naprawdę układa się w tą jedną opowieść o mieście, o tym, że my wychodzimy teraz poza swoją strefę komfortu. My z kulturą chcemy wychodzić, rozmawiać o tym, bo tam uważamy, że się rozwija.
0: Autobus Polskiej Stolicy Kultury odwiedził już kilka polskich miast, a jego ostatnim przystankiem będą 24 lipca Katowice. Na zakończenie coś dla miłośników tańca. Anna Kokolus z Raciborskiego Centrum Kultury zachęca do udziału w plenerowej zabawie.
4: Zapraszamy do Ogrodu Kultury. To ogród mieszczący się przy Domu Kultury Strzecha na potańcówkę dla dorosłych, taką płytotekę dorosłego człowieka. Bawimy się przy najpiękniejszych polskich utworach muzyki rozrywkowej i zagranicznej.
0: Trzygodzinna potańcówka pod kasztanem w Raciborskim Ogrodzie Strzechy rusza o 19:00. Teraz o pogodzie. Do końca dnia i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Wieczorem miejscami rozpogodzenia, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach teraz od 20 stopni Celsjusza w Bielsku Białej do 25 w Gliwicach.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Najbardziej intensywne burze występują w pasie od Grajewa po Osiedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. Rozproszone komórki burzowe pojawiają się także na południu Polski. W tych rejonach występują ulewne opady deszczu i grad, a suma opadów może sięgnąć nawet 15 mm w ciągu 10 minut, mówi synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
2: To nie jest niby dużo, ale biorąc pod uwagę to, jak intensywny jest to opad, nawet jeżeli jest krótkotrwały, on może wyraźnie ograniczać widzialność, więc na to szczególnie trzeba zwracać uwagę na drodze i w trakcie podróży. Burze dosyć wyraźnie przemieszczają się na wschód, północny wschód, no i miejscami towarzyszy im grad. Jak na razie na naszych czujnikach nie notujemy silnych porywów wiatru.
1: Burze będą stopniowo słabnąć do późnego popołudnia.
2: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, one w najbliższych godzinach przesuną się właściwie już poza nasze granice, więc tutaj sytuacja powinna się ustabilizować. Niestety jutro nadal dynamicznie będzie w południowej i centralnej Polsce. Wciąż spodziewamy się burz, szczególnie z ulewnymi opadami deszczu i tymi silniejszymi porywami wiatru.
1: Synoptycy prognozują, że od poniedziałku sytuacja pogodowa się uspokoi. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczyn, obrażał je i szarpał jedną z nich. W internecie pojawiły się jednak opinie, że film, który pojawił się w sieci, był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników będzie musiał zostać zakryty, mówi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, Hubert Maślanka.
3: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
1: W ubiegłym tygodniu agresywny mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie m.in. za znieważenie dziewczynek oraz naruszanie nietykalności cielesnej jednej z nich. Starosta tatrzański Andrzej Skupień zabrał głos w sprawie dzisiejszego protestu na drodze do Morskiego Oka. Podkreśla, że transport konny nie zostanie wycofany z tej trasy. Tego domagają się protestujący dziś na Palenicy Białczańskiej aktywiści, m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Zdaniem starosty przewozy konne to część tradycji regionu.
4: Na pewno nie zgodzę się na to, że ma być ten rodzaj transportu miałby stamtąd zniknąć. Na to na pewno mojej zgody, tak samo zarządu powiatu, jak i rady i tak samo mieszkańców Podhala nie będzie. Protestuję przeciwko takiemu traktowaniu, że ktoś przyjedzie i będzie te żądania rzucał na wiatr.
1: Powiat tatrzański zarządza asfaltową drogą prowadzącą nad jezioro. Z powodu protestów jakże zawiesili dziś przewozy do Morskiego Oka. Aktywiści pikietują za szlabanem na Palenicy Białczańskiej w Tatrach i zachęcają turystów, by nad jezioro poszli pieszo. Dotychczasowy szef klubu parlamentarnego Chadeków w Bundestagu od dziś nie pełni tej funkcji. Dymisja jest efektem jego hipokryzji. Jens Spahn został właśnie ojcem, tyle że w ten sposób, który nie tylko w Niemczech jest zakazany, ale też przeciw któremu jako poseł wyraźnie się opowiadał.
5: Do dymisji polityka CDU wezwał szef Chadeków, kanclerz Friedrich Merz. To była reakcja szefa rządu na zamieszanie, jakie wywołał ważny polityk jego obozu politycznego. Jens Spahn ogłosił w tym tygodniu, że został ojcem. Zaraz po gratulacjach popłynęła na niego jednak fala krytyki. Syna polityka urodziła surogatka w Stanach Zjednoczonych. Biologicznym ojcem jest mąż Jensa Spahna. Zgodnie z prawem rodzicem stał się też on sam. Spahn pełni ważne role w niemieckiej polityce od dwóch dekad. Był m.in. ministrem zdrowia w ostatnim rządzie Angeli Merkel. Działacz CDU wyrażał zdecydowaną opinię w kwestii legalizacji surogatek w Niemczech. Od kilku dni szczególnie przypominana jest jego wypowiedź sprzed 11 lat. Jako gej i chrześcijanin uważam, że bardzo trudno jest zaakceptować ideę wynajętej macicy. Echo tych słów doprowadziło do dzisiejszej dymisji. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie. Mateusz Faremniak.
6: Dzień dobry. Piłkarze kręcą nosem, za to kibice zacierają ręce. Już tylko godziny dzielą nas od meczu Francji z Anglią o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata. Obydwie drużyny to stare piłkarskie potęgi, które na tym turnieju celowały w tytuł. Stąd płynące z ich obozów głosy o niechęci do grania o brązowe medale. Co może trochę zaskakiwać, zgadza się z nimi Zbigniew Boniek, zdobywca w barwach reprezentacji Polski trzeciego miejsca na mundialu w 1982 roku.
7: Nie jest łatwo. To nie jest łatwo się zmobilizować na mecz o trzecie, czwarte miejsce. Ja pamiętam, myśmy kiedyś też taki mecz grali z Francją, myśmy przegrali z Włochami, była wielka, że tak powiem, trochę żałoba, nie do końca byliśmy zadowoleni. Mecz o trzecie, czwarte miejsce to nie jest mecz, który mi się podoba. Według mnie ci, którzy przegrają w półfinale, powinni dostać brązowy medal i ja bym tego meczu nie robił.
6: FIFA meczów chce jednak robić jak najwięcej, dlatego o 23 naszego czasu piłkarze wybiegną na murawę stadionu w Miami. Na murawie medalowe emocje niestety w najbliższym czasie nam się nie szykują, co innego na siatkarskich parkietach. Polscy siatkarze broniący tytułu w Lidze Narodów wygrali nad ranem w Chicago 3-0 z Brazylią i zapewnili sobie udział w turnieju finałowym na przełomie lipca i sierpnia. Selekcjoner Nikola Grbić nie ukrywał po tym meczu zadowolenia, choć wyłuskał z niego kilka wniosków szkoleniowych.
8: Nie jestem zadowolony tylko z tym, ta seria w drugim secie na zagrywce. Mieliśmy za dużo zagrywki, 8, tylko 11. Ten balans nie był dobry. To powiedziałem na początku trzeciego seta, że powiedziałem, ok, ja chcę, że jest ryzyk, ale jeśli jeden zagrywa źle, następny pierwszy, musimy robić blok obrony.
6: Kolejna okazja do zastosowania tych wytycznych w praktyce jeszcze dzisiaj, również o 23 naszego czasu, kiedy po drugiej stronie siatki znajdzie się reprezentacja Francji. Skoro cały czas kręcimy się wokół Francji, nie sposób pominąć 14 etapu rozgrywającej się tam wielkiej pętli. Kolarze są kilkanaście kilometrów przed metą w Le Marc-Stein. Na czele dwuosobowa ucieczka, za którą niecałe półtorej minuty jedzie grupa pościgowa z liderem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Do wyników tego etapu wrócimy w serwisie po 19, podobnie jak do trwających zawodów Diamentowej Ligi w Londynie oraz kwalifikacji do Grand Prix Formuły 1 na torze Spa.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dziś pochmurno i deszczowo, możliwe będą także burze, a termometry wskażą maksymalnie 29 stopni. Jutro także będzie się chmurzyć i przelotnie popada z temperaturą do 28 stopni. Od poniedziałku spodziewane jest wyraźne ochłodzenie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Minęła 18. Rodzina i współpracownicy powołali fundację imienia Łukasza Litewki. U podnóża ruin olsztyńskiego zamku pojawiła się bacówka. Na Mysłowickim Rynku rozpoczyna się koncert w ramach cyklu Nowe Stare Miasto.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Powstała fundacja imienia Łukasza Litewki. Rodzina i współpracownicy kontynuują misję zmarłego w kwietniu posła Nowej Lewicy. Instytucja formalnie powstała 9 lipca. Jak czytamy w oświadczeniu założycieli, decyzja o rozpoczęciu działań od nowa była konieczna z powodu skomplikowanej sytuacji prawnej. Kluczowym elementem była też rozbieżność w wizji działania fundacji po śmierci społecznika. Jej powołanie ma na celu kontynuację misji charytatywnej, którą rozpoczął Łukasz Litewka. Inicjatorzy fundacji podkreślili, że nie zamierzają zastępować posła, ale chcą utrzymać stworzoną przez niego prężnie działającą społeczność. Do wpisu załączono też nagranie z niepublikowanymi dotąd materiałami z udziałem tragicznie zmarłego Litewki. Poseł Lewicy zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pojawiła się bacówka. To efekt współpracy wspólnoty gruntowej wsi Olsztyn z góralem z Beskidów. Bacówka stanęła u podnóża ruin olsztyńskiego zamku. Od kilku lat próbujemy odbudować pasterstwo w okolicach Olsztyna. W tym roku dostaliśmy na to dofinansowanie z funduszy europejskich dla Śląska, stwierdził Włodzimierz Nabiałek, przewodniczący wspólnoty.
2: My mamy swoich, dajmy na to, 100 owieczek i nie mogliśmy znaleźć pracowników, którzy by zajmowali się tymi owieczkami, no i w projekcie umieściliśmy pewną kwotę na wypas tych owiec, no i pojawiła się osoba, która złożyła do naszego wniosku propozycję. Góral z gór pasie swoje owce i nasze. Konserwator zabytków pozwolił postawić bacówkę, w której w weekendy góral sprzedaje swoje wyroby sery.
0: Owce pasą się wokół olsztyńskiej warowni oraz na okolicznych wzgórzach Biakle i Lipówce oraz w górach towarnych. Wypas owiec spowoduje, że tereny te nie zarastają, dzięki czemu zachowane są cenne endemiczne gatunki roślin, jak na przykład przytulia krakowska.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Wieczór pełen współczesnego hip-hopowego brzmienia rozpoczyna się właśnie w Mysłowicach. Koncert na miejscowym rynku odbywa się w ramach cyklu Nowe Stare Miasto. Jak zaznacza Natalia Baranowska z Mysłowickiego Ośrodka Kultury, projekt ma na celu promowanie lokalnych artystów.
3: Wprowadzamy pewną świeżość właśnie poprzez młodych, lokalnych artystów, którzy pojawiają się na tych wydarzeniach. To jest świetna okazja również po to, żeby trochę pokazać te nasze lokalne gwiazdy. Są też artyści oczywiście doświadczeni, którzy mają swoje grono fanów, tak na przykład Dedis, który przyciąga zawsze rzesze swoich wiernych fanów.
0: Oprócz niego na scenie pojawią się Aronix, Emil Blunt i Lenar. Siódmy PKO Piekarski Półmaraton połączony z nocną zadyszką odbędzie się dziś w Piekarach Śląskich. Biegacze zgromadzą dziś o 21:00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej, by wspólnie wziąć udział w sportowych zmaganiach. Uczestnicy wydarzenia wystartują zarówno w zawodach na dystansie ponad 21 km, jak i w towarzyszącym im biegu pod nazwą Nocna Zadyszka, którego dystans wyniesie 10 km. Laureaci otrzymają nagrody. Teraz krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenia przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, najczęściej z zachodu.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: 9 osób zginęło w Polsce w pierwszej połowie tego roku w wypadkach z udziałem hulajnóg. To 2 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przybywa też zdarzeń drogowych z ich udziałem. Najnowsze dane policyjne ma Aneta Łuczkowska. Powiedz, jak to wygląda.
1: Zatrważająco. Od stycznia do końca czerwca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To 2-krotny wzrost w przeciągu 2 lat. Rannych zostało prawie 600 osób. Dla Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pytanie, czy hulajnogi są bezpieczne, jest pytaniem retorycznym.
2: Oczywiście, że nie. Mówimy o tym już od wielu lat. Niebezpiecznie się czują piesi, niebezpiecznie się czują inni uczestnicy ruchu drogowego, w tym też kierowcy.
1: Jak dodaje ekspert, trzeba weryfikować prędkość, z jaką jeżdżą hulajnogi, a kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich. Z problemem hulajnóg elektrycznych mierzą się też inne kraje. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny odnotował w ubiegłym roku drastyczny wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg. Z kolei władze Paryża po referendum zakazały działalności wypożyczalni tych jednośladów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast, zapewnił Polskie Radio szef ukraińskiego IPN-u Aleksander Alfiwow. Wczoraj o tym, że polscy badacze nie będą mieli problemów z pracami poszukiwawczymi, wydobyciem szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją, która wydaje takie pozwolenia.
3: Aleksander Alfiwow podkreślił, że według ukraińskiego prawa ekshumacje szczątków muszą być poprzedzone poszukiwaniami. Zgodę na poszukiwania wydaje Ministerstwo Kultury, a zgodę na ekshumację wydaje komisja przy Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej. Po zakończeniu poszukiwań trzeba odczekać pewien czas, aby uzyskać zgodę na ekshumację. Jednak w obecnych warunkach mogę powiedzieć, że komisja działa bardzo szybko i zgody na ekshumację po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast. Obecnie na Ukrainie prowadzone są ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Kolejne ekshumacje odbędą się najprawdopodobniej w następnym roku w Hucie Pieniackiej, gdzie w czerwcu odkryto masową mogiłę ofiar ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Turyści popierają protestujących na trasie do Morskiego Oka. Aktywiści domagają się wycofania transportu konnego z tej trasy. Do manifestacji dołączył się m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt oraz inne organizacje. Na miejscu są policjanci, a fiakrzy zawiesili dziś przewozy.
4: Popieramy. Edukujemy też dzieci w tym kierunku. Uważamy, że to jest męczenie zwierząt.
5: Chyba nogi są najlepszą alternatywą.
6: Z dziećmi i my chcemy iść. My nie chcemy, że tak powiem, jechać. To są dzieci niepełnosprawne. Ja też mam problem z sercem. Też nie wiem, jak moja trasa tutaj podoła i tak dalej. Ale nam przede wszystkim zależy na tym, żeby spędzić przede wszystkim rodzinny czas ze sobą. Podpoczywać tym świeżym powietrzem tutaj, a nie męczyć konie.
7: Znęcanie się nad zwierzętami, w ogóle taka skala. Ja rozumiem 4-osobowe bryczki, ale no takie pociągi, których jest potrafi wcisnąć się nie 10 osób, ale wiele razy widziałam, że to była skala naprawdę ogromna, małe dzieci.
0: Jeden z uczestników demonstracji wyzywał pozostałych pikietujących, wyrwał transparent i zniszczył go ciupagą. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Nikomu nic się nie stało. La Furia Roja zamierza sięgnąć po 2. gwiazdkę i przyszyć ją do reprezentacyjnej koszulki. W jutrzejszym finale piłkarskich Mistrzostw Świata Hiszpanie zmierzą się z Argentyną. Przedmeczowe oczekiwania w stolicy Hiszpanii, Madrycie, sprawdza specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski.
8: Hiszpańscy kibice stawiają na zwycięstwo czerwono-żółtych, chociaż przyznają, że pokonanie Messiego i spółki będzie wyzwaniem. Usłyszałem prognozy zwycięstwa 2-1, 3-1, a dzięki świetnej defensywie nawet zapowiedź tak zwanej manity, czyli wynik 5-0. Między Sebastianem i Erykiem nie ma jednak zgody, kto jest najlepszy na boisku.
9: Ahora mismo.
8: Rodri może zrobić wszystko w środku pola, jeśli trzeba, z pomocą przychodzą Cucurella lub Pedro Porro. Oyarzabal to zawodnik, który potrafi odmienić losy całego meczu. Tysiące mieszkańców Madrytu będą oglądać starcie gigantów na telebimach przy Puente del Rey i Placu Columba. Sklepy skracają godziny otwarcia, aby pracownicy zdążyli na mecz. Hasło Vamos España wybrzmiewa w całej stolicy Królestwa. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Finał piłkarskich Mistrzostw Świata zostanie rozegrany w Nowym Jorku jutro o 21:00 polskiego czasu.
10: Klimat.
0: Lokalnie na Mazowszu, w województwie łódzkim i na południowym zachodzie umiarkowana jakość powietrza, na pozostałym obszarze kraju dobra. 58% energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Jutro pochmurno na południu i w centrum, przelotny deszcz i burze, od 25 stopni w centrum do 28 na Podkarpaciu.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

zagrożeniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Minęła 18. Rodzina i współpracownicy powołali fundację imienia Łukasza Litewki. U podnóża ruin olsztyńskiego zamku pojawiła się bacówka. Na Mysłowickim Rynku rozpoczyna się koncert w ramach cyklu Nowe Stare Miasto.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Powstała fundacja imienia Łukasza Litewki. Rodzina i współpracownicy kontynuują misję zmarłego w kwietniu posła Nowej Lewicy. Instytucja formalnie powstała 9 lipca. Jak czytamy w oświadczeniu założycieli, decyzja o rozpoczęciu działań od nowa była konieczna z powodu skomplikowanej sytuacji prawnej. Kluczowym elementem była też rozbieżność w wizji działania fundacji po śmierci społecznika. Jej powołanie ma na celu kontynuację misji charytatywnej, którą rozpoczął Łukasz Litewka. Inicjatorzy fundacji podkreślili, że nie zamierzają zastępować posła, ale chcą utrzymać stworzoną przez niego prężnie działającą społeczność. Do wpisu załączono też nagranie z niepublikowanymi dotąd materiałami z udziałem tragicznie zmarłego Litewki. Poseł Lewicy zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pojawiła się bacówka. To efekt współpracy wspólnoty gruntowej wsi Olsztyn z góralem z Beskidów. Bacówka stanęła u podnóża ruin olsztyńskiego zamku. Od kilku lat próbujemy odbudować pasterstwo w okolicach Olsztyna. W tym roku dostaliśmy na to dofinansowanie z funduszy europejskich dla Śląska, stwierdził Włodzimierz Nabiałek, przewodniczący wspólnoty.
2: My mamy swoich, dajmy na to, 100 owieczek i nie mogliśmy znaleźć pracowników, którzy by zajmowali się tymi owieczkami, no i w projekcie umieściliśmy pewną kwotę na wypas tych owiec, no i pojawiła się osoba, która złożyła do naszego wniosku propozycję. Góral z góry pasie swoje owce i nasze. Konserwator zabytków pozwolił postawić bacówkę, w której w weekendy góral sprzedaje swoje wyroby sery.
0: Owce pasą się wokół olsztyńskiej warowni oraz na okolicznych wzgórzach Biakle i Lipówce oraz w górach towarnych. Wypas owiec spowoduje, że tereny te nie zarastają, dzięki czemu zachowane są cenne, endemiczne gatunki roślin, jak na przykład przytulia krakowska.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Wieczór pełen współczesnego hip-hopowego brzmienia rozpoczyna się właśnie w Mysłowicach. Koncert na miejscowym rynku odbywa się w ramach cyklu Nowe Stare Miasto. Jak zaznacza Natalia Baranowska z Mysłowickiego Ośrodka Kultury, projekt ma na celu promowanie lokalnych artystów.
3: Wprowadzamy pewną świeżość właśnie poprzez młodych, lokalnych artystów, którzy pojawiają się na tych wydarzeniach. To jest świetna okazja również po to, żeby no trochę pokazać te nasze lokalne gwiazdy. Są też artyści oczywiście doświadczeni, którzy mają swoje grono fanów, tak na przykład Dedis, który przyciąga zawsze rzeszę swoich wiernych fanów.
0: Oprócz niego na scenie pojawią się Aronix, Emil Blunt i Lenar. Siódmy PKO Piekarski Półmaraton połączony z nocną zadyszką odbędzie się dziś w Piekarach Śląskich. Biegacze zgromadzą dziś o 21:00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej, by wspólnie wziąć udział w sportowych zmaganiach. Uczestnicy wydarzenia wystartują zarówno w zawodach na dystansie ponad 21 km, jak i w towarzyszącym im biegu pod nazwą Nocna Zadyszka, którego dystans wyniesie 10 km. Laureaci otrzymają nagrody. Teraz krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, najczęściej z zachodu.
4: W centralnej i południowej Polsce intensywne burze, głównie w pasie od Grajewa po Siedlce oraz od Kętrzena po Maków Mazowieckim. Wyładowaniom towarzyszą silne opady i porywy wiatru.
5: Front burzowy przechodzi z zachodu na wschód Polski. Ewakuowano kilka obozów harcerskich. Jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Rzecznik wielkopolskich strażaków, Martin Halasz, przekazał Polskiemu Radiu, że wszyscy na czas opuścili zagrożony teren.
6: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej zgodnie z procedurami zostało wyznaczone.
5: Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, burze stopniowo słabną.
7: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, przesuną się poza nasze granice. Niestety jutro nadal spodziewamy się burz.
5: Sytuacja pogodowa uspokoi się od poniedziałku. Synoptycy prognozują jednak ochłodzenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
4: Grecja stawia sprawę na ostrzu noża i blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Nie będzie zgody na 21 pakiet, jeżeli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach. A chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
8: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangów unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: To nowy impuls w brytyjskiej polityce. Tak o Andym Burnhamie, który w poniedziałek ma zostać premierem Wielkiej Brytanii, mówi gość audycji międzynarodowej w Trójce profesor Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
9: Nadzieje pokładane są w nim ogromne. Oczywiście Andy Burnham nie jest jakby prostym rozwiązaniem wszystkich problemów, które dzisiaj trawią Partię Pracy i państwo brytyjskie, ale jako ten wieloletni burmistrz Manchesteru na pewno zbudował taki wizerunek polityka bardzo skutecznego, bardzo bliskiego wyborcom. To jest coś, co też się przy okazji jego charakterystyki podkreśla.
4: 56-letni Burnham to były burmistrz Wielkiego Manchesteru, minister zdrowia i minister kultury. Popularność zdobył zarządzając aglomeracją manchesterską. Media nadały mu wtedy przydomek Króla Północy. Piknik winiarski nawiązujący do jubileuszu 800-lecia Dominikanów w Sandomierzu. Członkowie zakonu byli prekursorami uprawy winorośli na tym terenie. Na pikniku można było porozmawiać z Dominikanami, zwiedzić winnicę przy klasztornom i spróbować wina.
10: Mamy bardzo dobre gleby, ukształtowanie terenu.
11: Marcin Płochocki, wiceprezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
10: Pagórki, wiele bardzo fajnych ekspozycji, które sprzyjają właśnie dojrzewaniu winorośli.
11: Ojciec Marcin Lisak, wieloletni przeor klasztoru ojców Dominikanów w Sandomierzu.
12: Te 8 wieków temu, no to przynieśliśmy pewną nowość. To, że życie takie klasztorne można prowadzić nie tylko w jakichś odosobnionych miejscach, ale tam, gdzie po prostu są ludzie. Po to, żeby się z ludźmi spotykać.
4: A na pikniku była Grażyna Ślęzak-Wójcik. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Po sporcie Mateusz Foremniak.
13: Przed nami ostatnie dwa wieczory z 23 piłkarskimi mistrzostwami świata. O ile na jutrzejszy finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną zęby ostrzą sobie wszyscy, o tyle dzisiejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją znowu rozbudza dyskusję, grać czy nie grać. Z obozów ekip znad kanału La Manche słychać sporo głosów, że grać im się nie chce. Bardziej pragmatycznie do sprawy podchodzi jednak były reprezentant Polski Marek Saganowski.
14: No mieć medal, a nie mieć medalu, no to jest duża różnica. Na pewno Niemcy, jak i Francuzi byli rozgoryczeni. Natomiast myślę, że wyjeżdżać bliższe świata po miesiącu na czwartym miejscu, no to jest duża różnica. Mieć medal brązowy, mistrzostw świata, tak więc jest o co grać na pewno.
13: Jak to wyjdzie w praktyce, będzie można sprawdzać od godziny 23. Ambicji i chęci do gry nigdy nie można odmówić naszym siatkarzom, a że przy okazji w ostatnich latach w parze z taką postawą idą wyniki, tym lepiej dla kibiców. Nad ranem dostaliśmy kolejny powód do satysfakcji. Dzięki wygranej 3-0 z Brazylią Polacy zapewnili sobie udział w zbliżającym się turnieju finałowym Ligi Narodów. Zadowolenia z formy naszej kadry nie ukrywa libero Jakub Popiwczak.
15: Wydaje mi się, że naprawdę dobra postawa dzisiaj naszej drużyny. W każdym elemencie byliśmy naprawdę całkiem dobrzy i to pokazuje też wynik, no bo 3-0 to z Brazylią. No na tym turnieju nie ma sprzeciwników takich, żeby ktoś mógł jakoś wyjść i nie wiem, lekceważyć kogokolwiek.
13: Oby taką dyspozycję udało się podtrzymać w dzisiejszym meczu z Francją zaplanowanym na 23 naszego czasu. Kosmiczną wręcz formę po raz kolejny prezentuje Tadej Pogaczar. Słoweniec wygrał 14 etap Tour de France z metą w Le Marc Stein. Na ostatnich 15 kilometrach podjazdu zniwelował 1,5 minuty straty do ucieczki, ostatecznie samotnie wjeżdżając na metę 38 sekund przed Isakiem del Toro. Dla Słoweńca, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej, to czwarta etapowa wygrana w tym roku. Swojego szefa w osobie Kimiego Antonellego ma w tym roku Formuła 1. Wciąż nastoletni Włoch wyjeździł sobie dzisiaj szóste pole position w sezonie, tym razem przed Grand Prix Belgii na torze Spa. A w Londynie odbyły się kolejne zawody diamentowej ligi. Wydarzeniem dnia pobicie przez Josha Kerrego 27-letniego rekordu świata na jedną milę. Z polskich wątków warto wspomnieć o czwartym miejscu w skoku z wyż Marii Rzodzik oraz piątym w biegu na 400 metrów Natalii Bukowieckiej.
4: Jutro pochmurno na południu i w centrum, przelotny deszcz i burze, od 25 stopni w centrum do 28 na Podkarpaciu.
16: Zapraszamy do reklamy.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają.

Wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Minęła 19. Przybywa zdarzeń drogowych z udziałem elektrycznych hulajnóg. W fabryce pełnej życia w Dąbrowie Górniczej na letniej scenie cyklu Piwnica dziś kolejny koncert. W związku z piekarskim półmaratonem zmieni się funkcjonowanie komunikacji w mieście.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 9 osób zginęło w Polsce w pierwszej połowie tego roku w wypadkach z udziałem hulajnóg. To 2 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przybywa też zdarzeń drogowych z udziałem tych elektrycznych jednośladów. Najnowsze dane policyjne ma Aneta Łuczkowska. No to jak to wygląda?
2: Zatrważająco. Od stycznia do końca czerwca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Rannych zostało prawie 600 osób. Dla Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pytanie, czy hulajnogi są bezpieczne, jest pytaniem retorycznym.
3: Oczywiście, że nie. Mówimy o tym już od wielu lat. Niebezpiecznie się czują piesi, niebezpiecznie się czują inni uczestnicy ruchu drogowego, w tym też kierowcy.
2: Jak dodaje ekspert, trzeba weryfikować prędkość, z jaką jeżdżą hulajnogi, a kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich.
3: A nie tylko dla tych młodych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że to też wymusi noszenie kasku z sobą albo rezygnację z tego urządzenia.
2: Z problemem hulajnóg elektrycznych mierzą się też inne kraje. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny odnotował w ubiegłym roku drastyczny wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg.
0: I władze Paryża po referendum zakazały działalności wypożyczalni tych jednośladów. Skończyła się część pracy w zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. Urząd Miasta poinformował, że codziennie przy remoncie pracuje około 500 osób. Ekipy budowlane zakończyły już prace konstrukcyjne, m.in. w nastawni, gdzie powstanie część muzealna. Poza tym trwają roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji kominów, oczyszczeniem i uzupełnieniem elewacji oraz renowacją okien. Elektrociepłownia Szombierki to jeden z najważniejszych zabytków na Górnym Śląsku. Od 2022 roku należy do spółki, która prowadzi jej rewitalizację w kierunku utworzenia centrum hotelowego z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi, konferencyjnymi, kulturalnymi, muzealnymi i edukacyjnymi.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W fabryce pełnej życia w Dąbrowie Górniczej na letniej scenie cyklu Piwnica pojawi się BRK, czyli Bartosz Kochanek, producent znany ze współpracy m.in. z Mrozem, Vito Bambino, Igo, Grupsonem i Jareckim. Artysta zaprezentuje pełen piosenek o miłości i życiu solowy album Barry Black, który zapowiada single Po co mi to, Goni czy Cud. Koncert w Dąbrowskiej fabryce pełnej życia rozpocznie się o 20:00, wstęp wolny. Już po raz 7 odbędzie się dziś PKO piekarski półmaraton połączony z nocną zadyszką. Sportowe zmagania spowodują zamknięcie kilku ulic, a to oznacza utrudnienia dla kierowców oraz dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Modyfikacjami zostanie objętych kilkanaście linii autobusowych kursujących po piekarach śląskich, powiedziała Radiu Katowice Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
4: Będą kursować wyznaczonymi objazdami. Jednocześnie w miejsce zawieszonych przystanków uruchomione zostaną tymczasowe stanowiska zastępcze w bezpiecznych lokalizacjach oraz dodatkowe kursy umożliwiające uczestnikom podróż do Tarnowskich Gór oraz do Katowic.
0: Zmiany obowiązywać będą od około godziny 20 do około 1 w nocy. Wszystkie szczegóły wraz z aktualnymi rozkładami jazdy można znaleźć na stronie transportgzm.pl. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
5: Madryt przygotowuje się na wypadek wielkiej fiesty po ewentualnym zwycięstwie w finale piłkarskich mistrzostw świata. Jeśli Hiszpania jutro wygra z Argentyną, na ulicę stolicy Królestwa wyjdzie prawie 1500 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Kibice, którzy pamiętają radość sprzed 16 lat po zwycięstwie ekipy La Furia Roja na mundialu w RPA, życzą sobie powtórki.
6: Eksplozja radości na ulicach hiszpańskich miast po jedynej bramce w finale mundialu przeciwko Holandii wsiąkła w serce kibica reprezentacji Iwana.
7: Lo recuerdo, éramos pequeños cuando metió ese gol Iniesta.
6: Pamiętam, byliśmy mali, kiedy Iniesta strzelił tego gola i bardzo się cieszyliśmy. Teraz w dorosłym wieku to byłaby prawdziwa bomba. Jeśli historia powtórzy się w Nowym Jorku, nad bezpieczeństwem w Madrycie będzie czuwać ponad 1000 policjantów i ponad 400 funkcjonariuszy Guardii Civil, zapowiada delegat hiszpańskiego rządu w stolicy Francisco Martin. Będą pracować nad tym, aby te magiczne godziny dla naszego kraju i naszego miasta odbyły się w bezpiecznych warunkach. Ewentualne świętowanie mundialowego zwycięstwa potrwa co najmniej do wtorkowego poranka. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozważa zmianę na stanowisku naczelnego dowódcy armii ukraińskiej i zwolnienie z tej funkcji generała Aleksandra Syrskiego w związku z trwającymi protestami, pisze Financial Times. Gazeta powołuje się na źródła w administracji prezydenckiej w Kijowie. Według gazety konflikt między naczelnym dowódcą armii a ministrem obrony Michałem Fedorowem był jedną z przyczyn dymisji tego ostatniego 14 lipca wraz z wymianą rządu premierki Julii Swydrenko. Odejście Fedorowa ze stanowiska spowodowało masowe protesty społeczne w Ukrainie. Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS, prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział to szef gabinetu prezydenta. Poprzedni wniosek referendalny w tej sprawie, złożony na początku maja, został odrzucony. Ósmy szczeciński Marsz Równości przeszedł pod hasłem Płyniemy po swoje. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników na Jasne Błonia.
8: Państwo wolne od nienawiści! Człowieka muszą być chronione.
9: Przyszliśmy, aby wspierać naszą społeczność, żeby się pokazać, że jesteśmy i że chcemy być po prostu.
10: Chciałabym równości dla wszystkich, wiadomo, i żebym mogła kiedyś pójść na ślub moich znajomych.
11: Państwo ma obowiązek chronić osoby LGBT, ale dopóki my zostajemy dosłownie atakowani gdziekolwiek pójdziemy, to musi się skończyć teraz.
12: Wspieramy osoby, które potrzebują wsparcia ze względu na to, co się dzieje w kraju, ze względu na nagonkę, ze względu na nienawiść. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że jesteśmy w tym wszyscy razem.
5: Na 22 w hali Odra zaplanowano afterparty marszu. Organizatorem wszystkich wydarzeń jest Stowarzyszenie Lambda Szczecin. Prezydent Węgier Tamás Szulyok podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament.
13: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szulyok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział Szulyok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił rząd premiera Petera Modziora, zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szulyoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro będzie pochmurno, na południu i w centrum przelotne deszcz i burze. Od 25 stopni w centrum do 28 na Podkarpaciu.
14: Autopromocja.
15: Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Tu Michał Jędrkowiak. Jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

To poczekam na ciebie. Lubię weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blant. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

0: Minęła 21. Eksperci przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W zgłaszaniu patentów dominują naukowcy, ale to ich pomysły najczęściej nie są wykorzystywane w biznesie. Sami autorzy tych patentów przyznają, że na ich technologię nie ma zapotrzebowania, a inwestorzy nie są nimi zainteresowani, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Ale to też świadczy o tym, że na etapie tworzenia patentów nikt nie interesował się popytem.
2: Prezes Urzędu Patentowego Ewa Skrzydło-Tefelska powiedziała, że z badań wyłania się dramatyczny obraz polskiej gospodarki. I zastanawia się, co w takim razie ją napędza.
4: Czy to są nieopatentowane wynalazki innych podmiotów gdzieś w świecie, które w Polsce nie obowiązują? Czy w ogóle jesteśmy mało nowoczesną gospodarką?
2: W większym stopniu wdrażane są patenty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wykorzystują oni 40% zarejestrowanych pomysłów.
0: W latach 2019-2023 szacowane przychody z komercjalizacji patentów wyniosły niecałe 4 miliardy złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, wyjaśnił Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
5: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, powiedziała Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację
0: W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
7: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
0: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
8: A dwóch amerykańskich żołnierzy zginęło w irańskim ataku na bazę w Jordanii. Jeden uznawany jest za zaginionego, informuje dowództwo centralne USA. Nie podaje jednak szczegółów, poza tym, że do uderzenia doszło wczoraj, a 4 ranne osoby zostały już wypisane ze szpitala. Iran uderzył w amerykańską bazę, używając rakiet balistycznych i dronów. To pierwszy od marca przypadek, gdy irański atak spowodował ofiary śmiertelne wśród amerykańskich żołnierzy. W wojnie z Iranem zginęło dotąd 15 wojskowych. Piątek był 7. dniem z rzędu, w którym doszło do wymiany ciosów między USA a Iranem. Polscy politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć większa liczba zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz otwarcie archiwów służb dotyczących tej zbrodni. Polityczne komentarze zebrał Michał Fabisiak.
9: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
10: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
9: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
11: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
9: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
12: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
9: Relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów

0: UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków w II RP. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Plaga zaginień dzieci nad Bałtykiem. Tylko w Łebie ratownicy każdego dnia po kilka razy przeczesują plażę w poszukiwaniu kilkulatków. By maluch zniknął z pola widzenia, wystarczy chwila nieuwagi. Dlatego jest apel służb i ratowników do opiekunów.
2: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
1: Przestrzega Kacper Trede z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łebie. Przez tłumy na plaży rozstawione parawany i gwar dzieci mogą oddalić się nawet na kilka kilometrów.
3: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci, bo one są najmniej odpowiedzialne i beztroskie, wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
4: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
5: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać, czy też bawić się właśnie nad wodą?
4: Uważać i pilnować.
1: W tłumie wypoczywających nad morzem dzieci łatwo mogą się zgubić, dobrze jest założyć maluchowi na rękę opaskę z numerem telefonu. Koniec utrudnień po wypadku na autostradzie A4 w Tarnowie. Jezdnia w kierunku Rzeszowa była przez ponad 2 godziny zablokowana. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Ryby będą sprawdzać jakość wody w dzierżoniowskich wodociągach. Prace nad innowacyjnym systemem kontroli konsultowane są z ichtiologami. Już niebawem stanie akwarium z wodą przepływową i wpuszczone zostaną do niego pstrągi potokowe.
6: Jego zachowanie będzie dowodem, podobnie jak w małżach, co się z tą wodą surową dzieje. Ten pstrąg będzie okresowo wymieniany.
1: Mówi prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki. Małże sprawdzają jakość wody w Wałbrzychu.
7: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Radomiu, bardzo dobra na Warmii, w Augustowie, Cieszynie, Wałbrzychu i Krępnej. Poza tym dobra. 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
9: 102 za nami, przed nami już tylko 2. Mowa o meczach rozgrywanych w ramach 23. piłkarskich mistrzostw świata. Za niespełna 2 godziny. Pierwszy z nich, a więc oby wielkie granie o brązowe medale pomiędzy Anglią i Francją. Obydwie drużyny są poturbowane półfinałowymi porażkami. Obydwie narzekały ostatnio na motywację, ale Włodzimierz Lubański wierzy, że czeka nas dobre widowisko.
10: To są czołowe drużyny świata i to wszystko się może zdarzyć i będzie zależało od dyspozycji dnia jednego czy drugiego zespołu. Ale sama konstrukcja tych zespołów jest bardzo ciekawa, bo to są najlepsze w tej chwili zespoły piłkarskie w świecie.
9: Który z nich wyjedzie ze Stanów z brązowymi medalami? Początek meczu w Miami o 23 naszego czasu. Jeśli ktoś wyżej stawia rodzime emocje, może w tym samym czasie postawić na występ naszej siatkarskiej kadry. Ta w Chicago gra w ostatnim turnieju fazy grupowej Ligi Narodów i po wygranej 3-0 z Brazylią już zapewniła sobie udział w turnieju finałowym. Teraz trochę szkoleniowo zagra z zawsze groźną reprezentacją Francji, mówi nasz libero Jakub Popiwczak.
11: Francuzi są może w troszkę słabszym składzie niż moglibyśmy sobie ich wyobrazić, gdyby przyjechały te największe nazwiska. Natomiast to są zawsze bardzo groźni zawodnicy, bardzo groźny zespół. Zespół, który ma naprawdę wielu talentowanych zawodników, także łatwo nie będzie.
9: Dlatego tym bardziej warto od 23 trzymać kciuki za naszych. W Tour de France też możemy śledzić występy Polaków. Są oni jednak tłem dla popisów genialnego Słoweńca Tadeja Pogaczara. Lider klasyfikacji generalnej wygrał 14 etap z metą w Le Marc-Stein, choć jeszcze 15 km przed metą miał 1,5 minuty straty do ucieczki. Pod wrażeniem wyczynów kolegi po fachu jest Marceli Bogusławski.
12: Pogaczar po prostu sobie robi co chce, atakuje kiedy chce. No i tak było dzisiaj tak samo właśnie. Wyczekał po prostu najlepszy, najściwniejszy moment na tym podjeździe i zaatakował. Zyskał tam 30-sekundową przewagę, no i tak tylko powiększał ją do mety.
9: Wracając do Polaków, Michał Kwiatkowski był dzisiaj 86, a Kamil Gradek 151. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze na areny motorsportu. Formuła 1 zawitała do Belgii i do jutrzejszego Grand Prix na torze Spas Pole Position po raz 6 w sezonie wystartuje Kimi Antonelli. Za to indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu ruszyły w Zielonej Górze. Pierwsza runda dla Duńczyka Leona Madsena. Najlepszy z Polaków, broniący tytułu Patryk Dudek, zajął 3. miejsce.
1: Jutro przeważać będą chmury, na południu i w centrum przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
13: Autopromocja.
14: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty.

0: Minęła 21. Eksperci przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W zgłaszaniu patentów dominują naukowcy, ale to ich pomysły najczęściej nie są wykorzystywane w biznesie. Sami autorzy tych patentów przyznają, że na ich technologię nie ma zapotrzebowania, a inwestorzy nie są nimi zainteresowani, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Ale to też świadczy o tym, że na etapie tworzenia patentów nikt nie interesował się popytem.
2: Prezes Urzędu Patentowego Ewa Skrzydło-Tefelska powiedziała, że z badań wyłania się dramatyczny obraz polskiej gospodarki. I zastanawia się, co w takim razie ją napędza.
4: Czy to są nieopatentowane wynalazki innych podmiotów gdzieś w świecie, które w Polsce nie obowiązują? Czy w ogóle jesteśmy mało nowoczesną gospodarką?
2: W większym stopniu wdrażane są patenty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wykorzystują oni 40% zarejestrowanych pomysłów.
0: W latach 2019-2023 szacowane przychody z komercjalizacji patentów wyniosły niecałe 4 miliardy złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, wyjaśnił Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
5: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, powiedziała Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
0: Rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl i transportgzm.pl. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
7: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
0: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
8: Po bolesnych porażkach w półfinałach Mundialu Francja i Anglia przystępują do meczu pocieszenia. Za godzinę w Miami spotkanie o brązowy medal, w którym, jak otwarcie przyznają obie drużyny, nikt nie chce grać.
9: Na południowej Florydzie spodziewane są trudne warunki pogodowe. Na godzinę rozpoczęcia meczu, 23 czasu obowiązującego w Polsce, prognozuje się odczuwalną temperaturę przekraczającą 35 stopni Celsjusza. Obie drużyny prawdopodobnie dokonają znaczących zmian w składach, jednak gwiazda reprezentacji Francji Kylian Mbappé współdzieli pozycję lidera klasyfikacji strzelców Mundialu 2026 z dorobkiem 8 bramek, tracąc zaledwie jednego gola do rekordu kariery Leo Messiego i najprawdopodobniej rozegra istotny fragment meczu, by zakończyć turniej mocnym akcentem.
10: One Na mundialu zostało nam już tylko jedno spotkanie, nie odpuścimy. Będziemy chcieli jak najlepiej się zaprezentować. Nasz selekcjoner i kibice zasługują na to, aby godnie zakończyć ten turniej, mówi przed dzisiejszą rywalizacją w telewizji Fox Kylian Mbappé. Będzie to ostatni mecz w roli selekcjonera trójkolorowych, legendarnego Didiera Deschampa. Pracował on z reprezentacją 14 lat, zdobywając w 2018 roku Mistrzostwo Świata. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Najwyższy przywódca Iranu ostrzegł, że w razie dalszych ataków Stany Zjednoczone dostaną lekcje nie do zapomnienia. Mocztaba Chamenei oznajmił też, że podpis prezydenta USA Donalda Trumpa pod zawartym w czerwcu wstępnym porozumieniem pokojowym jest całkowicie bezwartościowy i pozbawiony wiarygodności. Oświadczenie prezentowane jako wypowiedź Chamenei'ego odczytano w irańskiej telewizji państwowej. Najwyższy przywódca Iranu stwierdził, że zastraszanie, ambicje, by być hegemonem i brutalność to nieodłączne elementy amerykańskiej doktryny. Zarzucił też Waszyngtonowi, że stara się podsycać wojnę. Amerykańskie siły wznowiły naloty na Iran 7 lipca po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormus. Od tego czasu niemal każdego dnia dochodzi do wymiany ciosów USA z Iranem. Zapowiedź referendalnej inicjatywy prezydenta ma nakręcić antyunijne nastroje w Polsce. Tak ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie złoży w Senacie wniosek o plebiscyt dotyczący unijnej polityki klimatycznej. Michał Wawrykiewicz mówi, że prezydent próbuje rozpocząć dyskusję, czy Unia Europejska jest dobra, czy nie.
11: Zobaczcie, jaka jest zła Unia, bo ona wam chce narzucić politykę klimatyczną, która jest B. A to nie jest prawda. Chociażby ostatnie decyzje Komisji Europejskiej w zakresie ETS-u pokazują, jak wiele postulatów polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim, do której ja również należę, delegacji EPP, są uwzględnione w tym projekcie Komisji Europejskiej. Więc o sprawy europejskie, o politykę klimatyczną na tym poziomie trzeba zabiegać zupełnie w inny sposób, aniżeli poprzez referendum.
8: Poprzedni wniosek prezydenta o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej został odrzucony. Paryski salon w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Można w nich zobaczyć pierwszą w Polsce wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki. To niemal 100 prac takich artystów jak Maurice Denis, i Paul Ronson i Paul Cerisier. Grupa artystyczna działająca pod koniec XIX wieku odegrała kluczową rolę w przejściu od impresjonizmu do sztuki nowoczesnej. Odrzucała zasadę akademickiego malarstwa, a pracę charakteryzował głęboki kolor, wyraźny kontur i dekoracyjność. Zainspirowali wielu późniejszych artystów, w tym kubistów.
12: Po raz pierwszy w polskim muzealnictwie pokazujemy wystawę nabistów, ale także nabistów, którzy są w relacjach polsko-francuskich. Pokazujemy twórczość nie tylko niezwykłych postaci kręgów francuskich jak Valeton, Pierre Bonnard, Xavier Roussel czy inne niezwykłe postaci, ale także opowiadamy o relacjach z Misią z Domu Godebską, z Gabrielą Zapolską.
8: Mówi dyrektorka Muzeum Mariana Hopmianowska. Wystawiane w Łazienkach dzieła nabistów będzie można zobaczyć do połowy listopada. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jutro przeważać będą chmury, na południu i w centrum przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
13: Autopromocja.
14: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne.

0: Minęła 21. Eksperci przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W zgłaszaniu patentów dominują naukowcy, ale to ich pomysły najczęściej nie są wykorzystywane w biznesie. Sami autorzy tych patentów przyznają, że na ich technologię nie ma zapotrzebowania, a inwestorzy nie są nimi zainteresowani, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Ale to też świadczy o tym, że na etapie tworzenia patentów nikt nie interesował się popytem.
2: Prezes Urzędu Patentowego Ewa Skrzydło-Tefelska powiedziała, że z badań wyłania się dramatyczny obraz polskiej gospodarki. I zastanawia się, co w takim razie ją napędza.
4: Czy to są nieopatentowane wynalazki innych podmiotów gdzieś w świecie, które w Polsce nie obowiązują? Czy w ogóle jesteśmy mało nowoczesną gospodarką?
2: W większym stopniu wdrażane są patenty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wykorzystują oni 40% zarejestrowanych pomysłów.
0: W latach 2019-2023 szacowane przychody z komercjalizacji patentów wyniosły niecałe 4 miliardy złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, wyjaśnił Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
5: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torobiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, powiedziała Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
0: Rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl i transportgzm.pl. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
7: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
0: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
8: Anglia czy Francja? W Miami pierwszy gwizdek meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Komentator sportowy Dariusz Szpakowski mówi, że mecz będzie bardzo wyrównany.
9: Nastawienie do tego meczu jest takie, że obie reprezentacje nie chcą go zagrać. Pewnie tak jest, dlatego że trudno się zebrać na takie spotkanie w momencie, kiedy człowiek przegrywa coś, o czym myśli, marzy, a może zdarzyć się tylko raz w karierze. Zawsze przekonanie i mental, i nastawienie jest najważniejsze w takim spotkaniu. Oczywiście Francuzi ze swoim potencjałem, z podrażnionym ego, myślę, że będą chcieli coś udowodnić, przynajmniej to trzecie miejsce. Tak teoretycznie przyznałbym Francuzom, a boisko wszystko rozstrzygnie.
8: Niemiecki trener synów Albionu, Thomas Tuchel, powiedział, że jeśli reprezentacja Anglii pokona Francję, osiągnie najlepszy wynik od 60 lat. Francuski trener Didier Deschamps ostatni raz poprowadzi trójkolorowych. Pod jego wodzą Le Bleu w 2018 roku drugi raz w historii zostali mistrzami świata. Do starcia piłkarskich gigantów wrócimy za chwilę w sporcie. Presja ma sens, mówią politycy, komentując deklarację prezydenta Ukrainy w sprawie zbrodni wołyńskiej. Ich zdaniem postawa władz, zarówno prezydenta, jak i rządu, zmusiła Kijów do zrobienia kroków wstecz. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służb specjalnych. Ma też zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwanie i ekshumacje. Były minister spraw zagranicznych, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że będzie to test wiarygodności.
10: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, jeżeli pokażemy, że historycy mogą to robić w skali nieporównywalnej do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę. Powinniśmy liczyć na to. To będzie sprawdzian dobrej woli ze strony prezydenta Zełenskiego.
8: Zmierzenie się z prawdą historyczną pozwoli zbudować dobre relacje polsko-ukraińskie, uważa Jacek Trela z klubu Centrum.
11: Mam nadzieję, że będzie realizowana, czyli że będą poszerzone ekshumacje, że będą odtajnione akta, że dojdziemy do wyjaśnienia prawdy historycznej i na tej prawdzie historycznej zbudujemy prawdziwą, dobrą relację między narodami.
8: Ostrożnie do deklaracji ukraińskiego prezydenta podchodzi natomiast Witold Tumanowicz z Konfederacji.
12: Póki nie będziemy mieli pełnoskalowej ekshumacji ofiar Polaków na Wołyniu, to my w tym momencie nie możemy nic brać na poważnie, ponieważ Wołodymyr Zełenski już od lat jest prezydentem i doskonale wie, co się wydarzyło na Wołyniu, a daje imię bohaterów, w cudzysłowie UPA, jednej ze swoich elitarnych jednostek. To znaczy, że tak naprawdę nie ma dobrych intencji.
8: Ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA doprowadziła do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. W Miami w trzeciej minucie Anglia strzela gola i prowadzi z Francją w meczu o trzecie miejsce. O tym za chwilę więcej w sporcie. Niemieckie MSW podniosło stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym do wysokiego. Decyzja oznacza, że ryzyko zamachu musi być brane pod uwagę przez cały czas w Niemczech, powiedział szef resortu spraw wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt. Wśród możliwych celów ataku wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe i obywateli. Szef niemieckiego MSW powołał się na informacje wywiadowcze i rosnącą liczbę sygnałów. Szczęk oręża, ten koni i 1500 rekonstruktorów na polach bitwy pod Grunwaldem. Na inscenizację starcia wojsk polsko-litewskich z armią Zakonu Krzyżackiego z 1410 roku przyjechali miłośnicy historii z całej Polski.
13: Był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej ukraińskiej, ale i chwały.
14: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
15: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
8: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się na polach grunwaldzkich. Bitwa trwa w Miami. Francuzi na razie przegrywają od trzeciej minuty z Anglikami o meczu o trzecie miejsce mundialu w sporcie.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W studiu Mateusz Foremniak. Powiedz, będzie teraz szczęk piszczeli?
16: Będzie, bo przed nami ostatnie, ale najlepsze godziny z piłkarskimi mistrzostwami świata. W Miami dosłownie kilkadziesiąt sekund temu ruszył przedostatni mecz tegorocznego turnieju o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją. Obydwie drużyny liczyły na więcej. Trochę kręciły nosem na dzisiejsze spotkanie, ale Dariusz Dziekanowski wierzy w ich sportowego ducha, wskazując przy okazji swojego faworyta.
17: To jest taki pojedynek gladiatorów, którzy są ranni, którzy cierpią. To jest bardzo duża zagadka w ogóle ten mecz. Moim zdaniem Francuzi mają więcej atutów i stawiam na Francuzów.
16: No i jak na razie mamy którą? Szóstą minutę tego spotkania. Na tablicy wyników prowadzenie Anglii 1-0. Za ocean warto również rzucić okiem dla naszych siatkarzy. Oni też o 23:00 zaczęli swój przedostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów z Francją. Mogą potraktować go szkoleniowo, bo po wygranej 3-0 z Brazylią są już pewni występu w turnieju finałowym. Jak na razie w tym spotkaniu Francja prowadzi 7-5. W siatkówce od lat jesteśmy potęgą i wszystko wskazuje na to, że w przyszłość możemy patrzeć ze spokojem. Rośnie bowiem kolejne pokolenie znakomitych zawodników. Kadra do lat 18 zdobyła właśnie we Włoszech Mistrzostwo Europy. W finale młodzi Polacy 3-1 wygrali z Francją. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy w przyszłości. Te w nawyk weszły już Tadejowi Pogaczarowi. Niesamowity Słoweniec był dzisiaj najszybszy na 14. etapie Tour de France z metą w Le Marc Stein. Olbrzymie wrażenie zrobił styl tej wygranej. Na ostatnich 15 kilometrach najpierw odrobił 1,5 minuty straty do ucieczki, by ostatecznie dojechać 38 sekund przed resztą zawodników. Marceli Bogusławski zwraca uwagę na kompletność Słoweńca.
18: Po prostu jest fenomen, jeżeli chodzi też o, wiadomo, te podjazdy, ale też czasami na tych zjazdach, no bo wjeżdża podjazd z 20-sekundową przewagą, a po zjeździe ma na przykład 35 sekund. No zjeżdżać też dobrze zjeżdża technicznie i też na tym zyskuje.
16: To wszystko daje mu już 4,5 minuty przewagi w generalce nad Jonasem Winigo. Jutro przed kolarzami kolejne 184 km trasy. Sporo jeżdżą też na torach i trasach rajdowych. W Belgii na tor Spa zawitała Formuła 1. Kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix wygrał po raz 6 w sezonie Kimi Antonelli. W Estonii trwa za to 9. runda rajdowych Mistrzostw Świata. Tam przed ostatnim dniem liderem Finn Sami Pajari. A w Zielonej Górze 1. rundę indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu wygrał Duńczyk Leon Madsen. 3. miejsce dla Patryka Dudka. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na wydarzenia z londyńskiej diamentowej ligi. Tam 27-letni rekord świata na jedną milę pobił Josh Kerry. Dla nas najważniejszymi informacjami jest 4. miejsce w skoku wzwyż Marii Rzodzik oraz 5. w biegu na 400 metrów Natalii Bukowieckiej. A na koniec serwisu jeszcze szybki rzut oka na to, co dzieje się w Miami. Tam początek 9. minuty spotkania. Anglia cały czas prowadzi 1-0 z Francją.
8: Jutro przeważać będą chmury, na południu i w centrum przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
19: Autopromocja.
20: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Minęła 21. Eksperci przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach.
2: Anglia czy Francja? W Miami pierwszy gwizdek meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Komentator sportowy Dariusz Szpakowski mówi, że mecz będzie bardzo wyrównany.
3: Nastawienie do tego meczu jest takie, że obie reprezentacje nie chcą go zagrać. Pewnie tak jest, dlatego że trudno się zebrać na takie spotkanie w momencie, kiedy człowiek przegrywa coś, o czym myśli, marzy, a może zdarzy się tylko raz w karierze. Zawsze przekonanie i mental, i nastawienie jest najważniejsze w takim spotkaniu. Oczywiście Francuzi ze swoim potencjałem, z podrażnionym ego, myślę, że będą chcieli coś udowodnić, przynajmniej to trzecie miejsce. Tak teoretycznie przyznałbym Francuzom, a boisko wszystko rozstrzygnie.
2: Niemiecki trener synów Albionu, Thomas Tuchel, powiedział, że jeśli reprezentacja Anglii pokona Francję, osiągnie najlepszy wynik od 60 lat. Francuski trener Didier Deschamps ostatni raz poprowadzi trójkolorowych. Pod jego wodzą Le Bleu w 2018 roku drugi raz w historii zostali mistrzami świata. Do starcia piłkarskich gigantów wrócimy za chwilę w sporcie. Presja ma sens, mówią politycy, komentując deklarację prezydenta Ukrainy w sprawie zbrodni wołyńskiej. Ich zdaniem postawa władz zarówno prezydenta, jak i rządu zmusiła Kijów do zrobienia kroków wstecz. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służb specjalnych. Ma też zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwanie i ekshumację. Były minister, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że będzie to test wiarygodności.
4: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, jeżeli pokażemy, że historycy mogą to robić w skali nieporównywalnej do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę. Powinniśmy liczyć na to. To będzie sprawdzian dobrej woli ze strony prezydenta Zełenskiego.
2: Zmierzenie się z prawdą historyczną pozwoli zbudować dobre relacje polsko-ukraińskie, uważa Jacek Trela z klubu Centrum.
5: Mam nadzieję, że będzie realizowana, czyli że będą poszerzone ekshumacje, że będą odtajnione akta, że dojdziemy do wyjaśnienia prawdy historycznej i na tej prawdzie historycznej zbudujemy prawdziwą, dobrą relację między narodami.
2: Ostrożnie do deklaracji ukraińskiego prezydenta podchodzi natomiast Witold Tumanowicz z Konfederacji.
6: Póki nie będziemy mieli pełnoskalowej ekshumacji ofiar Polaków na Wołyniu, to my w tym momencie nie możemy nic brać na poważnie, ponieważ Wołodymyr Zełenski już od lat jest prezydentem i doskonale wie, co się wydarzyło na Wołyniu, a daje imię bohaterów, w cudzysłowie UPA, jednej ze swoich elitarnych jednostek. To znaczy, że tak naprawdę nie ma dobrych intencji.
2: Ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA doprowadziła do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. W Miami w trzeciej minucie Anglia strzela gola i prowadzi z Francją w meczu o trzecie miejsce. O tym za chwilę więcej w sporcie. Niemieckie MSW podniosło stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym do wysokiego. Decyzja oznacza, że ryzyko zamachu musi być brane pod uwagę przez cały czas w Niemczech, powiedział szef resortu spraw wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt. Wśród możliwych celów ataku wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe i obywateli. Szef niemieckiego

0: MSW powołał się na informacje wywiadowcze i rosnącą liczbę sygnałów. Szczęk oręża, ten koni i 1500 rekonstruktorów na polach bitwy pod Grunwaldem. Na inscenizację starcia wojsk polsko-litewskich z armią Zakonu Krzyżackiego z 1410 roku przyjechali miłośnicy historii z całej Polski.
1: Był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i krańskiej, ale i chwały.
2: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
3: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny moje córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
0: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się na polach grunwaldzkich. Bitwa trwa w Miami. Grywają od trzeciej minuty z Anglikami o meczu o trzecie miejsce mundialu w sporcie.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W studiu Mateusz Foremniak. Powiedz, będzie teraz szczęk piszczeli?
5: Będzie, bo przed nami ostatnie, ale najlepsze godziny z piłkarskimi mistrzostwami świata. W Miami dosłownie kilkadziesiąt sekund temu ruszył przedostatni mecz tegorocznego turnieju o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją. Obydwie drużyny liczyły na więcej, trochę kręciły nosem na dzisiejsze spotkanie, ale Dariusz Dziekanowski wierzy w ich sportowego ducha, wskazując przy okazji swojego faworyta.
6: To jest taki pojedynek gladiatorów, którzy są ranni, którzy cierpią. To jest bardzo duża zagadka w ogóle ten mecz. Moim zdaniem Francuzi mają więcej atutów i stawiam na Francuzów.
5: No i jak na razie mamy którą? Szóstą minutę tego spotkania. Na tablicy wyników prowadzenie Anglii 1-0. Za ocean warto również rzucić okiem dla naszych siatkarzy. Oni też o 23:00 zaczęli swój przedostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów z Francją. Mogą potraktować go szkoleniowo, bo po wygranej 3-0 z Brazylią są już pewni występu w turnieju finałowym. Jak na razie w tym spotkaniu Francja prowadzi 7-5. W siatkówce od lat jesteśmy potęgą i wszystko wskazuje na to, że w przyszłość możemy patrzeć ze spokojem. Rośnie bowiem kolejne pokolenie znakomitych zawodników. Kadra do lat 18 zdobyła właśnie we Włoszech Mistrzostwo Europy. W finale młodzi Polacy 3-1 wygrali z Francją. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy w przyszłości. Te w nawyk weszły już Tadejowi Pogaczarowi. Niesamowity Słoweniec był dzisiaj najszybszy na 14. etapie Tour de France z metą w Le Marc Stein. Olbrzymie wrażenie zrobił styl tej wygranej. Na ostatnich 15 kilometrach najpierw odrobił 1,5 minuty straty do ucieczki, by ostatecznie dojechać 38 sekund przed resztą zawodników. Marceli Bogusławski zwraca uwagę na kompletność Słoweńca.
7: Po prostu jest fenomen, jeżeli chodzi też o nadwiadomo te podjazdy, ale też czasami na tych zjazdach, no bo wjeżdża podjazd z 20-sekundową przewagą, a po zjeździe ma np. 35 sekund. No zjeżdżać też dobrze zjeżdża technicznie i też na tym zyskuje.
5: To wszystko daje mu już 4,5 minuty przewagi w generalce nad Jonasem Winigo. Jutro przed kolarzami kolejne 184 km trasy. Sporo jeżdżą też na torach i trasach rajdowych. W Belgii na tor Spa zawitała Formuła 1. Kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix wygrał po raz szósty w sezonie Kimi Antonelli. W Estonii trwa za to dziewiąta runda rajdowych Mistrzostw Świata. Tam przed ostatnim dniem liderem Fin Sami Pajari. A w Zielonej Górze pierwszą rundę indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu wygrał Duńczyk Leon Madsen. Trzecie miejsce dla Patryka Dudka. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na wydarzenia z londyńskiej diamentowej ligi. Tam 27-letni rekord świata na jedną milę pobił Josh Kerry. Dla nas najważniejszymi informacjami jest czwarte miejsce w skoku wzwyż Marii Żodzik oraz piąte w biegu na 400 metrów Natalii Bukowieckiej. A na koniec serwisu jeszcze szybki rzut oka na to, co dzieje się w Miami. Tam początek 9 minuty spotkania. Anglia cały czas prowadzi 1-0 z Francją.
0: Jutro przeważać będą chmury, na południe i w centrum przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
8: Autopromocja. Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno

Z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.

takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, choć nie wiadomo gdzie.